0: co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczynki wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą

0: że nie chcę twoich rad.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

ten poniedziałek zasuwa 17,5 minuty po godzinie 5. Gdyby państwo chcieli zdać relację, może ktoś się zasiedział, oglądał mecz, no może i tak. A może ktoś już w pracy, a może w drodze do pracy, a może ktoś już urlop zaczyna, a może, może tak być. Proszę dać znać mailowo budzik@polskieradio.pl. No nie wiem, czy przy komputerze o tej porze, no może ktoś jeszcze zasiedział się jeszcze, a może się zasiedział jeszcze i może jeszcze w pracy, to proszę napisać. budzik@polskieradio.pl. SMS 71335, proszę wyklikać redaktorkowi, SMS-owo również. No a telefonicznie to najszybciej, najłatwiej. Trzy szybkie ciach, ciach, już teraz.

0: Muse, taka muza 22 minuty po godzinie 5. To już rozbudzające rytmy. Gdzie tam komu by się chciało spać? Wstać i do roboty. Podejrzewam, że z takim założeniem dziś o poranku zaprzyjaźnił się pan Wojciech z Piaseczna. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam serdecznie słuchacze. No zgadza pan, niestety. Może w Tutka zagramy.
0: Słyszę, że jedzie pan do pracy, ale zaraz, momencik. Jak to niestety?
1: No bo jakby pan nie zgadł, to mógłbym powiedzieć, że jadę do pracy, a tak to,
0: rozumiem, w tym sensie. Dobrze, bo rozumiem, że szef słucha i tak może kątem ucha gdzieś tam, że poniedziałek rano tu pracownik mówi, że niestety... Rozumiem, że przyjmujemy, że jedzie pan do wymarzonego zakładu pracy.
1: No, możemy powiedzieć, że jadę do pracy. Wymarzony zakład pracy to ten drugi, ale to praca bezfinansowa dla przyjemności.
0: Zakład. No dobrze, zakładamy się. Panie Wojtku, jest pan pierwszy. Ty jakie uczucie?
1: O, fenomenalne. Zawsze to lepiej niż inni.
0: Hashtag duma. No, na podium, na najwyższym stopniu. Panie Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i dobrego dnia, spokojnego w pracy życzę jako drugi pan Ireneusz.
1: Nie dziękuję, żeby nie zapraszać.
0: Dzięki wielkie. Pan Ireneusz zastrzegam dziś. Witam serdecznie, panie Irku, jest pan drugi.
2: Dzień dobry, panie Piotrze i wszystkim słuchaczom.
0: Dzień dobry.
2: Dnia. U mnie 18 na trasie, też w połowie już do pracy. Dzień się zapowiada parny, a tak odnośnie tych stopienków tam kurczę w weekendzie to 34 zanotowałem, a 33 przez cały weekend. Także było parno i duszno i wczoraj w nocy burzowo i to obficie, także tutaj Strzegą, Świdnica, okolice podtopione troszeczkę gdzieś tam, ale... Dzień się zapowiada spokojnie.
0: Proszę na siebie uważać. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje pogodowe. No i jeszcze na podium pan Sebastian z Górnego Śląska. Witam serdecznie, panie Sebastianie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Pan też do pracy?
3: A do pracy, ale ja inaczej, bo tak wszyscy o tej pogodzie. Ja mam inny raport. Ja mam raport z A1, czy prawy pas to lawa, tak, prawy pas to lawa.
0: Znowu ci przyspawani do lewego pasa, tak?
3: No, lewego i środkowego, bo my akurat u nas mamy 3.
0: Myślałem, że tylko na S7 i S8 takie rzeczy się zdarzają i czasami A4. Nie, to tylko...
3: A tak z ciekawości, A7 kończy się lotniskiem gdzieś tam po drodze, bo może to traktowane jest na zasadzie pasa.
0: A może i tak, no dobra teoria, może i tak być. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję. Bezpiecznej drogi, tak czy inaczej
3: udanego
0: życzę.
3: Udanego weekendu, bo...
0: Dobrze, podtrzymujmy to. Tak jest, panie Sebastianie. Bardzo dziękuję. W poniedziałek życzymy sobie dobrego weekendu. I tego się trzymajmy, proszę państwa, w naszym budzikowym gronie. Niech tak pozostanie. Poniedziałek rano. Może to będzie takie nasze zawołanie, takie hasło, znak, sygnał. W poniedziałek rano zamiast dzień dobry mówimy państwu dobrego weekendu. No i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Cyndi Lauper ma dziś. Wszystkiego dobrego.

0: na otwarcie muzycznego kalendarza. Cyndi Lauper w muzycznym, trójkowym kalendarzu urodziny. Ciąg dalszy już za chwilę. Za moment najświeższa prognoza pogody, ale wcześniej skrót serwisu. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
0: To już prawie 5:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
3: Bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3 zapowiadają na dzisiaj rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica zapowiada, że zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino. Protest ma rozpocząć się o 11:00. Wyjeżdżamy na drogę S3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, dopóki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Jesteśmy zmuszeni do takich działań, powiedział Walterowicz. Jego zdaniem protest jest dla rolników ostatnią deską ratunku wobec braku opłacalności produkcji rolnej. W związku z zapowiadaną blokadą kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy. Prawie połowa Polaków, 49%, jest niezadowolonych z włodarzy swoich miejscowości. Tak wynika z sondażu Ibris opublikowanego w Rzeczpospolitej. Gazeta zleciła badanie po referendum w Krakowie, w którym odwołano tamtejszego prezydenta. Ankietowanym zadano pytanie, czy włodarz ich miejscowości, prezydent, burmistrz lub wójt, dobrze wykonuje swoje obowiązki. Twierdząco odpowiedziało niespełna 38% badanych. 23% udzieliło odpowiedzi nie, powinien być odwołany, a 25% nie, ale nie ma lepszej alternatywy. Pozostali stwierdzili, że trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela, który zablokował do nich dostęp. Wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż, precz z bezprawiem, skandowali demonstranci, z których część otoczyła dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele kilkakrotnie już deklarowali, że w kraju tym nie ma prywatnych plaż. Właściciel położony przy Atlantyku gospodarstwa Comeda powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku, ale prawo własności do tego terenu jest aktualnie przedmiotem sporu sądowego. To był serwis Trójki.
0: Już nie ma prywatnych plaż, czy jakoś tak. Dziś na północy i zachodzie kraju słonecznie, na południu i wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem głównie na Pogórzu, najwięcej opadów w Małopolsce i na Podkarpaciu. A wiatr słaby, umiarkowany, choć w czasie burz oraz w górach porywisty, do 80 km na godzinę. Kawa, no może się przyda.

Choć ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i najniższa temperatura dziś. Najniższa, prawda? Powiedzieć, że chłodno w porównaniu z tym, co było wczoraj, jeszcze dziś na wybrzeżu. Ledwie 18 stopni. 22 na Pomorzu Zachodnim, na Mazurach, tam gdzie być może nie jedna z dzikich plaż, około 26 stopni. W centrum do 30. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu.

Spoglądam w prognozy pogody, tak rzeczywiście coś za coś. Albo pogodnie i słonecznie, ale za to... No dobrze, przyjmijmy, że chłodno, bo te 18-22 stopnie, co to w ogóle, prawda? Pod koniec czerwca. Natomiast tam, gdzie najwyższa temperatura, w centrum, na południu, na południowym wschodzie szczególnie, no to jednak może dziś popadać, jeśli nie lunąć. Czas na muzyczne kalendarium, odsłona druga. Jimmy Somerville, szkocki piosenkarz, obchodzi urodziny.

Smartphone Boy i oczywiście brązki bit w muzycznym trójkowym kalendarzu na 65. urodziny Jimmy'ego Somerville'a. Składamy najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe, pamiętając o tym, co dziś w kartce z kalendarza. Poniedziałek, 22 dzień czerwca. Słońce obudziło się 14 minut po czwartej, zajdzie minutę po 21 i jak to mówi klasyk, nie chciałbym psuć humorów, ale i to by było na tyle. Dzień potrwa 16 godzin 41 minut z sekundami. No i powolutku dnia już nie będzie ruść, a będzie ubywać. Ale to powolutku. Słuchaj. Imieniny. Pauliny, Flawiusza, Jana i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia w tych najdłuższych, absolutnie najdłuższych dniach w roku. Dzień Kultury Fizycznej, dziś Światowy Dzień Garbusa. O, właśnie. Bardzo dobrze. Połączone jedno z drugim, prawda? Żeby się nie garbić, to mamy Dzień Kultury Fizycznej. Gdy słońce w raka z grzmotem wchodzi, upał zwiastuje i posuchę przynosi. Mówi mądrość pogodowa na dziś. Pogodowo-ludowa, tak bym powiedział jeszcze. Z najlepszymi życzeniami, bo oczywiście pamiętamy o tych, którzy dziś obchodzą urodziny, nie tylko imieniny. Tommy Cunningham, perkusista Wet Wet Wet, kończy 62 lata. Tu też składamy najlepsze.

18 minut pozostało do godziny 6. Najlepsze życzenia Tommy Kenigan, perkusista Wet Wet Wet 62. Urodzinowe, no a 45. Chris Urbanowicz, brytyjski gitarzysta polskiego pochodzenia, były gitarzysta Editors. Trzy szybkie? Spróbujmy. Ciach, ciach w dogrywce.

0: Na dzień dobry. I jednocześnie na zamknięcie muzycznego kalendarza Editors na kwadrans przed godziną 6:00. Sygnały między innymi od pani Marii. Upalne, upalne. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy. Krótko na temat to SMS-owo, mailowo. Dzień dobry w poniedziałek. Po upalnym weekendzie słońce dało popalić nie ma co, ale burze też były i dziś rano za oknem lekka mgła. Trzeba uważać na drodze. To pozdrawia, życzę wszystkim obudzonym, by ten tydzień szybko minął. To od pani Ani z Wołowa. Tradycyjnie sygnał mailowy. No, ostatnia prosta i w szkole, i przed urlopem. W wielu miejscach rzeczywiście szybko mija ten czas i kończy się już powolutku, po cichutku czerwiec. Tak się skrada też powolutku, po cichutku, jak wspomniałem, pan Ireneusz ze Strzegiomy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No. Dzień dobry po raz drugi.
0: No i udało się ustrzelić.
1: Nie ze Szczegomia, tylko już teraz z Wrocławia i tu jest parno 19 stopni, a tak wracając do kalendarza.
0: No, Światowy Dzień Garbusa, tak.
1: Tak, pozdrawiam wszystkich garbusiarzy na czterech kółkach.

0: tych, którzy mają, mieli i będą zamierzali mieć, bo moja historia w latach 90. też była z garbusem związana.
1: Miał pan takiego garbiego?
0: Miałem garbiego, wersję brazylijską, taką z szybami już i taką bardziej wypasioną na tamten czas, 74 rocznik, drugi przepraszam. I motyw był taki, że przyjechał, palił się, miał swoje historie, 1000 kilometrów za jednym razem też zrobił. Przetrwało prawie 10 lat, no ale no niestety, były czasy jakie były, nie stać mi było na remont podłogi i innych rzeczy, no to...
2: Ruda chrupała, aż było słychać, tak?
0: Tak, wspomnienie zostało, tym bardziej, że miał rejestrację 93-93, bo w tym roku go zarejestrowałem.
2: Aha.
0: Co się jeszcze wiąże z datą mojego ślubu, na którym byłem moją limitą, oczywiście. No.
2: Pięknie.
0: Wesela. Także historia jest, pozdrawiam przy okazji małżonkę, może słucha, prawda, czasami odpala radio rano. Także i dla wszystkich słuchaczy, i dla małżonki, jeżeli słucha, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: I dla wszystkich garbusiarzy serdecznie dziękuję. Pięknie, bardzo dziękujemy pani Irku. Światowy Dzień Garbusa dziś. No, być może państwo w jakiś osobliwy sposób świętują, albo wspomnieniami, jak słyszeliśmy, garbusiarzem jest się do końca życia, nawet jeśli jest się byłym posiadaczem czy właścicielem. 2 2 7 3, a co tam o poranku? Za 12 minut 6? Za chwilkę sprawdzimy.

0: Wyprostuj się. No, bo dzisiaj dzień garbusa.
1: Muszę się zgarbić, bo mikrofon mam za nisko, chyba że podniosę.
0: Ale głos opuść, a mikrofon podniósł.
1: Dzień dobry.
0: A jeszcze opuść. Jeszcze
1: dzień dobry.
0: Dobrze, dobrze. Robert Grzędowski, bo państwo nie poznali.
1: Kłaniam się nisko.
0: Ale nisko się to. A znowu
1: za
0: się,
1: nisko,
0: bo znowu
1: i
0: się
1: mikrofon.
0: Mikrofon. 9 minut dostało do godziny 6. Co dzisiaj w ranku?
1: Nic ciekawego.
0: A to dziękuję, do usłyszenia.
1: Nie, tak na poważnie to powiemy dzisiaj o ważnych tematach i poważnych tematach, bo coraz... No nie chciałbym używać słowa ciekawsza, ale coraz bardziej napięta sytuacja na linii Warszawa-Kijów, to w związku z odebraniem orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Oczywiście ta sprawa jeszcze potrzebuje kontrasygnaty premiera, ale już oddają swoje ordery Orła Białego poprzedni prezydenci Ukrainy. Nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, więc

0: Tych tematów jest coraz więcej, a cieszy się i zaciera ręce rosyjska propaganda. Poza tym powiemy też o ustawie o asystencji osobistej, która obiecywana od chyba nawet lat, a co najmniej od miesięcy, znów wróciła z komisji do podkomisji sejmowej, co oznacza drogę wstecz, a nie w stronę uchwalenia tych przepisów.
1: Czyli wróciła do tyłu.
0: Mniej więcej w tę stronę. Ale poza tym oczywiście Mundial, Euro i te najważniejsze wydarzenia, bo wiesz, ja myślę, że są tacy, którzy z piątku na sobotę to jeszcze zarwą sobie może nockę, obejrzą mecze z soboty na niedzielę, to wiadomo. No, ale tak z niedzieli na poniedziałek to już chyba się odpuszcza. No to my o poranku wszystko powiemy.
2: Nie odpuszczam.
0: Co tam się działo w nocy?
1: No wszystko z głowy leciał, proszę państwa. Jestem pełen podziwu, naprawdę.
0: Teraz powinien być efekt tych karteczek, ale nie mam, no właśnie.
1: Jakiś karteczek.
0: Weź tam tego karteluszka jakiegoś zrób. No, dziękuję.
1: Proszę bardzo, to taka jego głowa. No właśnie. Robert Grzędowski w poranku. Poznają państwo po głosie po szóstej. Za 8 minut.
3: Poznają.
1: To już.

Niby wszystko bez karteluszek, tak, tak, niby wszystko bez notatek. To się nazywa przygotowany redaktor do poranka. To raz, a dwa, a chyba się zmęczył tym, że tak wszystko z pamięci, bo szybciusieńko pobiegł do automatu na dół po kawę. Albo może to coś innego. A w każdym razie zachęcamy do tego, by rozpocząć dzień z porannym. Zapraszamy do trójki za 4 minuty o 6:00. Tuż po serwisie powita Państwa Robert Grzędowski. Jeszcze tylko przypomnę, że poniedziałek, 22 dzień czerwca, to dziś najdłuższy dzień w roku. 16 godzin, 47 minut. Jutro, no tak, tak w

sekundach, ale jednak dzień krótszy od tegoż najdłuższego. Wszystkiego dobrego tym, którzy teraz jedzą śniadanie. Składamy smacznego, najlepsze życzenia, dobrego dnia. Irena Dan, Piotr Łodej i do usłyszenia, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski.
5: Jesteśmy wdzięczni, ale nie możemy ciągle dziękować, mówi prezydent Ukrainy o relacjach z Polską.
6: Połamane drzewa, pozalewane ulice, strażacy mieli bardzo pracowity weekend.
5: To zagadka dla ornitologów. W wielu bocianich gniazdach zostały jaja, z których nie wykluły się pisklęta.
6: Tak źle na linii Polska-Ukraina jeszcze nie było. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha oświadczył wczoraj, że Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy, powiedział Sibicha. Jednocześnie zapowiedział, że pod znakiem zapytania jest udział ukraińskiego prezydenta w gdańskim szczycie na temat odbudowy Ukrainy.
5: Wołodymyr Zełenski, który odesłał order Orła Białego pocztą do Warszawy, powiedział z kolei w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji, że nadanie jednego

0: Republika Zielonego Przylądka znów świętuje. Skazywany na porażki zespół zanotował kolejny remis w Mistrzostwach Świata i ma realne szanse na wyjście z grupy. Dziś w nocy to było 2-2 z Urugwajem. Ale teraz jeszcze wrócimy do zeszłotygodniowego spotkania Capo Verde z Hiszpanią. Wtedy remis był bezbramkowy, więc wielkim bohaterem został bramkarz Wozinha.
1: Teraz Rodri, Cucurella, Ferran, poprzeczka, jeszcze nie koniec, Oyarzabal, Wozinha, narzut rożny.
2: Po tym meczu pseudonim bramkarza reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka obiegł cały świat. 7 ważnych interwencji i nagroda zawodnika meczu. Emocji co niemiara.
3: Płaczę, ponieważ wychowałem się z moimi dziadkami. Niestety nie ma ich już z nami. Zmarli kilka lat temu. Oddali wszystko, bym mógł być w tym miejscu. Nie ma też tu mojej mamy. Nie byliśmy w stanie załatwić formalności związanych z wizą na czas. Chciałbym, żeby tu była, ale jestem też bardzo szczęśliwy i czuję radość mieszkańców Cape Verde.
2: Opowiadał Wozinha w wywiadzie pomeczowym. Jego autentyczność podbiła świat. Przed meczem miał raptem 50 tysięcy obserwujących na Instagramie. Teraz prawie 12 milionów.
4: Te obserwacje, które zaczęliśmy dawać Wozinha na Instagramie, można je traktować jako jakiś taki wyraz współczesnej aprobaty, prawda, czy współczesnych oklasków.
2: Karol Jachymek, medioznawca, Obserwatorium Praktyk Medialnych Uniwersytetu SWPS.
4: To jego określenie Wozinha oznacza dziadek, więc też mamy taką osobę, która w tym świecie sportu, który bardzo często jest pełen młodych osób, też staje się jakąś, nazwijmy to, postacią wyjątkową.
5: Tym bardziej, kiedy historia rodzinna kończy się happy endem. Wczoraj na stadionie swojemu synowi kibicowała mama, której mimo szaleństwa wizowego udało się dotrzeć na Florydę.
3: Jego dziadek często zabierał go na boisko. Jego ojciec nie chciał, by syn grał w piłkę. Dziadek wtedy mawiał, pewnego dnia zobaczymy się na Mistrzostwach Świata i to właśnie się wydarzyło. Dla mnie to były ogromne emocje. Serce prawie wyskoczyło mi z piersi. Byłam zdenerwowana, ale jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego, co syn osiągnął na tym turnieju.
2: Wśród wielu kontrowersji związanych z tegorocznym mundialem, życie napisało nam pozytywną historię. Stąd takie zainteresowanie w internecie.
4: Ja być może nie lubię tego słowa, czyli autentyzm. Czym ten autentyzm w mediach społecznościowych jest? Oczywiście też nie krytykuję tego podejścia absolutnie, ale rzeczywiście ta niespodziewaność tego wydarzenia spowodowała, że rzeczywiście nam też widzą, prawda, z tą historią dużo łatwiej się identyfikować. Lubię patrzeć na te praktyki, które też możemy interpretować, prawda, jako wspólnotowe, jako wspierające, jako jakiś taki gest identyfikacji z osobami, które być może w inny sposób do tej zbiorowej widzialności mogły się dostać. Te praktyki, które rzeczywiście służą pozytywnym rzeczom.
2: I życzmy sobie tego, by było tego jak najwięcej. Nie tylko na mundialu. W życiu. Każdego z nas.
0: Tym tematem zajął się Michał Kowarski. A my pytamy Państwa o gorący weekend, który za nami. Chociaż gorące dni też przed nami. To jak było i jakie mają Państwo plany? Jak się będą Państwo chłodzić? 22 i 7 trójek.

0: No proszę, my tu gadu gadu, a lato się zaczęło. Jak państwo to lato rozpoczynali?
1: Ja chciałem powiedzieć, że mi weekend minął wspaniale. Byliśmy nad jeziorem z żoną, bo dzisiaj obchodzimy 41-lecie pożycia małżeńskiego. No i chciałem się właśnie tym pochwalić.
0: O, 21, takie oczko, to proszę się chwalić jak najbardziej. Czym się państwo chcą pochwalić po tym weekendzie? My chętnie posłuchamy. 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
12: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na eskalację w kwestii odebrania mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Dodał, że Nawrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent walczy opozycję swojej partii wobec premiera Donalda Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa, powiedział Zełenski. Ujawnił też, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej. Nigdy o tym nie mówiłem o tym ludziom, spokojnie z tym żyłem. Teraz mówię o tym otwarcie, ponieważ podejmuję działania, które uważam za niewłaściwe, powiedział prezydent Ukrainy. Trwa wyjaśnianie okoliczności interwencji z warszawskiej Białołęki. Wczoraj funkcjonariusze próbowali zatrzymać 37-latka, który w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Jak podano, chodziło o agresywne zachowanie 37-latka wobec innego domownika. Ze zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna zażył wcześniej jakieś bliżej nieokreślone substancje. Po wejściu policjantów do mieszkania mężczyzna zaatakował ich gazem pieprzowym i uciekł.

0: Kuł przez okno na parterze budynku. Funkcjonariusze odnaleźli go i próbowali obezwładnić. Wtedy stracił on przytomność. 3 osoby zginęły po katastrofie jednosilnikowego samolotu, który w nocy rozbił się w pobliżu osiedla i placu zabaw w Bowie w amerykańskim stanie Maryland. Według władz maszyna o włos minęła zabudowania. To absolutnie tragiczne zdarzenie, które dzisiaj badamy, mogło być jednak znacznie gorzej ze względu na miejsce katastrofy, dosłownie tuż obok osiedla domów szeregowych, podali przedstawiciele władz. Według policji na pokładzie znajdował się pilot i 2 pasażerów. Śledczy przypuszczają, że maszyna należała do szkoły lotniczej i mogła wykonywać lot szkoleniowy. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. To był serwis Trójki.
1: Co nam szykuje pani pogoda na poniedziałek? Upały i burze, mówiąc krótko. Te upały niemal w całym kraju, burze w południowo-wschodniej połowie. A mówiąc upały, mam na myśli 30 stopni plus na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, ale też na Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki za 3, 2 i tak liczymy. Za 27 minut 7.

0: Pastylki to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8.30. Czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski.
10: Na pewno nic dobrego z tego nie będzie. Tak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówiła Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. Odniosła się w ten sposób do odebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W geście solidarności także inni wyróżnieni przez Polskę ukraińscy politycy zwrócili swoje odznaczenia.
11: To niestety było do przewidzenia i też nie chcę mi się wierzyć w to, że Pałac Prezydencki tego nie przewidział, że może być reakcja łańcuchowa na takie działanie. Dziwi mnie, że w taki sposób to zaplanowano, jeszcze w takich okolicznościach, kiedy za chwilę odbywa się konferencja, kiedy mamy rozmawiać o współpracy, o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim, kiedy ta wojna cały czas się toczy.
10: W najbliższą środę i czwartek w Trójmieście ma się odbyć konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Dzisiaj ukraiński prezydent ma podjąć decyzję o ewentualnym przyjeździe. Dwa cywilne statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów na Morzu Czarnym zostały uszkodzone wskutek ataku rosyjskich dronów w nocy z niedzieli na poniedziałek, poinformował wicepremier Ukrainy Oleksij Kuleba. Dodał, że na pokładzie jednej z jednostek zginął obywatel Egiptu, a 8 marynarzy, w tym obywatele Turcji i Indii, zostało zmuszonych do ewakuacji na tratwie ratunkowej. To kolejna zbrodnia wojenna Rosji, podkreślił Kuleba. Brytyjska polityka znowu żyje pytaniem, co zrobi premier. Keir Starmer może jeszcze dzisiaj ogłosić plan odejścia ze stanowiska, informują media nad Tamizą. Szef rządu jest pod presją własnej partii, a jego najpoważniejszy polityczny rywal Andy Burnham właśnie wraca do parlamentu i jest wymieniany jako następca lidera Partii Pracy. Wcześniej był on bardzo popularnym burmistrzem Manchesteru, a teraz wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin. Czara goryczy dopełnił opublikowany właśnie miażdżący raport parlamentarnej komisji, która zarzuca rządowi całkowitą bezradność w układaniu relacji z Unią Europejską po Brexicie. To był serwis Trójki.
9: Poniedziałek będzie deszczowo-burzowy, to na południu i wschodzie kraju i obowiązują tu niemal w połowie Polski alerty IMGW drugiego stopnia ostrzegające właśnie przed burzą. Na zachodzie i północy ma być raczej słonecznie i spokojnie. Na Pomorzu dziś 20 kilka stopni, w pozostałych regionach blisko 30 lub nawet 30 plus. Przede wszystkim na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i ziemi lubuskiej. Czyli ziemi lubelskiej i lubuskiej. Za 27 minut będzie godzina 9, a my zapraszamy już Państwa do udziału w mniejszej grze. Pierwszej w tym tygodniu. Czekamy na pierwszą mistrzynię lub pierwszego mistrza. Aby wziąć udział w mniejszej grze, trzeba do nas teraz zadzwonić. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In w trójce za 23,5 minuty, godzina 9. Dobrze mi dzisiaj idzie to liczenie. Ciekawe, czy dobrze w mniejszej grze pójdzie panu Maciejowi. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan Maciej dzwoni do nas z Turku. Dobrze odmieniam?
1: Tak jest. Bardzo dobrze, bo wiele osób się myli. Z Turka, właściwa forma to dokładnie, tak jak pan powiedział.
0: No właśnie, z Turku. Czyli pan Maciej z Turku będzie na stanowisku numer 1. Panie Macieju, jaka pogoda w Turku?
1: To znaczy ja jestem na... Wyjechałem z miasta.
0: W urlopik?
1: Słucham?
0: Urlopik?
1: Nie, praca. Niestety jestem w pracy, ale wyjechałem poza miasto. Nie było tak muszone. Dość przyjemnie.
0: No to panie Macieju, jeśli pan jest przy dość przyjemnej pogodzie, to na pewno będzie też przyjemnie wziąć udział w mniejszej grze. Do nas ktoś dołączył. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto dzwoni do nas?
2: Serdecznie z Krakowa, Jacek.
0: Pan Jacek z Krakowa, dzień dobry panie Jacku. Czy pan już kiedyś brał udział w mniejszej grze?
2: Nigdy w życiu.
0: No, czyli będzie debiut. Jak emocje?
2: Będzie debiut. Oj, Zenit.
0: Zenit. O, no to ja nie będę ich teraz obniżał, ale by je jeszcze trochę podbudować, to poczekamy 3 minutki na mniejszą grę. A w trójce Barbara Wrońska i Tylko z Tobą. Ostatnio, no już nie na pierwszym, na czwartym miejscu w liście przebojów, pierwsza trójka.

0: Za 19 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Na stanowisku numer 1 pan Maciej Sturku. Dzień dobry raz jeszcze, panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i udało się trochę nam poprawić to połączenie i słyszymy pana Macieja dobrze. To teraz pytanie poza konkursem. Panie Macieju, czym się pan zajmuje, skoro pan w trasie, w pracy?
2: Określiłbym siebie jako pracownika biurowo-terenowego, o tak to powiem.
0: O, czyli trochę tajemnicy, ale czemu nie? Czemu nie? Tajemnicy
2: branża
0: trochę
2: elektroenergetyczna.
0: No
2: można
0: i już
2: tak
0: jesteśmy bliżej tak szczegółów. Na stanowisku numer 2 pan Jacek z Krakowa, który pracuje w jednym z krakowskich hoteli. Dzień dobry, panie Jacku, raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: I tu się słyszymy tak samo dobrze jak przed chwilą. Zaczynamy od pana Macieja. Pierwsze pytanie, panie Macieju, mundialowe, bo trwa piłkarska gorączka. Dokładnie 40 lat temu, podczas Mistrzostw Świata w Meksyku, dokładnie 40 lat temu, co do dnia, pewien piłkarz strzelił jednego z najsłynniejszych goli wszechczasów, nazywanego ręką Boga. W czasach bez wideoweryfikacji to było możliwe. Kto był autorem tego trafienia? Niby głową, a jednak ręką.
2: Diego Armando Maradona.
0: Tak jest, Diego Maradona w meczu z Anglią na 1-0, to był ćwierćfinał ówczesnych Mistrzostw Świata. Tak. No i mamy także 1-0 w mniejszej grze. To nie ręka Boga, tylko dobra pamięć zapewniła panu Maciejowi ten punkt. Teraz przechodzimy do pana Jacka. Panie Jacku, od 22 czerwca dzień cień w południe w Polsce, cień rzucany na przykład przez człowieka w południe, będzie coraz dłuższy czy coraz krótszy?
3: Cień w południe rzucany przez człowieka w drugiej połowie roku będzie się wydłużał.
0: Tak jest, będzie coraz dłuższy. To wczoraj był ten dzień z najkrótszym cieniem i nawet ludzie wrzucali zdjęcia do internetu swojego cienia, bo dziś wszystko wrzucamy do internetu, nawet swój własny cień. Najwyraźniej się swojego cienia nie bali moi znajomi, u których to widziałem. 1-1 w mniejszej grze i wracamy do pana Macieja. Panie Macieju, w tym pytaniu posłużymy się filmowym fragmentem, proszę posłuchać.
4: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
0: No, słowa pewnie powtarzane często w ostatnich dniach. Z którego kultowego polskiego filmu pochodzi ten fragment?
2: Powiem szczerze, nie wiem, ale z kontekstu spróbuję wywnioskować. Hydrozagadka?
0: Tak jest, to Hydrozagadka. Dziś 10. rocznica śmierci reżysera Hydrozagadki Andrzeja Kondratiuka i wspominamy ten film nie tylko z powodu pogody i pasującego.

0: Do niej cytatu. 2-1, więc pan Jacek musi remisować. Teraz to dopiero zenit, panie Jacku, z tymi emocjami, co?
1: Oj.
0: Właśnie, lubię takie onomatopeje. One nam wiele mówią. Panie Jacku, kategoria chemia. Zaglądamy do układu okresowego pierwiastków. Który pierwiastek oznaczony jest skrótowo CR? Wielkie C, małe R.
1: CR to będzie chrom.
0: Tak, to będzie chrom. No to mamy 2-2. No to mamy dogrywkę. Brawo. Od razu na początek tygodnia. Obije, brawo pan Maciej, panie Macieju. To tak, było trudne pytanie, tak. Prawda? Poradził sobie
2: trudne,
0: pan Jacek.
2: Trudne, ja bym chyba nie wiedział.
0: Ale to pan miał szczęście w takim razie, że pan trafił na tę hydrozagadkę.
2: Zgadza się.
0: W tej drugiej serii pytań. Mamy dogrywkę. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania podpowiedzi. One od ogółu do szczegółu będą zmierzały w stronę słowa, którego szukamy. To słowo jest konkretne. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Można próbować wiele razy. Czy pan Maciej gotowy?
2: Tak, gotowy.
0: Czy pan Jacek walczy z emocjami?
1: Na stanowisku.
0: Na stanowisku. Pierwsze zdanie brzmi, to teoretycznie słowo, teoretycznie, można usłyszeć w zakładzie fryzjerskim. Ale częściej słyszane jest z telewizora albo radia.
3: Nie mam pojęcia.
2: Nie wiem.
0: Wywodzi się z języka angielskiego.
1: Kat.
0: Nie, bo tam wymyślono sport, którego jest ważnym elementem.
2: Nie wiem, nie wiem.
0: O, wciąż nie wiemy. To słowo wykrzykiwane, gdy piłka wpadnie do bramki.
1: Gol.
2: Gol,
0: gol, tak jest. Gol. I wykrzyczał ten gol jako pierwszy pan Jacek. Gratuluję, panie Jacku, pan zwycięzca.
1: Dziękuję, gratuluję panu Maciejowi.
2: Gratulacje dla zwycięzcy, jak najbardziej.
0: Ale panie Macieju, to była fantastyczna mniejsza gra. Dawno tak wyrównanej nie pamiętam, by tak było blisko, bo pan ułamki sekund się spóźnił z tym golem. Niepotrzebna jednak wideoweryfikacja w tym przypadku. Więc panie Macieju, pan jest wicemistrzem, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również, gratulacje zwycięzcy, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam.
2: Wszystkiego dobrego w poniedziałek od rana.
0: I na cały tydzień, oczywiście, że tak.
2: Tak jest.
0: A pan Jacek zwyciężył, panie Jacku, więc pan wybiera piosenkę, może ją zadedykować, czego posłuchamy.
1: Pięknie się ten tydzień zaczyna, w takim razie posłuchajmy pięknego utworu zespołu Alice in Chains, Wood.
0: Bardzo proszę.

0: Mocne uderzenie na początek tygodnia. Jest 8:49, zbliżamy się do końca porannej audycji, ale jeszcze jeden punkt. Po raz ostatni przed wakacjami. Poniedziałkowy cykl Pawła Turskiego.
1: Złote, a skromne.
0: To tradycyjnie. W formie zagadki Paweł opowie o najnowszej, zaskakującej, astronomicznej transakcji. Dzisiejsza kategoria niebywale drogiego przedmiotu to wyposażenie wszelkich wnętrz.
2: Choć stworzono ten przedmiot do odpoczynku, przez większość czasu stoi nieużywany. Do gry wchodzi tylko wtedy, gdy na parkiecie odbijana jest piłka. Zwykle rzecz tę można kupić podczas remontu hali lub stadionu. Chyba że skorzysta z niej globalna ikona popu, która co rusz żyje w innej erze. Wtedy wystawiany jest ten przedmiot od razu na aukcji, a jego wartość wzrasta do 7000 dolarów. Nikt nie spodziewał się takiej ceny, bo nigdy wcześniej też nie można było kupić takiej rzeczy, wyjaśnia dziennikarz specjalizujący się w koszykówce Jay Iskitz. Podczas trzeciego meczu finałów konferencji wschodniej NBA, podczas spotkania między Cleveland Cavaliers a New York Knicks, w pierwszym rzędzie obecna była śmietanka towarzyska. Klub, który nawiązał współpracę z platformą aukcyjną, postanowił to wykorzystać. Wystawił na aukcję rzeczy, z których korzystali goście. A ci byli znakomici, bo Ohio odwiedzili m.in. Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Travis Kelce oraz jego narzeczona. Tą narzeczoną jest autorka chociażby tego utworu. Czyli Taylor Swift. 7 tysięcy za rzecz, z której korzystała wokalistka, może trochę dziwić, bo normalnie przedmiot ten kosztuje od 150 do 200 dolarów. Choć w sumie na upartego to produkt premium, zauważa ekspert NBA Tas Melas. Na początku wydaje się, że to taka sobie rzecz, ale gdy się przyjrzymy, to zauważy się, że rama tego przedmiotu jest stalowa i czarna. Siedzisko zrobiono z pianki poliuretanowej, a obicie jest z ekoskóry. Cztery nogi tej rzeczy zakończone są gumowymi nakładkami, które chronią parkiet przed zarysowaniem. Co ważne, przedmiot ten ma też uchwyt na kubek. Zawrotna cena, blisko 26 tysięcy złotych za mebel do siedzenia, tak naprawdę jednak nie powinna dziwić. Fani Taylor Swift, czyli Swifties, potrafią zapłacić setki dolarów za powietrze, deszcz czy konfetti z koncertów wokalistki. Tak więc gdy mieli okazję licytować coś praktycznego, dotkniętego przez gwiazdę, cena musiała poszybować w górę. Osiem dnie temu, 14 czerwca 2026 roku, anonimowy nabywca zapłacił 7 tysięcy dolarów za krzesło, na którym podczas meczu NBA w Cleveland siedziała Taylor Swift.
0: Paweł Turski, złote, a skromne, bardzo dziękujemy za te ostatnie kilkanaście tygodni właśnie z tym cyklem. Kończymy powoli poranną audycję w Trójce. Za 8 minut serwis, sport i pogoda, a teraz Caesar Sisters i Take Your Mama.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed

0: Obniżką 6,99.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł. Pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty, drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Nie nadajemy morsem, nadajemy serwis trójki. A serwis o 9:00 mają dla Państwa Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
11: Konflikt personalny, źródłem afery w Szpitalu Południowym, który wstrząsnął opinią publiczną.
12: Przeszło 3,5 tysiąca interwencji w związku z burzami. Strażacy podsumowali weekend.
11: Wszystkie oczy na Downing Street. Brytyjska polityka znowu żyje pytaniem, co zrobi premier.
12: Na początek sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Gazeta Wyborcza pisze dziś o sygnaliście, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta stolicy szpitalu.
11: Doktor Emil Jędrzejewski był ordynatorem chirurgii. Chciałaby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Ta sprawa, jak czytamy, to jeden z kilku powodów, dla których lekarz może mieć osobistą urazę do Rafała Trzaskowskiego.
12: Prezydent Warszawy mógł otrzymywać informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym na różnych komunikatorach i żądał oficjalnego pisma od dyrekcji szpitala w tej sprawie. Prawie, ale takiego nie dostał. Mówiła w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej.
13: Jeśli docierały, należało sprawdzić, co tam się dzieje. Po prostu. Nawet jeśli był spór z ordynatorem, bo wiemy dzisiaj z mediów, że cała sytuacja, która zadziała się w Szpitalu Południowym, również ma swoje tło sporu personalnego pomiędzy lekarzami, a również sporu pomiędzy byłym ordynatorem a miastem stołecznym Warszawa. Czyli ta historia jest dużo szersza niż w pierwszym rzucie informacyjnym nam się wydawało.
11: Po aferze cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany, a młody lekarz bez specjalizacji kierujący oddziałem ratunkowym zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube.
12: Ponad 3650 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz odnotowała Państwowa Straż Pożarna od piątku do niedzieli. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Wielkopolski, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Strażacy walczyli przede wszystkim ze skutkami wichur, intensywnych opadów deszczu, wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów, także udrażniali drogi, na których znajdowały się przewrócone drzewa czy zerwane gałęzie.
11: Od dzisiaj w pogodzie spokojniej opady deszczu i gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą się pojawić jeszcze w południowej i wschodniej części kraju.
15: Początek tygodnia już od północnego zachodu zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze, ale przede wszystkim mniej wilgotne.
11: Mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Makarewicz.
12: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko po pożarze fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Ogień wybuchł w niedzielę po południu i objął cały zakład produkcyjny. Choć pożar został zlokalizowany, działania ratowników potrwają jeszcze kilka godzin.
16: W akcji uczestniczy obecnie 20 zastępów Straży Pożarnej. Jak mówi rzecznik słupskich strażaków kapitan Piotr Basarab, trwa szczegółowe sprawdzanie terenu zakładu.
17: Trwa dogaszanie, praca sztabu podtrzymana, rozpoznanie z drona, przeszukiwanie pogorzeliska, dogaszanie, częściowe prace rozrywkowe, działania ratownicze.

0: Polityka znowu żyje jednym pytaniem. Co zrobi premier? Keir Starmer może jeszcze dzisiaj ogłosić plan odejścia ze stanowiska, informują media nad Tamizą.
1: Szef rządu jest pod presją własnej partii, a jego najpoważniejszy polityczny rywal Andy Burnham wymieniany jest jako następca lidera Partii Pracy.
2: To poniedziałek wielkiego politycznego wyczekiwania. Brytyjscy dziennikarze patrzą na wejście do siedziby premiera. Premier przez weekend rozważał swoje możliwości. Jeszcze niedawno otoczenie Starmera zapewniało, że premier nie zamierza się poddawać i w razie potrzeby będzie walczył w konkursie o przywództwo. Teraz jednak jego pole manewru jest coraz mniejsze. W Partii Pracy narasta przekonanie, że premier stracił polityczny impet i nie jest już w stanie skutecznie poprowadzić partii do kolejnych wyborów. Iskrą, która odpaliła ten polityczny dynamit, okazał się powrót Króla Północy, czyli Andy'ego Burnhama. Ten niezwykle popularny były burmistrz Manchesteru właśnie wygrał wybory uzupełniające i z wielkim hukiem wraca do Izby Gmin. Brytyjskie media przekazują, że premier usłyszał od swoich ministrów twarde ultimatum. Albo sam ogłosi dziś honorowe, kontrolowane odejście, albo partia brutalnie zmusi go do rezygnacji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 10 do 15 potrwają tak zwane zielone godziny, zalecane jest skorzystanie z urządzeń energochłonnych.
1: Synoptycy wydali dla prawie całego kraju ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Jednocześnie utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czują Państwo? To już zapach wimbledońskiej trawy. Dariusz Urbanowicz i Sport Teraz.
6: Tak, tak, ale jeszcze chwilka, chociaż właśnie zaczynamy od tenisa i powrotu Maji Chwalińskiej z wakacji. Sensacyjna finalistka ostatniego Rolanda Garrosa z radością przyjęła informację o dzikiej karcie na Wimbledon.
7: Bardzo się cieszyłam, nie spodziewałam się tego kompletnie, więc była to na pewno miła niespodzianka. Jest na pewno bardzo intensywnie, ale już za niedługo wylatuję do Londynu.
6: A organizatorzy Wimbledonu ostatnią dziką kartę przyznali Serenie Williams. W Bad Homburg gra Magdalena Fręch. Z powodu ulewy przerwano jej mecz z Naomi Osaką. To turniej WTA 500. Ciąg dalszy spotkania dziś. Japonka rozpoczęła od prowadzenia 5-0, a w momencie zawieszenia gry wygrywała już tylko 5-4. W Bad Homburg zobaczymy też w akcji Igę Świątek. O ćwierćfinał rozstawiona z jedynką Raszynianka zagra z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro. Legia Warszawa obroniła tytuł mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. Drugi z rzędu i dziewiąty tytuł w historii to stołecznego klubu. Finałowa seria za Stalem Zielona Góra zakończyła się wynikiem 4-3, a ostatni mecz w Warszawie Legia wygrała 78-70. Do kibiców przemówił po meczu kapitan zespołu Michał Kolenda.
8: Seria naprawdę myślę, że która zapadnie długo w pamięci polskiej koszykówki. Niesamowite zwroty akcji, no i atmosfera naprawdę topowa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, za cały sezon, za całe playoffy, że nigdy w nas nie zwątpiliście i że udowodniliście, że hala Bemowo odlatuje za każdym razem, kiedy jej koszykarze wchodzą na boisko.
6: Mówił wyraźnie poruszony Michał Kolenda. Po pierwszy tytuł zieloni kanonierzy sięgnęli równo 60 lat temu. Dziś o 19 w programie Mundialu mecz Argentyny z Austrią i akurat dziś przypada 40. rocznica słynnego gola strzelonego Anglii ręką Diego Maradony.
9: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Walta rozpala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. Baldano głową Maradona, Chilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy.
6: No ale nie wyprotestowali, bramka została zaliczona. To komentarz Andrzeja Ostrowskiego w Polskim Radiu. A więcej o słynnej ręce Boga w studiu mundialowym w Trójce o 17.20.
5: Takie perełki w archiwum Polskiego Radia można znaleźć i zawsze wyszukuje je dzielnie Darek Urbanowicz.
6: To było smakowite.
5: Deszcz i burze możliwe dziś na południu i wschodzie kraju, na południowy wschód od Warszawy, Łodzi i Opola. Tam obowiązują alerty IMGW. Na zachodzie i północy ma być raczej słonecznie. Na Pomorzu dziś 20 kilka stopni, w pozostałych regionach blisko 30 lub 30+.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Taki program 30+, Skrzywiona mina Mateusza Tomaszuka, no bo tak. Ale tu nachłodziłem ci klimatyzację.

0: No bo tak,
1: pogoda może być poniżej 30 plus, poniżej 30, ale pan redaktor już nie bardzo.
0: Nie, ja
1: zrozumiałeś ten żart?
0: 30 plus to już dawno, to se ne vrati.
2: Dobrego dnia.
1: To panowie, życzę wam dobrego dnia.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Zostajemy w konfiguracji 3 razy M. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, ruszamy.

które się przypominał w audycji Muzykę Marillion. No a dzisiaj wracamy do nich także w Dobrego Dnia, no bo data jest wyjątkowa. 22 czerwca 1987 ukazał się Klucznik & Strauss, czwarty album grupy, no i jednocześnie ostatni nagrany z Fishem. No tak myślałem, już komentarze się posypały. Pani Aguaja napisała, że Marilliony od rana to wyśmienite dzwoneczki na poniedziałek. Najlepiej schłodzić się właśnie taką muzyką. Warm, Wet Circles na rozpoczęcie Dobrego Dnia. No i proszę się wpisywać. Lista obecności jest już odpalona. Facebook.com/3. Julia Jackson to nasza płyta, to nasza piosenka dnia.

Gets Away From Me. Nieco przekorny tytuł, bo tuż za tym zdaniem, które sugeruje, by adresat nieco się oddalił, znajduje się bardzo miłosna treść. I Will Love You Soon. Julia Jacqueline to nasza piosenka dnia i nasza bohaterka. Gets Away From Me, I Think I Will Love You Soon to nasza piosenka, która będzie się pojawiała bardzo często w Trójce. Nie wiem jak państwo, ale zawsze mam ciarki, kiedy słyszę głos Kory. Derwisz powrócił niedawno w bardzo odświeżonej wersji.

Chora Manam i zupełnie nowy remaster. To jest w ogóle niesamowite, że na nowo możemy usłyszeć mnóstwo szczegółów, które przez lata gdzieś się chowały. 21 minut po godzinie 9, no a skoro jesteśmy przy muzycznych powrotach, w czwartek będziemy świętować wyjątkowy wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Global Beatles Day, czyli święto wymyślone przez fanów, ale z bardzo konkretną datą, bo 25 czerwca 1967 roku Beatlesi wykonali All You Need Is Love podczas pierwszej światowej transmisji satelitarnej. Program wtedy oglądało około 400 milionów ludzi. No a co w Osieckiej? Będą filmy, będzie muzyka, będą niespodzianki, a Piotr Metz opowie o wyjątkowej historii teledysku do All You Need Is Love, który zostanie zresztą zaprezentowany w pokolorowanej wersji. Tak się pięknie składa, że mamy dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Prawdziwy mężczyzna.

0: wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Żegnamy reklamy.
8: Właśnie minęła 9:30.
9: Informator ekonomiczny.
8: A w studiu jest już Marek Klapa i jego gość.
10: Dzień dobry. A gościem informatora ekonomicznego Trójki jest pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Lada moment będziemy mogli skomentować dane dotyczące sprzedaży detalicznej za maj, ale zanim to nastąpi, bardzo ciekawe dane z piątku. Produkcja przemysłowa wystrzeliła o 4,1%. To sporo więcej niż spodziewali się analitycy.
11: Dokładnie, to sporo więcej. Tam są dwa zaskoczenia tak naprawdę, bo gdyby spojrzymy na ten core produkcji przemysłu polskiego, czyli produkcję przemysłową, która odpowiada za 86% tego naszego wyniku przemysłu, no to widzimy, że tam wzrost jest 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile konsensus. Dwie rzeczy, o których wspomniałem, czyli górnictwo i wydobywanie. Widać ten pragmatyzm, który w polskim przemyśle ciągle istnieje i dobrze, że on istnieje, bo prawdopodobnie producenci obawiali się spadku nie tylko przepływu ropy naftowej, ale też innych, między innymi gazu, więc przerzuciliśmy się na wydobywanie węgla w razie próby zabezpieczenia się przed brakiem ciekłego paliwa. Z drugiej strony mamy też wzrost, bo ogromny, ponad 60%, jeśli chodzi o produkcję pozostałego sprzętu transportowego. No i tutaj już możemy domniemywać, że to częściowo jest wynik tych zamówień, które spływają do szeroko rozumianej zbrojeniówki. Nie mówimy tylko tutaj o produkcji amunicji, haubic i tak dalej, bo ten program SAFE jest bardzo szeroko, będzie szeroko wykorzystywany w polskim przemyśle. Ten przemysł widać, że chciałby bardzo rosnąć i też te miękkie badania i koniunktury GUS-u i też PMI, który już zbliża się do tej neutralnej granicy 50 punktów, no pokazują, że ten przemysł jest jednym z trwałych elementów naszego wzrostu.
10: Część komentatorów zwraca uwagę na to, że te dane sporo mówią o naszej odporności. Zresztą to nie pierwszy odczyt, który okazuje się bardziej optymistyczny niż przewidywania rynku. Mówimy o produkcji przemysłowej jeszcze.
11: Zdecydowanie. To jakby przemysł nam udowadnia za każdym razem, my mamy bardzo go zróżnicowanego. Jeśli jeden czynnik kuleje, kolokwialnie mówiąc, to zastępuje go za chwilę inny czynnik. Dzięki temu ten przemysł, patrząc na to, co się dzieje w ogóle na świecie i tej naszej zależności przemysłu od Zachodu, powinien z zasadami logiki jednak być na minusie lub blisko zera. Tymczasem mamy kolejny miesiąc wzrostu w tych najbardziej nawet wahliwych latach, czyli mówimy o tych szczytach inflacyjnych. Ten przemysł miał 6 miesięcy wzrostu, 6 miesięcy spadków. Polski przemysł jednak pokazuje,

0: czuję, że jest odporny i jest gotowy na to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o tę zmienność i nieprzewidywalność działania.
1: To teraz świeżutkie, gorące dane, które dosłownie przed chwilą wskoczyły na nasze monitory. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju rok do roku wzrosła o 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Konsensus tutaj w zależności od tego, kto liczył, 3,6, 3,8, czyli mamy pierwsze rozczarowanie od dawna.
0: To było widać też w tym, że ta konsumpcja nie idzie aż tak, jak byśmy chcieli, żeby szła. Jednak te nastroje zostały mocno popsute przez te marcowe wzrosty inflacji. Mimo tego te nastroje już wrócą. Ich jeszcze nie widać, te nastroje do zakupów, czy chęci do zakupów, które się przekładają później na tą sprzedaż detaliczną, one się poprawiły, ale tego jeszcze nie widać w twardych danych. Ten wynik 3% w skali roku w cenach stałych, czyli po odjęciu tej inflacji, no to rzeczywiście wynik, który nie jest najlepszy, ale to jest nadal plus. Także bądźmy bardziej optymistami, bo ta konsumpcja obok tego przemysłu, o którym mówiliśmy przed chwilą, to jest drugi filar naszego wzrostu PKB. Więc no tak, mamy ten miesiąc słabszy. Trzeba byłoby spojrzeć jeszcze, co tam się dokładnie zadziało w środku danych, ale widzimy prawdopodobnie, że ta konsumpcja idzie dokładnie tak jak przemysł, czyli pewnie spadki w kategorii na przykład sprzedaży ubrań. Dużo mieszają w sprzedaży detalicznej też paliwa i ich cena i spadki paliw.
1: No i stąd moje kolejne pytanie. Potencjalny pokój na Bliskim Wschodzie, którego wszyscy oczekujemy, może mocno odbić się na kondycji naszych portfeli. Ustabilizowanie cen ropy to z pewnością rzecz, na którą dzisiaj, właśnie dzisiaj czeka świat.
0: Tak, rzeczywiście, chociaż nie wiem, czy ceny ropy na pewno reagują na jakieś dobre doniesienia i niekoniecznie ze strony administracji amerykańskiej. Rzeczywiście to ustabilizowanie w tej chwili w granicach $80 za baryłkę no jest pewnym powiewem optymizmu, bo też widzimy to automatycznie na naszych stacjach benzynowych. Gdy sobie sprawdziłem, cena ropy Brent, a efekt na polskich stacjach, no to jest mniej więcej 1-2 dni opóźnienia. Więc ta stabilizacja jednak będzie utrzymywała nam te w tej chwili dosyć niskie ceny, jeszcze patrząc dwa miesiące wstecz na stacjach paliw, co będzie poprawiało nam nastroje, będzie się przekładało na naszą chęć do dokonywania zakupów, a jednocześnie będzie stabilizowało nam inflację, czyli w tym długim horyzoncie czasowym mówimy o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie miała kolejnych powodów do tego, żeby w ogóle myśleć o wzroście stóp procentowych.
1: A to ważne informacje tuż przed wakacjami. Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: Marek Klapa i kolejna dawka doniesień ekonomicznych powróci dziś o
1: 16:30.

Pan Andrzej napisał, wow, Oyster Boy. Lubię takie momenty, kiedy do radia trafiają piosenki, które nie próbują przekrzyczeć świata, bo nie ma tutaj i pośpiechu, nie ma wielkich deklaracji, ale jest coś, czego w muzyce chyba lubię najbardziej, czyli taka uważność. Można podlewać, można czekać, ale i tak wszystko dzieje się w swoim tempie. No i właśnie może o tym jest właśnie ta piosenka. Oyster Boy i kwiaty. No a teraz utwór, który myślę, że państwo poznają po pierwszych sekundach. I tak właściwie, kiedy słucha się Small Town Boy, trudno uwierzyć, że od premiery minęły ponad 4 dekady. Jimmy Somerville świętuje dzisiaj 65. urodziny.

New Order z albumu Music Complete. No to jest jedna z tych płyt, przy których ma się ochotę biegać, skakać, podróżować. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie w takiej konfiguracji słucha Trójki, proszę śmiało dać znać. facebook.com/trójka. To co przed 10, to ja jeszcze proponuję coś dla tych, którzy uwielbiają śledzić nowe gitarowe granie. To będzie Telescreens z najnowszej płyty, no i perełka, którą umieścili pod numerem 6. Utwór na 6. Give me all you got.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol.
4: Gol!
2: Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
5: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.

0: Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Prankati.
8: Dariusz Matecki przed sądem. Ruszył głośny proces o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne. Drony uderzyły też w statek handlowy na Morzu Czarnym. Finał festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Ostatnie spektakle, słuchowisko na żywo, a wieczorem wręczenie nagród. Dariusz Matecki na ławie oskarżonych. W Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego, zdaniem prokuratury, zatrudnienia polityka w Lasach Państwowych. Jestem sądzony, bo jestem Dariuszem Mateckim, tak przed wejściem na salę rozpraw mówił dziennikarzom poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział, że będzie chciał wezwać na świadków Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę.
9: To jest chyba oczywista sprawa, że dwie kluczowe osoby w tej sprawie, które nic nie zawiniły, też żadnego przestępstwa nie popełniły, będę wzywać i będę chciał, żeby tutaj wystąpiły też przed sądem. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład minister Ziobro może oczywiście wystąpić zdalnie.
10: No nie wiadomo, gdzie wezwanie mu dostarczyć.
9: To już jest kwestia sądu, pani redaktor.
8: Na ławie oskarżonych zasiada w sumie 8 osób. Wszystkim grozi 10 lat pozbawienia wolności. Obrońca Marcina Romanowskiego złożył do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Pojawiły się informacje, że mój klient przebywa w Serbii, czyli kraju, który nie należy do Unii, mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Wniosek został złożony w ubiegłym tygodniu.
11: On opiera się w głównej mierze na tych informacjach, które są przekazywane w polskich mediach przez przedstawicieli władzy w Polsce, wskazujących na to, że Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej. Na tym samym nie ma podstaw do tego, żeby taki europejski nakaz aresztowania aktualnie utrzymywać.
8: Pełnomocnik podkreślił jednocześnie, że nie zamierza wypowiadać się na temat miejsca pobytu swojego klienta. Eskalacja napięcia między Polską a Ukrainą może mieć wpływ na przebieg gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem ewentualna nieobecność na tym wydarzeniu Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne skutki zarówno dla Warszawy, jak i Kijowa.
12: My zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji przez decyzję prezydenta Zełenskiego. I to mówiliśmy jednym głosem, że to jest zła decyzja, która może implikować polityczne problemy. Ale ja uważam, że tutaj trzeba było to deeskalować. Natomiast decyzja prezydenta Nawrockiego eskaluje problem. I szczególnie, że ta decyzja będzie miała, czy może mieć wpływ na tę konferencję, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy.
8: Dziś ukraiński prezydent ma zdecydować o swoim udziale w gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. 7 osób zginęło w rosyjskich atakach w obwodach sumskim, charkowskim i zaporowskim na Ukrainie. Wśród ofiar są 3 osoby z jednej rodziny. Rosja zaatakowała w nocy rakietą balistyczną Iskander M i 88 dronami, podały siły powietrzne Ukrainy. Rosyjskie drony zaatakowały także statek handlowy na Morzu Czarnym. To jednostka pod banderą Panamy, będąca własnością tureckiego armatora. Zginął jeden z członków załogi. O szczegółach

0: Paweł Buszko.
1: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej marynarki wojennej, w wyniku uderzenia rosyjskiego latającego bezzałogowca na masowcu Victres wybuchł rozległy pożar. Na pokładzie znajdowało się 9 członków załogi, obywateli Egiptu, Turcji i Indii. Jeden z marynarzy zginął. Kutry marynarki wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły operację ratunkową, ewakuując

0: Tu w Odessie Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W Sopocie kończy się wielkie święto teatrów radiowego i telewizyjnego, Festiwal Dwa Teatry. Jeszcze przez cały dzień będą odbywały się ostatnie prezentacje najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Publiczność będzie też mogła poznać radiowy teatr od kuchni, a to za sprawą słuchowiska na żywo, perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej, mówi reżyserka wydarzenia Magdalena Małecka-Wipich.
2: Ja się bardzo cieszę, mam fantastyczny, perfekcyjny dwutakt, no i mam wspaniały duet Maria Pakulnic i Katarzynę Dąbrowską, które wystąpią i przeczytają rolę matki i córki. I też jest zabawne, choć też jest dramatyczne.
1: Słuchowisko na żywo rozpocznie się o 14 w Teatrze Atelier. Festiwal zakończy się wieczorem uroczystą galą z wręczeniem nagród dla najlepszych twórców słuchowisk i spektakli telewizyjnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na północy i zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Miejscami na południu opady będą intensywne. Od 18 stopni na bałtyckich plażach do 29 w centrum i 31 na południowym wschodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, 3x M, a tak właściwie 4x M. Prosto z Myśliwieckiej 357 życzymy Państwu.
6: Dobrego dnia.
5: Jakby tutaj rozpocząć drugą godzinę naszego przedpołudniowego spotkania? No chyba nie możemy inaczej. Wracamy do Marillion, bo dzisiaj Clutching at Straws obchodzi swoje 39. urodziny.

Dzień dobry urlopowo wszystkim i od razu piękne wspomnienia, koncert Marillion w Poznaniu. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy się tam wtedy bawili, napisała pani Irena. No właśnie, może jest właśnie tak, że nie wracamy dla pojedynczych utworów, ale dla tych historii, bo Clutching at Straws najlepiej smakuje wtedy, kiedy słucha się go jak jednej opowieści. No ale dzisiaj takie wybrane historie do godziny 11, bo dzisiaj 39 lat temu, tak właściwie wspomnienia tego czasu, kiedy Clutching at Straws został wydany. Witamy w drugiej godzinie dobrego dnia do godziny 11. Teraz jest ten czas, kiedy nadajemy płytę tygodnia i ku mojej wielkiej uciesze dziś właśnie ten album Recreated i grupa Placebo.

sobotniej tonacji trójki u Piotra Kaczkowskiego pięknie zagrało w słusznej tonacji, a w Dobrego Dnia nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie uczynili z tego albumu, a tak właściwie płyty tygodnia. Placebo Recreated, czyli powrót do debiutu sprzed 3 dekad, no i utwory, które dostały zupełnie nowe życie, chociaż bez poprawiania historii, bardziej z takiej perspektywy ludzi, którzy po prostu są dzisiaj zupełnie gdzie indziej niż w roku 96. A kto z Państwa wybiera się na koncert grupy Placebo w Łodzi? To już 18 listopada. No myślę, że sporo słuchaczy trójki właśnie będzie stało obok siebie. Musimy jeszcze wymyślić jakiś taki tajny szyfr do pokazywania i identyfikacji słuchaczy trójki na koncercie Placebo. Może pokazanie 3 palców? Trójka, coś w tym stylu. 18 minut po godzinie 10. No a skoro mamy wakacje, skoro pogoda dopisuje, no to może szkice na lato. Grupa Kent.

szkice na lato. No już sam tytuł brzmi jak zapowiedź tego, co za chwilę. A co za chwilę? Za tydzień startuje wakacyjna ramówka Trójki. Na razie nic nie będę zdradzał, ale polecam śledzić naszą stronę trójka.polskieradio.pl i polecam śledzić nasze trójkowe social media. Napisał pan Andrzej w sprawie tej identyfikacji na koncercie Placebo. Trzy palce, spoko, przy okazji dołączył fani grupy Illusion. No tak, okładka albumu Illusion do zobaczenia na naszej trójkowej stronie i Facebooku facebook.com/trójka. To teraz proponuję Kelsey Lu. Bartek Chaciński grał ten utwór w tygodniku muzycznym. No i muszę przyznać, że zostaje na dłużej. Kelsey Lu, która nie będzie się spieszyła z opowiadaniem, no a przecież w czasach, kiedy wszystko wokół próbuje przyspieszać, to jest naprawdę cenna umiejętność.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marian?
13: Mm?
12: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode

0: mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Zbliża się 10:30.
5: Brakująca połowa dziejów.
4: Była komunistką, żydówką, emigrantką, żoną i matką. Przeżyła niemal cały XX wiek, a jej losy prowadzą przez przedwojenną Polskę, Związek Radziecki, Francję i powojenną Europę. Dzisiaj w brakującej połowie dziejów wraz z Anną Miller, autorką książki Zwyczajne życie, historia Toni Lechtman, powiemy o tym, jak opowiadać biografię kobiety uwikłanej w wielką historię, i czy możliwe jest spojrzenie na nią bez łatwych ocen i politycznych etykiet?
6: Tonia Lechtman jest zwykła i niezwykła w tym samym momencie, a w jej życiorysie przegląda się, odbija się cały XX wiek. Kim była Tonia Lechtman?
7: Polską Żydówką, była komunistką, była matką, była wdową, była babcią, była przyjaciółką wielu osób, była osobą taką bardzo dotkniętą przez historię. Na tą jej historię składają się najboleśniejsze, najokrutniejsze momenty tej historii XX wieku. Doświadczenie bycia emigrantką, doświadczenie bycia uchodźczynią, osobą...
6: Ocalałą z Holokaustu.
7: Ocalałą z Holokaustu, marginalizowaną w wielu środowiskach, przetrzymywaną w wielu więzieniach, w wielu miejscach, w obozach dla uchodźców. Ale muszę powiedzieć, że każda rozmowa na temat Toni pozwala mi odkryć kolejną twarz Toni, bo no, ja to nie znam głównie ze źródła, z przekazów i z rozmów z jej dziećmi, z synem i z córką. Toni nigdy nie poznałam, gdyż Tonia umarła w 96 roku. No i żyje głównie dzięki wspomnieniom osób jej bliskich i źródłom, które przetrwały.
6: Kto się wyłania z tych wspomnień? Bo bardzo wiele osób w bardzo taki żywy, emocjonalny sposób ją wspomina do dziś.
7: Tak.
6: Za co? Z jakiego powodu?
7: Tak. W moim pierwszym odczuciu wyłoniła się osoba niesamowicie ciekawa świata, ale też taka osoba z niesamowitą empatią i wrażliwością i takim bardzo etycznym spojrzeniem na świat, z taką wiarą, że jakby jej działania, jej życie mogą wpłynąć na świat, że ona ten świat może zmieniać. Ona urodziła się w Łodzi w 1918 roku. Jej rodzina wyjechała z Łodzi w 1935 roku do Palestyny. Ona już w 1937 roku wyjechała do Francji, gdzie była uchodźczynią do 1942 roku i z tej Francji uciekała do Szwajcarii. Przeżyła wojnę w Szwajcarii, w tym momencie jakby rozpoznając swoją żydowskość. Po końcu wojny zaczyna wyjeżdżać do Francji, gdzie odwiedza obozy uchodźcze, w których się znajdują Polacy, a później wraca do Polski, z której ostatecznie wyjeżdża do Izraela w roku 71. To jej życie jest takie bardzo burzliwe, gdyż ona się cały czas przemieszcza, ale przy tym wszystkim ona się charakteryzuje taką mentalną mobilnością, umiejętnością przystosowywania się, tłumaczenia sobie różnych trudnych sytuacji, znajdowania pozytywów, szukania rozwiązań z równoczesnym, bardzo empatycznym stosunkiem do świata, który czasami zaskakuje, czasami wręcz denerwuje. Ona jest osobą, która jest uparta, walczy do końca i wie, że jej wizja świata jest w stanie się zrealizować, bo wierzy, że jest to ważne dla Polski, dla ludzkości i dla jej dzieci.
6: No i to jest być może dla wielu czytelników, czytelniczek ten najbardziej niepokojący element w tej biografii, że można być człowiekiem z gruntu prawym, idealistycznie, ale też trzeźwo, widzącym świat i ludzi i jednak dać się porwać idei, która na jej oczach wydawałoby się kompromitowała się wielokrotnie.
7: Ona bardzo mocno utożsamiała tą swoją wizję komunizmu z macierzyństwem. Ona była komunistką, ponieważ próbowała stworzyć lepszy świat dla swoich dzieci i jakby dzieci były częścią tej wizji i z tego powodu, ponieważ jej dzieci no bardzo często znajdowały się w bardzo trudnych warunkach, dużo czasu spędziły w domach dziecka, no te dzieci na pewno miały bardzo trudne dzieciństwo i w związku z tym jest bardzo często oskarżana. Zarzucane jest jej to, że nie była dobrą matką.
6: A ty jednocześnie konfrontujesz czytelników, czytelniczki swoje z pytaniem, czy gdyby Tonia była mężczyzną, ktoś w ogóle zadawałby to pytanie? Absolutnie. O to, jaką była matką i czy była matką dobrą, żyjąc w nieludzkich czasach.

0: miejscach i będąc targaną wiatrem historii, tak jak ona była.
1: Wiele osób jest po prostu przerażonych postawą Toni. Tonia kilkakrotnie angażowała się w taką działalność społeczną, która wymagała od niej pozostawienia dzieci pod czyjąś opieką. W pewnym momencie było to również związane z pozostawieniem dzieci w domu dziecka. W momencie, jak przeprowadzała się ze Śląska do Warszawy, to ponieważ nie miała wsparcia rodzinnego, gdyż jej rodzina po II wojnie światowej była najpierw w Palestynie, później w Izraelu, ona była sama w Warszawie, więc jakby wierząc w ten PRL, w to państwo polskie, wierząc w to, że jakby jedną z misji państwa polskiego powojennego jest kształtowanie tego nowego człowieka, wierzyła również w to, że domy dziecka to są właściwe miejsca dla młodych ludzi, dla dzieci. Więc ona nie miała problemu na przykład z oddaniem dzieci, jeśli była potrzeba na kilka miesięcy do domu dziecka. Więc właśnie bardzo często reagujemy w ten sposób, no była złą matką. Mężczyznom nie zadajemy tych pytań, bardzo często nie zadajemy w ogóle pytań o to, kto się opiekował ich dziećmi, podczas gdy oni angażowali się politycznie czy społecznie. A dwa, żeby zrozumieć w pełni wybory Toni, wydaje mi się, naprawdę trzeba trochę takiej krytycznej empatii, żeby zrozumieć jakby warunki takie społeczno-historyczne, w których ona funkcjonowała i również trudności, z jakimi ona się na co dzień zmagała. Ona była samotną matką wychowującą dzieci w warunkach wojny, okupacji. Była uchodźczynią, była emigrantką. Musiała zarobić na życie, musiała znaleźć miejsce zamieszkania, nauczyć się języka. Jej życie w pewnym sensie jest odzwierciedleniem wielu ludzi, których spotykamy na co dzień, którzy w tych bardzo burzliwym XXI wieku starają się odnaleźć dla siebie to swoje miejsce na ziemi.
2: Kolejna odsłona brakującej połowy dziejów za tydzień, w środę o 10.30, a wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl.

Uwielbiam obserwować drogę Georginy Tarasiuk i Piotra Lewańczyka. Od miniatury przez Voltę, aż po nowy singiel Everest, który ma się ukazać w najbliższy piątek. Zresztą Georgina i Piotr pojawią się w audycji Nowe w piątek tuż po 10:00. A 8 czerwca zagrają ostatni koncert na żywo w Trójce. Nie 8, tylko oczywiście 28, panie redaktorze, w Trójce przed wakacyjną przerwą. No i mamy dla państwa zaproszenia na ten wyjątkowy występ. 22 i 7 trójek. Proszę czekać, proszę dzwonić, proszę wykręcać numer. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. No to teraz, gdybym miał kalendarz analogowy, to bym zrywał. No a tak, musimy sobie to jakoś wyobrazić. Zrywamy cyfrową kartkę z kalendarza, bo dzisiaj 73. urodziny obchodzi Cyndi Lauper. Dźwiękowa pocztówka True Colors o tym, żeby nie bać się być sobą.

0: łączymy się z Sobotem. Na miejscu powinna być Baszka Marcinik, nasza trójkowa specjalistka od teatru. I nie sama, bo zdaje się, że jest z wyjątkowym gościem.
1: Absolutnie tak, proszę Państwa. Ale tak najpierw powiem, trzy kolory. Błękit, błękit, błękit. Wiadomo, o co chodzi? Dzień dobry. W czwartym dniu festiwalu, w drugim dniu lata. Mamy tutaj szansę spotykać artystów, z którymi od bardzo dawna chcieliśmy porozmawiać. Wczoraj odbył się pokaz konkursowy spektaklu teatru telewizji pod zagadkowym do czasu tytułem, ja już powiem sama, Ezi. Reżyser jest z nami pan Janusz Zachorski. To jest ten człowiek, na którego czekam tyle lat. Dzień dobry, panie Janusz.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Było jedno pytanie, pan zna je już na pamięć. Złożone, zaczynamy. Najpierw, co miało być w pana życiu? To coś.
2: No właśnie, piłka nożna. To był bardzo prosty wybór, ponieważ okna pokoju i kuchni wychodziły na stadion.
1: Który?
2: Stadion Gwardii Warszawskiej. Aha. W tym miejscu stoi już szkoła podstawowa, do której zresztą ja też chodziłem. I byłem krnąbrnym dzieckiem, ale uspokajałem się, jak widziałem, że tak 22 na boisku plus jeden na czarno ubrany sędzia się porusza. No więc byłem skazany na piłkę nożną.
1: Dobrze, to teraz pod pytanie, nie mniej ważne. Otóż piłka nożna w filmie, słuchowisku i spektaklu teatru telewizji. Zaczynamy od filmu.
2: Na pewno myśli pani o piłkarskim pokerze.
1: Tak, myślę, długo myślałam.
2: To jest film, który po prostu w momencie, kiedy pojawił się na ekranach, a był to koniec lat 80. i wszyscy zastanawiali się, jak tutaj nauczyć się kapitalizmu. Nawet na filmy amerykańskie nie chodziło się wtedy do kina.
1: Coś takiego.
2: I on nagle... Przepraszam bardzo.
1: No.
2: On nagle przeżył jakiś comeback cudowny. Przyczyniły się do tego afery związane z piłką nożną. Afera fryzjerska, jeszcze inne i tak dalej. Nagle okazało się, że ten film jest najbardziej cytowany w programach publicystycznych i informacyjnych jako dokument. Ja zrobiłem film kreacyjny, a okazało się, że zrobiłem dokument. Więc to jest niesamowite, że on jest cały czas aktualny. Dlaczego? Bo w piłce nożnej są olbrzymie bajońskie pieniądze. A tam, gdzie są bajońskie pieniądze, będą wielkie, olbrzymie przekręty.
1: Piłkarski poker i ten film dokumentalny o pewnym piłkarzu.
2: Typu? Tak, on się nazywał Emanuel Olisadebe. To był dokument półgodzinny, który to piłkarz z Nigerii nie tylko przyjechał do Polonii Warszawskiej, żeby grać w klubie, ale też i po uzyskaniu obywatelstwa był najlepszym atakującym napastnikiem w reprezentacji Polski. Film się nazywał Biało-Czerwono-Czarny i mówił o tym, jak to jest, że grając w klubie jest wygwizdywany, rzuca się w niego bananami, wydaje się odgłosy, jak w dżungli małpy wydają, a jak gra w reprezentacji Polski, to jest nasz kochany Olisadebe. A więc jaka jest różnica między właśnie szowinizmem, nacjonalizmem i tak dalej, i tak dalej. Te tematy bardzo mnie interesują, a piłka nożna jest fantastycznym poligonem do tego typu rozważań.
1: No ciekawe, a jak dotarł pan do wielkiej improwizacji, no nie Adama Mickiewicza, do swojego słuchowiska.
2: Tak, tak, to bardzo miły moment. Wygraliśmy tym słuchowiskiem właśnie tutaj w pięknych okolicznościach sopockich ten festiwal jako najlepsze słuchowisko. Otóż bardzo lubię mieszać rzeczy prozaiczne z tymi najwyższymi, wielkimi. Wiadomo, wielka improwizacja od razu, Adam Mickiewicz, dziady i tak dalej. Natomiast to był autentyczny fakt. W czasie meczu piłki nożnej Legia Warszawa-Krakowia Kazimierz Dejmek, grany fantastycznie przez Piotra Frączewskiego i Gustaw Holubek w kreacji Jerzego Radziwiłowicza spotykają się na meczu piłkarskim. I mi z jednej strony byli wspaniałymi znawcami sportu, a futbolu w szczególności, ale z drugiej strony rozmawiają o rzeczach najważniejszych. Gdzieś szumi nam w tle Marzec 68 i ta wielka improwizacja w zderzeniu z takim ludycznym widowiskiem, jakim jest piłka nożna, nagle nabiera zupełnie innych sensów. I to doceniało jury i ludzie, którzy tutaj byli, więc bardzo jestem z tego zadowolony, bo wiem i mam takie przekonanie, że piłka nożna to jest fantastyczne miejsce,

0: Za 16 minut wybije godzina 11.
1: Trójka na festiwalu Dwa Teatry.
0: Słowo się rzekło.

0: gdzie możemy rozegrać jakiekolwiek konflikty tylko chcemy.
1: No dobrze, w efekcie oczywiście dał się namówić Gustaw Holoubek na to, żeby zagrać Konrada. Tak, oczywiście w Dziadach, Kazimierza Dejmka. No i to, co najważniejsze, dochodzimy w finale naszej rozmowy do Eziego, Ezi, czyli najświeższy pana spektakl w konkursie. Jemu już daliśmy my tutaj w Trójce nagrodę, także gratulujemy, a teraz szybciutko Ezim, a Michał Jakubik będzie nam, że tak powiem, dyktował stopery.
0: Słuchaj. Tak jest. To jest opowieść o Erneście Wilimowskim. To jest opowieść o tym, że jest się królem, a jest się żebrakiem następnego dnia. To był człowiek, który urodził się, kiedy Polski nie było na mapie, a więc był Niemcem. W wyniku plebiscytu i powstania śląskiego te tereny były przeznaczone Polsce. I on grał w reprezentacji Polski, ale potem Niemcy w 1939 roku we wrześniu wkroczyli i znowu przejęli Śląsk i zmuszali go, żeby grał w reprezentacji. On nie chciał. Matkę wysłano do Oświęcimia i dopiero wtedy załamał się i zagrał w reprezentacji, ale matkę wypuścili, a więc on uratował kobietę, matkę, człowieka. Natomiast do niego przylgnęła właśnie niestety stempelek, że jest zdrajcą, że zdradził, że zagrał dla Reichu, dla Trzeciej Rzeczy. I ten spektakl jest między innymi o tym, jak to jest trudno powiedzieć tak czy tak. Ale w moim przekonaniu ten spektakl go w pewnym sensie honoruje, bo pokazuje człowieka i jego mękę straszną w zderzeniu z Kazimierzem Górskim, który piłkarsko nie był tak uzdolniony jak Wilimowski, bo Wilimowski zdobył 4 gole przeciwko Brazylijczykom na Mistrzostwach Świata w finałach. Pokażcie mi kogoś takiego. Tego nie będzie. W meczu Ekstraklasy, grając w Ruchu Chorzów, zdobył 10 goli. To jest nieprawdopodobne. Nikt tego nigdy nie pobije. I został wygumkowany za PRL-u. Nie było takiego zawodnika, więc chciałem przypomnieć, bo znakomity tekst napisał Robert Talarczyk i pokazać właśnie, jak to łatwo przejść od idola do kogoś, kogo nie chce się poznawać ani witać.
1: Przypomnijmy, że akcja toczy się podczas
0: Mistrzostw Świata w 1974 roku, tak jest. I że Andrzej Chyra wciela się w postać Eziego, czyli Ernesta Wilimowskiego, a Zbigniew Zamachowski jest Kazimierzem Górskim, tym trenerem ukochanym przez Polaków, który też miał swoje kłopoty, bo też i Rosjanie, i Niemcy do Lwowa wkraczali i musiał grać dla tych i dla tych. To wszystko, ta nasza historia bardzo pokomplikowana. Nie jest taka prosta, że jest coś białe albo czarne.
1: Dobrze, to poza anteną dzisiaj zapytam, dlaczego państwo kręcili ten spektakl w Wiśle i w Trójce pod Księżycem. Przedstawimy to. My bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejny pomysł z piłką w grze. Oczywiście w reżyserii pana Janusza Zaorskiego, naszego gościa specjalnego, jedynego dzisiaj. Już panu przyznaliśmy nagrodę. Raz jeszcze gratulujemy. No i cóż, gratulujemy za prostotę, szczerość, koncept przede wszystkim. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy. Mateuszu, halo.
2: Halo, halo. Baszka Marcinik w swoim teatralnym i festiwalowym żyjole. Prosto z festiwalu Dwa Teatry.
1: No jak przecież o piłce było.
2: No właśnie, też. Jak Michał Jakubik poda stopery, to nie ma przebacz. To już nie mamy czasu. Nie mamy czasu, więc to ja tylko zaproszę na audycję po 11. Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Audycja, w której Ania Kowalczyk zapyta państwa, co sprawia, że łatwo wierzymy w fake newsy medyczne. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Wielkie wydarzenie.

0: Wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
2: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 czerwca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polityczny zwrot w Londynie. Keir Starmer rezygnuje z funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Trwa dogaszanie hali we Włocławku. Ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala. Ciężko ranne półroczne dziecko w Augustowie. Prokuratura zatrzymała rodziców. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji, ogłosił też rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy. Poinformował, że pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia następcy. Usłyszałem odpowiedź mojej partii parlamentarnej na pytanie, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów. Przyjmuję to odpowiedź z godnością. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Wobec Starmera narastała presja ze strony części posłów i ministrów Partii Pracy, którzy domagali się zmiany przywództwa. Keir Starmer stanął na czele brytyjskiego rządu w 2024 roku. We Włocławku strażacy dogaszają pożar hali magazynowych jednej z lokalnych firm budowlanych. Ogień zniszczył około 400 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Nikt nie został ranny, ewakuowano 60 osób z pobliskiego szpitala. Połowa to pacjenci, powiedział Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej we Włocławku.
5: Pożar bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Trzy osoby, które były, już ewakuowały się przed użyciem Straży Pożarnej. Ewakuowaliśmy też zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpital niepubliczny. Tam zostały ewakuowane 32 osoby personelu, 30 pacjentów.
4: Mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości otrzymali alert RCB z prośbą o zamknięcie okien i drzwi. Obrońca Marcina Romanowskiego chce uchylenia europejskiego nakazu aresztowania. Z kolei politycy koalicji rządzącej przekonują, że jeśli były wiceminister sprawiedliwości rzeczywiście przebywa w Serbii, konieczne są działania dyplomatyczne prowadzące do jego zatrzymania.
6: Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania trafił do sądu w ubiegłym tygodniu. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski, powołuje się na informacje, według których Romanowski przebywa obecnie poza Unią Europejską.
7: Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej, a tym samym nie ma podstaw do tego, żeby taki europejski nakaz aresztowania aktualnie utrzymywać.
6: Według władz węgierskich polityk PiS ma obecnie przebywać w Serbii. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że potrzebne są rozmowy z władzami tego kraju.
8: Nie sądzę, żeby czy prezydent Vučić, prezydent Serbii, czy służby serbskie chroniły Romanowskiego, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W lutym sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Jan Oleński, Polskie Radio.
4: Augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ucierpiało 6-miesięczne dziecko. Maluch w stanie ciężkim trafił do szpitala. Zatrzymano rodziców niemowlęcia. Szczegóły zna Marta Sołtys z Polskiego Radia Białystok.
9: Do tragedii doszło w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim. Z nieznanych na razie przyczyn 6-miesięczne dziecko trafiło w stanie ciężkim do szpitala w Białymstoku. Tam przeszło pilną operację. Śledczy nie podają jednak, jakich obrażeń miało doznać. Tuż po zdarzeniu augustowska policja aresztowała rodziców malucha. Prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski potwierdził zdarzenie, jednak ze względu na dobro śledztwa nie podaje żadnych szczegółów sprawy. Jak na razie nie wiadomo również, czy i jakie ewentualnie zarzuty usłyszą rodzice. W przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że dziecko miało wypaść z wózka. Tego jednak prokurator Piekarski nie potwierdził. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
4: W czeskich mediach publicznych jednodniowy strajk ostrzegawczy. Pracownicy radia i telewizji protestują przeciwko zmianom wprowadzonym.

0: prowadzonym przez rząd Andrzeja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament i finansować media publiczne bezpośrednio z budżetu państwa.
1: Druga godzina studia się zaczyna z minutowym spóźnieniem kvůli výstražné stávce.
2: W czeskiej telewizji programy rozpoczynają się z minutowym opóźnieniem, a prezenterzy występują ubrani na czarno. Ograniczono również działalność internetowych serwisów nadawcy.

0: Stracić od 450 do 700 osób spośród ponad 4000 pracowników radia i telewizji. Rząd Andreja Babisza uzasadnia reformę realizacją obietnicy wyborczej. Utrzymuje, że proponowany model finansowania nie zagraża niezależności mediów publicznych i argumentuje, że podobne rozwiązania funkcjonują również w innych krajach Unii Europejskiej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na południu, w centrum i na wschodzie chmury, opady deszczu i miejscami burze z gradem. W Łebie 18 stopni, w Zakopanem, Szczecinie i Jełku 24, w Krakowie i Wrocławiu 27, w Warszawie 29, a w Rzeszowie 31.
3: Autopromocja.
4: Polskę zalewa fala antyukraińskiej dezinformacji. Moskwa nie śpi i produkuje fake newsy niemal bez przerwy. Jak działają rosyjskie struktury i jak starają się wpływać na to, co czytamy w mediach społecznościowych i jak opowiada nam o świecie sztuczna inteligencja. W najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam na ten temat z Mateuszem Cholewą z organizacji Demagog. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Minęła 11:08.
2: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy z Hanną Dołęgowską. Realizuje ją Michał Jakubik, a na Państwa telefony już czeka Piotr Łodej. Dziś w audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek zajmiemy się dezinformacją medyczną. Takim zjawiskiem, które już dawno niestety przestało być marginesem internetu oraz katalogiem dziwacznych teorii spiskowych. A we fałszywe informacje o zdrowiu mogą wpływać na to, czy pójdziemy do lekarza, czy zaszczepimy dziecko, czy rozpoczniemy terapię, czy może zamiast leczenia wybierzemy naturalne oczyszczanie, suplementy, głodówki albo cudowne preparaty polecane przez kogoś, kto co prawda wygląda jak ekspert, ale ekspertem zdecydowanie nie jest. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu właśnie opublikował jeden z pierwszych tak szerokich raportów o dezinformacji medycznej w Polsce. Ja zapytałam Monikę Maziak i Violettę Samborską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o to, co nowego na temat dezinformacji medycznej mówi nam ten raport.
15: Ten raport przyniósł jedną bardzo zaskakującą dla nas informację. Wszyscy przyzwyczailiśmy się w miarę, że dezinformacja bazuje na tym, co nazywamy ruchem antyszczepionkowym i to rzeczywiście jest największy fragment infosfery, który jest temu poświęcony, ale coraz

0: Bardziej wyłaniają się treści dotyczące tak zwanego lifestyle'u. To jest 23% treści w ogóle, które pojawiają się w obszarze dezinformacji. A co to zmienia? To zmienia bardzo dużo, bo to są takie informacje, które mówią nam o tym, jak żyć lepiej, jak się odżywiać, jakiego rodzaju suplementy nam pomogą, czy głodówka jest dobra, czym są dla nas pasożyty, więc wchodzą bardzo delikatnie w taki obszar, który my tradycyjnie nie mamy skojarzony z dezinformacją. Wydaje nam się, że jeżeli mamy dość racjonalne podejście do szczepień, to jest obszar, który nam nie zagraża, a okazuje się, że jednak te porady dotyczące zdrowego stylu życia zaczynają zajmować tak dużą przestrzeń i wchodzą tak niepostrzeżenie, że dezinformacja zdecydowanie zwiększa swoje zasięgi.
1: Ta dezinformacja medyczna, zdrowotna rządzi się swoimi prawami. Jest mocno podszyta lękiem, podszyta niepewnością i utratą bezpieczeństwa o zdrowie swojej bliskiej. W związku z tym chwytamy się wszelkich możliwych działań, które są, a na tym właśnie żerują ludzie, którzy zarabiają na naszym zdrowiu. Przede wszystkim podszywanie się pod eksperta, ekspertkę, zdjęcia w fartuchach, w kitlach lekarskich ze stetoskopem, to jest coś, co obserwujemy. Do tego jeszcze teorie spiskowe, które mówią o tym, że tego lekarz ci nie powie. To jest tajna informacja. Takie działania powodują nawet przerwanie leczenia, terapii, czy to onkologicznej, czy jakichś innych poważnych zachorowań. Są na to badania, że na przykład w Japonii prawie do 1% spadła wyszczepialność, ponieważ dezinformacja tak głęboko weszła w ich system.
2: Zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam.
3: Czy państwo trafiają, szperając po sieci albo czytając, słuchając mediów tradycyjnych na to, co określa się jako medyczna dezinformacja? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, małpapolskieradio.pl i trójkowy Facebook czekają na państwa głosy i opowieści, a z nami jest już pan Maciej z Katowic. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć jedno, że po części i sama służba zdrowia jest winna temu zjawisku. Dlaczego? Po pierwsze, brak możliwości dojścia do ekspertów. Druga rzecz, likwidacja choćby na uczelniach wyższych ziołolecznictwa, które wykorzystują właśnie ci szarlatani i próbują nam wciskać różnego rodzaju cudowne środki, za które ludzie płacą krocie, a po których później umierają, tak? Więc przede wszystkim zdrowy rozum, nie wierzyć w cudowne uzdrowienia, jak że można z kamienia zrobić złoto, bo to nie istnieje. Na pewno zdrowe odżywianie, sen, który jest świetnym lekarstwem, ale na pewno nie ci szarlatani, którzy zarabiają na nas, a którzy jeszcze niedawno nawet w mediach publicznych, w eterze, nawet w Radiu Katowice mieli swoje programy i opowiadali bajki. Był taki słynny człowiek, który ma zarzuty i się nim teraz zajmuje, on różnego rodzaju służby. Nie dajmy się uwieść temu, ale przede wszystkim żądajmy, żeby lekarze byli ludźmi, a nie tylko maszynką do zarabiania pieniędzy.
3: Dziękujemy panie Macieju i słuchamy pana Marka z Gdańska, który sam jest lekarzem i to w dodatku z 40-ponadletnim stażem. Dzień dobry panie doktorze.
5: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Chciałbym z punktu widzenia praktyka dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza rzecz, reklamy w telewizji, nawet w trójce, suplementów diety, pseudoleków, gdyby pierwsza rzecz zlikwidować tego typu zjawisko. Kolejna rzecz, jako praktyk jestem oburzony kwestią formułki, że jeżeli nie wiesz, co z danym preparatem zrobić, jak stosować, kontaktuj się z farmaceutą bądź lekarzem. Przepraszam, my nie jesteśmy na usługach firm farmaceutycznych i nie chcemy udzielać i brać udziału w, powiedzmy, w sytuacji, kiedy pacjentowi możemy zaszkodzić. Bo nie wiedząc, co się dzieje przez telefon, nigdy nic nie możemy powiedzieć.
3: A czy pan widzi ten wzrost wpływu dezinformacji medycznej na pana pacjentów i pacjentki? Widzi pan to w gabinecie?
5: Tak. Zdecydowanie. Mamy mnie pytają o różnego rodzaju, powiedzmy, już nie mówię o zestawy witamin, ale witaminę D3 z kwasami DHA, czy z jakimiś dodatkami, które niekoniecznie są dziecku potrzebne. I niestety coraz to więcej bądź

0: suplementy diety. Ostatnio rekomendacja Amerykańskiej Akademii Pediatrii sprzed 2 lat wyraźnie mówi, nie stosować probiotyków przy krótkotrwałej antybiotykoterapii. Dalej jest to stosowane. Dlaczego nie stosować? Dlatego, że jeżeli czy stosujemy probiotyk przy krótkotrwałej, czyli trwającej około 7 do 10 dni antybiotykoterapii, czy nie stosujemy, flora bakteryjna organizmu, żołądka jelit, właściwie odbudowuje się samoistnie po 2 tygodniach, bez żadnego wspomagania. Czyli, a jednak u nas dalej to tkwi i dalej jest reklama różnego rodzaju suplementów diety.
1: No toż to jest taka wiedza i taka informacja, którą wielu z nas od swoich lekarzy pierwszego kontaktu słyszało nieraz. Czy pan Rafał z Kielc też czuje się atakowany przez medyczną dezinformację? Czy spokojnie, spokojnie, nic takiego się nie dzieje? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czuję się atakowany. Może troszkę słuchajcie tych reklam, gdzie tam, które jakby mówią, że kup tam suplementy, żeby to czy ci pomoże, no to może troszeczkę, ale staram się tego nie słuchać i używać rozumu.
1: To z czym pan do nas dzwoni?
2: No tutaj państwo zadać pytanie, a może tutaj powtórzyć pytanie, bo zapomniałem.
1: Czy łatwo wierzymy, czy pan spotyka takie osoby, które są pod wpływem fake newsów medycznych?
2: Dobrze, już tutaj zaufałem pytanie. No to wierzymy, no nie, myślę, że tak, to nie, powiedzmy, taka jest moja opinia, że tutaj no te, czy te reklamy, czy to właśnie jakieś tam przestrzeni internetowej, na YouTubie właśnie jest sporo takich osób, które radzą różne rzeczy, a tutaj trzeba używać rozumu, tak jak pan lekarz powiedział, no najlepsze, kiedy jest takie narzędzie, żeby sprawdzić, czy dana, jakby, czy ktoś mówi o czym, że ktoś pomaga, czy to jest suplement, czy jakieś lekarstwo, to najlepiej zobaczyć na podstawie badań, czy rzeczywiście to pomaga. Najlepsze są takie badania typu metaanalizy, które są takie badania kompleksowe, gdzie tam wielu specjalistów przez ileś tam, przez 15 lat, 5, 10, 15, czy może więcej, wypadało jakąś tam składnik.
1: No tak, ale jednocześnie samodzielna ocena takich metaanaliz to nie jest prosta rzecz. Dodatkowo w sieci funkcjonują i często są przywoływane jako argument w tych quasi czy paramedycznych dyskusjach, tak zwane zombie papers, czyli zdyskredytowane albo już wycofane z obiegu publikacje naukowe, które służą za dowód tego, że medycyna się myli. Pan Andrzej z Kluczborka, co sądzi na ten temat? Dzień dobry.
3: Dobry. Ja tutaj mam takie dwie uwagi.
4: Przepraszam.
3: Pierwsza to, jak już ktoś powiedział, że sen to jest zdrowie. Mam takie pytanie, dlaczego posłowie, nasi posłowie, europosłowie i w ogóle Unia Europejska chce wprowadzić czas leku na stałe. Masa ludzi, masa dzieci chorowanych pośpią godzinkę dłużej, na pewno każdemu to wyjdzie na zdrowie. Druga rzecz, ziołolecznictwo to nie jest szarlataństwo z tego względu, że większość leków pochodzi z ziół. To teraz, żeby trafić do jakiejś mądrej osoby.
1: To prawda. Wcale tutaj nie zamierzamy ziół dyskredytować. Zresztą medycyna konwencjonalna też bardzo często je zaleca i poleca. A jak u państwa to wygląda? Czy fake newsy medyczne to jest państwa problem, czy jakaś bajka o żelaznym wilku z internetu? 22 i 7 trójek, porozmawiajmy, @polskieradio.pl i trójkowy Facebook. Czekam na państwa.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Dziś w audycji pytamy Państwa o dezinformację medyczną. Czy się z nią stykacie, spotykacie i jak na nią reagujecie? To wszystko w kontekście nowego raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który policzył pomiędzy styczniem 25 a połową maja 26 roku publikacje zakwalifikowane jako dezinformacja medyczna w polskiej przestrzeni publicznej i w mediach tradycyjnych tylko. Odnotowano ponad 32 tysiące takich publikacji, które wygenerowały szacunkowo ponad 2,5 miliarda kontaktów z takim przekazem. Czy pan Piotr z Sanoka czuje się bombardowany fejkami medycznymi? Czy to jest margines jednak w pana przestrzeni medialnej i komunikacyjnej? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, jestem atakowany, proszę Państwa, to jest straszne. Żyłem przez 15 lat w Niemczech, reklam medykamentów praktycznie jak na lekarstwo nie ma. W Polsce i na przykład Polsat, jesteśmy atakowani co 25 minut i oczywiście te i na przykład w RMF-ie zakończenie reklamy, bla, bla, bla, bla, bla. I okej, dobrze, w porządku. W internecie. Ale sami lekarze są tego winni.
1: Dlaczego pan tak uważa?
2: Proszę panią, jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli lekarz potwierdza coś takiego, jeżeli izby medyczne nie w żaden sposób nie negują informacji medialnych w reklamach o tym, że Instytut Medyczny z Polski zatwierdził lekarstwo, ale skontaktuj się z aptekarzem lub lekarzem. No proszę Państwa, to powinno być skarżone.
1: No i czasem rzeczywiście bywa. Pan Paweł z okolic Częstochowy też się czuje zarzucony takimi komunikatami. Jak pan sobie z tym radzi?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: No cóż, powiem szczerze, no spotykam, zadała pani najpierw pytanie, czy często spotykam się z dezinformacją medyczną i powiem pani szczerze, czy spotykam ludzi, którzy w to wierzą, czy dużo takich ludzi spotykam? No niestety za dużo i powiem pani szczerze, już nawet nie chodzi o reklamy telewizyjne czy radiowe, że tam suplementy to i tamto, że sobie ktoś tego nakupi dużo i wierzy, że to działa. No to jest jeszcze pół biedy, ale najgorsze to są te niestety te teorie spiskowe różnego rodzaju, że lekarstwa przepisywane przez lekarzy szkodzą, a te reklamy uwane w telewizji nie szkodzą, to ciekawe. I że od szczepionek jak to Bóg wie, co się stanie, że no straszne to jest. Wie pani, co jest najgorsze, że to są, że takie teorie wypowiadają ludzie, których ja naprawdę znam, szanuję, to są ludzie wykształceni, to są ludzie mający określoną pozycję społeczną i naprawdę, no nie wiem, dlaczego ludzie, którzy mają wiedzę, mają inteligencję, która jest powinna przez taką dezinformacją, często wręcz prymitywną chronić. Czemu w to wierzą? Nie mogę tego pojąć. Skąd się
1: trochę o tym powiedzą nasze dzisiejsze ekspertki. Bardzo dziękuję panie Pawle i słucham pani Iwony z Białegostoku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć w takiej kwestii, że dezinformacja się szerzy dlatego, że społeczeństwo nie ma zaufania do lekarzy. Lekarze nie tłumaczą, lekarze nie mówią o procesach, które się dzieją i jak leki mają działać. I rozumiem, że ograniczony czas wizyt jest tego przyczyną.
1: Ja też długie oczekiwanie na te wizyty, prawda? Zwłaszcza
4: tak,
1: do specjalistów.
4: Natomiast grupy wsparcia, które są, ja aktualnie uczestniczę w takiej grupie wsparcia,

0: ponieważ mój bliski z powodu dezinformacji uhodował sobie do 4 stadium nowotwór i umiera w tej chwili na nowotwór obserwowany przez 8 lat. Stosował wszystkie praktyki, które są dozwolone przez grupy wsparcia w internecie, czyli zioło lecznictwo, dieto odchudzające, czyli zabijania raka głodem, wyniszczanie swojego organizmu. I w tej chwili rodzina boryka się z 4 stopniem. Także dezinformacja niestety, ale kończy się śmiercią. Leczenie onkologiczne nie jest popierane profilaktyką, zdrowym trybem odżywiania, ale to nie jest leczenie nowotworowe. I niestety ludzie, którzy na grupach pytają, czy operować, czy leczyć, i nie ufają lekarzom, tylko słuchają tego, co ludzie piszą w sieci, to jest zbrodnia po prostu.
1: A jednocześnie wiele osób czuje się zupełnie bezradnych wobec tego zalewu informacji wprowadzających błąd, które często bardzo sprytnie są przemieszane i wplecione w informacje zupełnie prawdziwe i rzetelne. Monika Maziak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powie nam dwa słowa o tym, jak się przed tym chronić, jak na to uważać i nie dać się wpuścić w malinę.
2: Mnie osobiście bardzo irytuje fakt, że to na odbiorcy spoczywa ten ciężar weryfikowania, sprawdzania, pomimo tego, że algorytmy można by było ustawić odpowiednio i gdyby tylko były decyzje na centralnych szczeblach zarządczych, myślę tutaj o państwach, czy nawet szerzej Komisji Europejskiej, byłoby nam prościej. No ale jest jak jest, więc na pewno potrzebujemy budowania takiego krytycznego podejścia. I to nie jest tak, że dezinformacja nie dotyka nawet tych ludzi myślących, wykształconych, tego badania absolutnie nie potwierdzają, ani ze względu na to, jakiej jesteśmy orientacji politycznej, jakie mamy wykształcenie, to wcale się tak prosto nie układa. Nie układa się też wcale prosto wiekowo, bo okazuje się, że seniorzy wcale nie są najbardziej podatną grupą na dezinformację. Są nią młodzi dorośli. To też może być dla wielu osób zaskakujące. Więc krytycyzm w podejściu. Jeżeli ktoś wywołuje w nas potężne emocje, bazuje na naszym strachu, zapowiada, że to dowiemy się, tego dowiemy się tylko i wyłącznie dzięki informacji, którą od niego pozyskamy, że jesteśmy oszukiwani albo że to rozwiązanie rozwiąże wszystkie nasze problemy. Nie ma takich cudownych rozwiązań. Nie ma prostych środków, nie ma mechanizmów, które działają na wszystko i z każdym problemem zdrowotnym pomogą. To powinno nam od razu zapalić czerwoną lampkę. Czerwoną lampkę powinno nam zapalić, kiedy to rozwiązanie zaraz potem przechodzi z ikonki kup teraz. Wszystkie te rozwiązania, które wymagają od nas zapłacenia za nie, są środkami, suplementami rozwiązującymi wszystkie problemy tego świata, powinny nam zapalać czerwoną lampkę. Powinniśmy spokojnie rozmawiać, dać sobie chwilę na podjęcie decyzji, odcięcia emocji i rzeczywiście szukania i potwierdzania tych źródeł, co wcale czasami nie jest takie proste.
3: Czy tu się zgadzamy?
1: No nie jest to proste. Czy państwu się udaje oddzielić medyczne ziarno od plew i te informacje, które mogą być przydatne i są rzetelne i sprawdzone, od tych, które głównie namawiają nas do zakupu jakichś cudownych środków? 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, a dodzwonił się pan Tomasz z Bydgoszczy do nas. Jak to u pana wygląda?
4: Witam serdecznie.
1: Dał się pan kiedyś złapać i skusić na taki zakup cudownego medykamentu?
4: To znaczy, chciałem się troszeczkę odnieść z innej strony do tej całej tematyki. Powiedzieć, że tutaj pani na antenie użyła słowa dezinformacja medyczna. Warto byłoby używać słowa dezinformacja pseudomedyczna. Jednak rzeczywiście my jesteśmy atakowani zewsząd dezinformacją właśnie tą medyczną, ponieważ od 2019 roku w zasadzie lekarze niestety stracili swój autorytet, ponieważ promowali, brali udział w promocji, tak jak tutaj pan doktor powiedział, że lekarze nie są na usługach koncernów farmaceutycznych. Troszeczkę się z tym nie zgadzam, gdyż, jak zauważyliśmy, niezbadany i nie wiadomo o jakiej jakości preparat był reklamowany wręcz przez lekarzy. Ludzie byli namawiani do przyjęcia bezpiecznego preparatu, który, jak później sama Komisja Zdrowia i inne organy, które gdzieś tam się tym zajmowały, przyznały, że preparat był nie do końca zbadany.
1: Czyli pan uważa, że to się od pandemii zaczęło, tak?
4: Tak, dokładnie.
1: Wygląda na to, że jednak ten proces ma trochę dłuższą historię, ale proszę mówić.
4: Być może sami lekarze niestety mają w tym swój ogromny aktywny udział, ponieważ niestety stracili swój autorytet, gdyż ludzie wtedy potrzebując pomocy byli odsyłani z chwili.

0: przypadkiem ja na przykład mam taką sytuację, gdzie moja znajoma złamała rękę po wykonaniu testu, można powiedzieć fałszywie pozytywnego, została pozostawiona jakby sama sobie na prawie całą dobę, ponieważ test wyszedł pozytywny. Ona nie miała zupełnie objawów choroby, więc moi drodzy państwo, ta cała sytuacja już wymknęła się tak spod kontroli, a karty rozdają niestety koncerny farmaceutyczne. I tutaj na tym chciałbym skończyć swoją wypowiedź.
1: Dziękujemy panie Tomaszu i słuchamy zatem pana Piotra z Podkarpacia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie dezinformacji takiej, że dużo środków przeciwbólowych reklamowanych w mediach jest to dezinformacja medyczna, bo ludzie teraz są tak spięci, tak zestresowani, że ja najzwyklejszym masażem relaksującym czy klasycznym wyleczam dolegliwości, które mnie dają rady najmocniejsze środki przeciwbólowe.
1: To jest rzeczywiście masaż leczniczy, to jest zbawienie, sama czasem korzystam i bardzo sobie chwalę, no ale to się przecież nie wyklucza, tak? Leczenie może się odbywać, jak już państwo też wspomnieli, z wykorzystaniem najróżniejszych środków i metod, byle sprawdzonych, przetestowanych i bezpiecznych. I o tym dzisiaj rozmawiamy, czy zalew tych nieprzetestowanych i ryzykownych nie jest naszym największym problemem. Z pan Jan z okolic Przeworska, co na to? Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie. Ja tak króciutko chciałem opowiedzieć właśnie, co jest tą dezinformacją.
1: Co jest pana zdaniem?
3: Się zastanowić. Moim zdaniem dezinformują nas właśnie ci medycy. Oni naciskają. Mam doświadczenie, proszę panią, z własnej rodziny, jak nieomal zabiliby nam syna antybiotykami. Pojechaliśmy do zielarki, do pani magister Urszuli Kapały. Ona była irydologiem prawdopodobnie, bo już to było tak dawno temu, że już się zaciera w pamięci. I ona nam syna postawiła na nogi ziołami. On jako jedyny z naszej rodziny przez te 30 lat po tych ziołach nie chorował na żadne choroby. Poza tam jakimś tam katarkiem z nosa. U mnie w tej chwili też próbowano leczyć nie wiem co właśnie, bo miałem niesamowite dolegliwości żołądkowe. Nawet znajomy lekarz, kolega zalecał mi różne suplementy, lekarstwa, które nie skutkowały. A ja posłuchałem sobie w internecie jakiegoś mądrego człowieka, zweryfikowałem to troszeczkę i okazało się, że to, co ja mam, tą dolegliwość, to jest żgaga. I tą żgagę wystarczy leczyć. Nie, tego się nie da wyleczyć, ale ustabilizować do takiego stopnia, że nie będzie mi dokuczać maślanka, kefir, jogurt, kwaśne kiszona kapusta, ogóreczki i tak dalej.
1: A pan Dariusz, dziękuję bardzo panie Janie i pana Dariusza z Warszawy jeszcze chciałabym posłuchać, jak pan sobie radzi z dolegliwościami? Idzie pan do lekarza czy do internetu?
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Proszę pani, temat trochę tak się śmieje. No, śmieje się, bo tak tu różne wypowiedzi są, ale nie z ludzi, którzy dzwonią. Natomiast powiem pani tak, ja jestem szczęśliwy, z Warszawy dzwonię, bo tak, w ogóle nie mam telewizora, a więc nie widzę tych reklam. Natomiast od lat w ogóle nie daje się, wie pani, unieść, no jak nie oglądam telewizji, chociaż w radiu jest dużo tych reklam. Natomiast powiem pani, że zauważyłem od lat, że szybciej uzyskam informacje u farmaceuty, tak? Na temat, co mnie interesuje, no bo wiadomo, do lekarza trzeba pójść, że tak powiem, zapisać się. Z drugiej strony, no są lekarze, widać, no ten mój akurat, nie będę mówił gdzie, to tak szybko obsługuje, ciągle w pośpiechu, a w takiej aptece zauważyłem, jak jeszcze nie ma kolejki, to ta farmaceutka udzieli informacji na to, na tamto. Także, no i dzięki temu oczywiście ja kupuję jakieś tam produkty. Natomiast jeżeli chodzi o te suplementy diety, tak, bo takie jest, halo?
1: Choć nie tylko. My dziś rozmawiamy o dezinformacji medycznej. To nie oznacza i to nie jest równoznaczne z propagowaniem suplementów, więc bardziej mówimy o tych informacjach medycznych czy pseudomedycznych, jak jeden ze słuchaczy słusznie podkreślił, które nie mając żadnego potwierdzenia w badaniach czy w praktyce sprawdzonej na reprezentatywnej grupie, są nam zachwalane jako cudowne środki na wszystko. Czy państwa to spotyka i co państwo na to? 22 i 7 trójek.

0: Co sprawia, że tak łatwo wierzymy w fake newsy medyczne? Strach o dzieci, nieufność wobec instytucji i lekarzy, zmęczenie skomplikowanym językiem medycznym, a może obietnica prostego rozwiązania tam, gdzie medycyna uczciwie mówi: to zależy, trzeba zbadać, cudów nie ma. Pan Przemysław jest z nami, z Wielkopolski się dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówią, że tonący brzytwy się chwyta, więc może to głównie kieruje nas. Natomiast chciałbym zwrócić jedną uwagę na fakt, wspomnieliśmy coś tam o masażach i tego typu rzeczach. Chciałbym to rozgraniczyć. W medycynie masaże to jest nic innego jak fizjoterapia i żeby być fizjoterapeutą, trzeba studiować 5 lat medycynę, trzeba pokończyć kursy, trzeba mieć prawo do wykonywania zawodu, a nie tylko i wyłącznie skończyć weekendowy kurs masażu i uważać, że jest się osobą, która może, nie wiem, naprawiać kręgosłupy, stawy i tego typu rzeczy, i też uważam, że to należy rozgraniczyć, że jednak...
0: Dziękuję za to ważne rozumienie.
1: Mimo wszystko warto kierować się zdrowym rozsądkiem.
0: I pan Artur z Łodzi dołącza do naszej rozmowy. Czuje pan, że się kieruje zdrowym rozsądkiem? Pewnie wszyscy tak czujemy, a potem wychodzi różnie. Dzień dobry
2: pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo autem do pracy jadę.
0: Unikam
2: wszelakich środków, które są dostępne w aptekach. Znam swój organizm, żadnej suplementacji, żadnych przeciwbólowych. I jestem szczęśliwym człowiekiem i posiadaczem zdrowia.
0: Także... Gratulujemy i życzymy dalej dużo zdrowia i tego, żeby pan ani lekarzy, ani farmaceutów w ogóle nie potrzebował. Wszyscy sobie tego pewnie życzymy. Pan Paweł z Gdyni, w jakiej formie do nas dzisiaj się dodzwonił?
3: Dzień dobry, radio słuchacze. Przepraszam, króciuteńko.
0: No, problemy z gardłem, czyżby?
3: Nie. Wszystko, dziękuję, jestem zdrowym człowiekiem, ale tak, każdy człowiek chce żyć w zdrowiu, to jest pewne. I chce szybko wyzdrowieć, jeżeli jest chory, a zwłaszcza chory, bardziej. I wówczas zaczyna działać mechanizm oparty na psychologicznej tezie, iż wiara czyni cuda. Ale

0: jest to ślepa wiara, oparta na ludzkiej niewiedzy, ludzkiej naiwności, ale myślę, że antidotum na właśnie dezinformację medyczną jest wówczas chociażby audycja, którą pani Anno prowadzi. Brawo, dziękuję pani za to.
1: Bardzo dziękuję, że państwo ze mną tę audycję współtworzą. Pani Renata z Warszawy również ze swoim głosem dołącza do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja również chcę przekazać, że taka audycja jest niezwykle cenna. Gratuluję pomysłu, bo ona jest potrzebna. Ja dorzucę od siebie tyle. Mam wspaniałego lekarza rodzinnego. Opieram się naprawdę na stałym z nim kontakcie, cyklicznych badaniach profilaktycznych, które uświadamiają mi stan zdrowia mojego organizmu, mojej rodziny również i pilnujemy tego. Ale co jest ważne, rzeczywiście, tak jak tutaj zawodowo jestem prawnikiem, akurat interesuję się prawem medycznym i rzeczywiście polskie ustawodawstwo, patrząc na szereg poprzednich lat, dopuszcza niestety możliwość wprowadzania różnych środków do obrotu, które na przykład nie przeszły badań klinicznych i są to środki, które są zalecane rzeczywiście przy dużych schorzeniach, ale to jest sprawa systemowa, natomiast ja ze swojej strony polecam naprawdę lekarze, to są osoby odpowiedzialne, które naprawdę warto skonsultować to, co chcemy zrobić, bo nie uciekniemy od zalewu nas różnych informacji. Tak to wszystko wygląda i musimy zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim naprawdę dobry kontakt z lekarzem i badania.
1: To jest ważny aspekt, że to są właśnie te osoby, które za udzielane nam porady medyczne biorą odpowiedzialność, również odpowiedzialność karną. Pan Adam napisał do nas: ja jestem fake odporny i każdy może być. Wystarczy zrozumieć, że jeśli w reklamie w radio mówią, że ich pastylki wspierają utrzymanie uczucia odprężenia, to nie znaczy, że mnie uspokoją. Tylko, że kiedy już jestem odprężony, to one mogą mi pomóc utrzymać to uczucie i to nie wiadomo w jakim stopniu. Albo, że magnez polecany jest na poruszanie nogami w nocy, ponieważ poprawia pracę mięśni i sprawi tylko, że będę sprawniej nimi machał. Myślmy, proszę państwa, apeluje pan Adam, a pan Łukasz z Płocka też z apelem?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym dodać do tego, dużo zostało powiedziane, ale chciałbym dodać, że to nie jest taki zero-jedynkowy problem, jak się może wydawać. To znaczy, oczywiście, że możemy trafić na złych lekarzy, którzy nie są kompetentni albo którzy mają za mało czasu, ale myślę, że ważne to jest też, żeby dodać, że bardzo istotna jest profilaktyka, czyli zadbanie o siebie na co dzień, przez dłuższy czas, uprawianie sportu, zdrowe odżywianie. Ludzie często o tym zapominają i też polegają tylko na tym, że pójdą do lekarza i dostaną lek i on ich uzdrowi. A to też często wykorzystują ludzie właśnie w tej dezinformacji, bo pomiędzy na przykład sprzedawaniem tych niesprawdzonych suplementów dodają te rzeczy, o których właśnie mówię, czyli o tej profilaktyce i ludzie wtedy myślą, no tak, to jest prawda, więc chętniej też ulegają tej dezinformacji.
1: Bardzo dziękuję panie Łukaszu i wszystkim państwu, którzy do nas dzwonią i piszą. Pan Adam napisał, że jest fake odporny. Nam się czasem wydaje, że my wszyscy jesteśmy. Monice Maziak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu też się tak zdawało i ma dla nas jeszcze trzy słowa.
4: Podzielę się przykładem osobistym. Sama zawędrowałam w otchłaniach internetu na jedną z reklam opisującą kobiety w menopauzie ze stanami doskonale mi znanymi i rozwiązaniem w postaci pewnych grzybów, które mogą wszystkie te problemy rozwiać. I nie kliknęłam, ale ten moment, może to jest rzeczywiście dla mnie, gdzieś mi się w głowie pojawił, więc włączmy taki krytycyzm, włączmy sobie, dajmy sobie chwilę na pooddychanie, zostawienie tego tematu, przemyślenie i na pewno nie udostępniajmy treści, których nie jesteśmy pewni, które nie są ze sprawdzonych, w sensie wiarygodnych, rzetelnych źródeł. Powiedziałabym, że rzetelne źródła to są na pewno źródła dotyczące uczelni, które prezentują informacje, to są na pewno strony z gov.pl, które mają na przykład świetne porady, jeżeli chodzi o dietetykę. Tam te informacje są zweryfikowane, przefiltrowane i na pewno nie zaprowadzą nas w ciemną stronę mocy, bo jeszcze na jedną rzecz zwróciłabym uwagę. Algorytmy są tak skonstruowane, że klikając w treści, które nawet pozornie, zwłaszcza te lifestyle'owe, nie wydają się na granicy dezinformacji, czy nie budzą w nas jakiegoś poczucia niepokoju, zagrożenia, czy nie zapalają czerwonej lampki, to one błyskawicznie przeprowadzają nas w coraz ciemniejszą stronę internetu,

0: stamtąd jest po prostu później już trudniej wrócić. Ale możemy to zrobić, jeżeli będziemy bardzo racjonalnie i powoli podchodzili do informacji, które otrzymujemy, zastanawiali się, dawali sobie chwilę na przemyślenie i nie reagowali natychmiast. A już na pewno ogromna prośba, nie udostępniajmy tego, czego nie jesteśmy pewni, bo wtedy dajemy pola do rozprzestrzeniania się informacjom niepotwierdzonym.
1: I co państwo sądzą?
2: Czy państwo udostępniają niesprawdzone informacje i porady medyczne w sieci? Czy zawędrowali państwo do tej ciemnej strony medycznego internetu? Pan Tomasz z Koszalina może nam coś powie na temat swoich peregrynacji po sieci. Dzień dobry.
3: Tak, no rzadko korzystam z tego. Nie wiem, co mówiono na początku audycji, natomiast zdrowy rozsądek przede wszystkim. Jednak lekarz to jest osoba wykształcona, która wie dużo więcej. Ludzie w ogóle są niekonsekwentni, no bo korzystają z telefonów komórkowych, z różnych nowoczesnych rzeczy. Raptownie, kiedy chodzi o zdrowie, to idą do zielarza. No to trudno troszeczkę je zrozumieć. A ten pan, który się tak chwalił, to jest jakiś wyjątkowy okaz. No, trzeba by go dodatkowo może zbadać, bo...
2: Ale proszę o uprzejmość i życzliwość jednak
3: nie,
2: na naszej
3: nie, proszę panią. Znam są przypadki, gdzie ludzie poszli do takich właśnie hosztaplerów i wiemy, co się stało.
2: I tak, niestety zapłacili za to zdrowiem, a nawet życiem, to prawda.
3: Niektórzy zapłacili po prostu, zapłacili życiem nawet.
2: Moje dzisiejsze gościnie, Monika Maziak i Wioletta Samborska, mówiły mi też o przypadkach wypisywania się pacjentów i pacjentek z długo wyczekiwanych wizyt w szpitalu klinicznym przy Uniwersytecie Medycznym, no właśnie po takiej internetowej albo telekonsultacji paramedycznej. Pan Robert z Wrocławia martwi się tym stanem rzeczy, czy czuje się spokojny i zaopiekowany? Dzień dobry.
4: I tak i nie, bo byłem też właśnie pacjentem tego szpitala, z którego dzisiaj nasza pani specjalistka się wypowiada, bo od 4 lat na taką przypadłość dnę moczanowam, różnego rodzaju fora przeczytałem, ale nie ufam, bo jestem człowiekiem raczej bardzo twardo stąpającym przez życie. Reumatolodzy, ortopedzi, długa kuracja, wprowadzona dieta, cały czas leki, jeszcze raz leki. Stan się cały czas nasilał. I wie pani co, przez przypadek zupełnie właśnie od kogoś otrzymałem, żeby skorzystać z czegoś innego. Nie będę tutaj mówił o jakiejś... I powiem pani, od roku czasu wszystko jest w porządku. Oczywiście na tych forach są ludzie, którym też to nie pomogło. Nie mówię tu o jakiejś zakupie specyfików. Chodziło o taki drobny zabieg starej medycyny typu pijawki. Powiem pani, że... Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem rozdarty, mój twardo stąpający światopogląd mówi mi jedno, rozum, natomiast to, co się wydarzyło akurat w moim przypadku, podpowiada mi drugie, więc...
2: Dziękujemy panie Zbigniewie, że się pan tym podzielił. To jest tak zwany dowód anegdotyczny, cenny i ciekawy, ale chyba jednak nie unieważniający tego, o czym dziś mówimy, o zalewie informacji niesprawdzonych, potencjalnie ryzykownych i szkodliwych i tym, jak sobie państwo z tymi informacjami radzą. 22 i 7 trójek i pan Zbigniew z Gdańska dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry.
5: Tak, chciałem tylko nadmienić szybko, że w historii medycyny różne rzeczy były uznawane za zdrowe i oficjalne, przykład cukru i innych różnych specyfików czy podejścia do różnych rzeczy, więc, że tak powiem, od mainstreamu też trzeba mieć, do mainstreamu trzeba też mieć pewien dystans i tutaj przytoczę swój własny przykład, mianowicie w pandemii. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że mój przykład jest tutaj jakimś takim wiodącym, który dla wszystkich przypadków powinien obowiązywać, tylko chcę powiedzieć, że ja się, powiedzmy, posłuchałem tych foliarzy i nie zaszczepiłem się, chorowałem na COVID, chyba dwukrotnie, żyję bez szczepionki i no, także nie wiem, może popełniłem błąd, może nie, ale wpisuję się jakby w tą opinię. No, według mnie postąpiłem dobrze. Tyle mogę powiedzieć.
2: Dziękujemy i słuchamy pana Marka z Przemyśla. Dzień dobry, panie Marku.
6: Dzień dobry, Marek z Przemyśla. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy bombardowani tymi suplementami diety na wszystkie choroby, na wszystkie schorzenia. To skąd się biorą te kolejki u lekarzy? Lekarz powinien czekać na pacjenta w takim razie.
2: No i jaką pan ma teorię?
6: No, że skoro

0: że jednak nie jesteśmy tacy zdrowi. Tak,
1: no, skoro te suplementy tak leczą i pomagają, to skąd te kolejki się biorą?
0: Dziękujemy za ten humorystyczny nieco głos z Przemyśla i słuchamy pani Katarzyny z Radzymina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba się kierować własnym rozsądkiem. Każdą rzecz trzeba sprawdzić, nawet tą, którą powie lekarz, bo jest dużo dobrych lekarzy, ale jest też dużo lekarzy, którzy sami dezinformacje rozsiewają. I trzeba po prostu każdą rzecz sprawdzić, zanim cokolwiek się weźmie, to jest nasze ciało. I zanim się cokolwiek zaaplikuje do naszego ciała, trzeba to sprawdzić w kilku źródłach i być pewnym, że to będzie działać.
0: A gdzie pani sprawdza, w jakich źródłach?
2: Sprawdzam w różnych, czytam różne publikacje medyczne. Sprawdzam też na przykład, jeśli to jest jakieś zioło, to uznanych zielarzy. Na przykład taki pan Różański, prawda? To jest znany, sprawdzony zielarz. Jeśli on coś twierdzi na temat jakiegoś zioła, to jest to wielce prawdopodobne.
0: No to akurat akademik, tak? Z Uniwersytetu w Rzeszowie. Właśnie, więc tak. To, co mówiła nasza dzisiejsza ekspertka Monika Maziak, że te afiliacje uniwersytetów medycznych to jest być może jeden z tych najbardziej sprawdzonych adresów, w których informacje weryfikować można i warto. Pan Paweł z okolic Lublina też weryfikuje, czy jednak ufa swojemu lekarzowi albo swojemu ekspertowi z internetu? Komu pan ufa?
3: Tak, dzień dobry. Ja zdecydowanie czytam sam, dowiaduję się jak najwięcej. Moi rodzice są też lekarzami, trochę mi to ułatwia. Natomiast chciałem się odnieść do tematu szczepień.
0: To myślę, wiele ułatwia.
3: Tak, zdecydowanie. Chciałem się odnieść do tematu szczepień, który był na początku przytoczony. Tutaj też był przypadek Japonii. Ja chciałem powiedzieć o tym, że powinniśmy też poddać pod jakąś tutaj dyskusję toczoną we własnej głowie, w debacie publicznej, to, że Polska jest krajem, w którym tych szczepień obowiązkowych jest najwięcej w całej Unii Europejskiej. Kolejna jest Francja z 11 szczepionkami obowiązkowymi. Natomiast są takie kraje jak na przykład Niemcy, Holandia, Szwecja, Dania, więc też kraje skandynawskie, na które często się powołujemy, jeżeli chodzi o taki model cywilizacyjny i pod względem służby zdrowia, gdzie te szczepienia w ogóle nie są obowiązkowe. Także ja nie będę nikomu nic tutaj sugerował, to jest dobre, to jest złe, natomiast powinniśmy się zastanowić nad tym, dlaczego u nas jest ich tak dużo, a w innych krajach jednak daje się tą pewną dowolność obywatelom, prawda?
0: To jest bardzo ciekawy wątek. My dzisiaj o szczepieniach akurat wyjątkowo mówimy mniej, bo też i z raportu dotyczącego dezinformacji medycznej w polskiej przestrzeni publicznej, który przygotował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, wynika, że nie tylko ta dezinformacja dotycząca szczepień jest naszym problemem i że ten ciężar informacji wątpliwych, ale bardzo wpływowych i bardzo zasięgowych przesuwa się w stronę tak zwanych treści lifestyle'owych dotyczących naszej diety, naszego sposobu spędzania wolnego czasu. I tutaj apelujemy do państwa o większą czujność i krytycyzm. Pan Paweł napisał na naszym Facebooku: podstawowy problem to niechęć ludzi do niuansowania. Wszyscy chcą szybkich, prostych porad, recept, rozwiązań między oczy. Właśnie tacy ludzie są najbardziej podatni na manipulacje i dezinformacje. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie dzisiejsze głosy, tak różne i tak ciekawe i wypływające z państwa osobistych doświadczeń. Przypominam, że w naszym Sejmie jest procedowany i omawiany tak zwany Lex Szarlatan, czyli projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który między innymi przewiduje zaostrzenie kar za dezinformację medyczną i zwiększenie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta. To być może adekwatna, miejmy nadzieję, adekwatna odpowiedź na problem, który omawialiśmy w dzisiejszej audycji. Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Michał Jakubiak i Piotr Łodej. My się żegnamy, a po serwisie muzyczna Poczta UKF.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety

0: Figurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest południe, 22 czerwca i poniedziałek. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati.
4: Keir Starmer odchodzi ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii i szefa Partii Pracy. Policjant wyprzedzał na trzeciego. Sprawą funkcjonariusza Strzuchowa zajmują się jego przełożeni. W serwisie też sprawa Szpitala Południowego. Dziś możliwe zmiany w Radzie Nadzorczej. Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Zapowiedział także szybkie wyłonienie nowego lidera Partii Pracy. W wystąpieniu przy Downing Street poinformował, że proces wyboru następcy rozpocznie się w lipcu i ma zakończyć się jeszcze przed powrotem parlamentu po letniej przerwie. Rozmawiałem dziś rano z jego królewską mością królem, aby poinformować go o mojej decyzji. Poproszę Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy o przedstawienie harmonogramu. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte 9 lipca, a cały proces zakończy się przed letnią przerwą parlamentarną. Jeżeli konieczne będzie głosowanie, nowy lider obejmie funkcję przed powrotem parlamentu we wrześniu. Pozostanę na stanowisku premiera do zakończenia wyborów. Keir Starmer zapowiedział, że zrobi wszystko, by zapewnić uporządkowane przekazanie władzy. O rezygnacji zdecydowała rosnąca presja ze strony liderów oraz członków Partii Pracy. To policjant drogówki Strzuchowa wyprzedzał na trzeciego na drodze krajowej numer 20 pod Kościerzyną. Nagranie opublikował portal piracidrogowi.pl. Policjanci ustalili, że radiowozem kierował 20-letni funkcjonariusz z powiatu człuchowskiego, mówi Piotr Kwidzyński z komendy w Kościerzynie.
5: W związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusz został ukarany mandatem karnym oraz przypisano mu 10 punktów karnych. Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie wobec funkcjonariusza zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne przewidziane obowiązującymi przepisami.
4: Na filmie widać, jak policyjna kija bez użycia sygnałów uprzywilejowania wyprzedza kolumnę pojazdów. Aby uniknąć zderzenia, kierowca jadący sprzeciwka musiał zjechać na pobocze. Rosną płace w przedsiębiorstwach. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 5,8% licząc rok do roku i wyniosło 9173,24 zł. O tym, że rok do roku dynamika nieznacznie przyspieszyła, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
6: Do 5,8%. No i taki około 6% nominalny wzrost wynagrodzeń to jest trend, który w naszej ocenie będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach. Taką branżą, która kolejny raz obniża przeciętną dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest górnictwo.
4: Dane GUS dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Prawdopodobnie dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. To po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u, a także radny Koalicji Obywatelskiej miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
7: Nowy skład Rady Nadzorczej, warszawski ratusz, według informacji biura prasowego opublikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w mediach społecznościowych. Nowa Rada Nadzorcza Szpitala, według zapowiedzi prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ma być przede wszystkim odpolityczniona i ma składać się z autorytetów w dziedzinie systemu ochrony zdrowia i urzędników. Poza tym w Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Z kolei minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Poznaliśmy rozstawienie Polaków w Wimbledonie. Ubiegoroczna triumfatorka Iga Świątek będzie turniejową trójką. Natomiast finalistka French Open Maja Chwalińska została rozstawiona z numerem 20. W Wimbledonie w grze pojedynczej wystąpią także Magda Linet i Magda French oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Rywalizacja rozpocznie się 29 czerwca.
8: Klimat.
4: Niemal w całej Polsce powietrze.

Że jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, bardzo złym powietrzem oddycha się natomiast w Rymanowie Zdroju oraz w Szarowie koło Niepołomic. Dostateczna jakość jest w Krakowie i Wrocławiu.

0: Na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Miejscami na południu opady będą intensywne. Teraz na termometrach od 17 stopni w Ustce do 21 w Augustowie, 23 w Warszawie i Wrocławiu i 28 w Terespolu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Już prawie 8 minut po południu.
1: Muzyczna poczta UKF.
12: Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami dwie godziny z propozycjami od Państwa w muzycznej poczcie UKF. W związku z tym czekam na maile i telefony. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A przed nami pierwsza wakacyjna muzyczna poczta, na której początku pojawi się piosenka grupy The Cure, Just Like Heaven.

Just Like Heaven, grupa The Cure. Troszkę byłem mało ścisły, wakacje dopiero za tydzień, ale lato jak najbardziej już jest wraz z nami. 227-3KF@polskieradio.pl. Propozycja od państwa kolejna, od pani Lucyny dokładnie. To prośba o Bryana Adamsa i Summer of 69.

0: Summer of 69 to Bryan Adams z muzycznej poczucie UKF. UKF małpa polskiradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy chciałby się posłuchać wraz z państwem samby Sikoreczki, a więc nasza Basia kochana.
1: Raz, dwa, trzy.

Przed laty ta piosenka była mocno związana z programem Trzeciej Polskiego Radia. Sam Basi Koreczka i nasza Basia kochana. Kolejna propozycja, Are You Mine, Arctic Monkeys.

Are You Mine i Arctic Monkeys. Pan Jacek z Dąbrowy Górniczej pisze, że słucha Trójki od połowy lat 70. z małymi przerwami, co prawda. Dziś ma 60. urodziny i sam nie wierzy w to, co pisze, że to 60. urodziny. W związku z tym prosi o piosenkę grupy The Beatles, When I'm 64. To jeszcze 4 lata. Proszę pana, ciągle pan jest bliżej 50.

When I'm 64, grupa The Beatles w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. To teraz troszkę młodsze pokolenie. Pani Justyna pisze tak. Bardzo proszę o piosenkę Frascati Taco Hemingwaya.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Ojcze Święty Nepomucen, jakby czekał na mą spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Tak, o Hemingway, Zepi, Zepi, Liwka w muzycznej poczcie UKF, 227 trójek UKF, mapopolskiradio.pl. Przez najbliższe jeszcze półtorej godziny czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pani Wanda pisze, dawno nie było Moloko, dawno nie było The Time Is Now.

0: Mkniemy do Wrocławia, bo przed nami wydarzenie, które połączy sztukę współczesną z nieoczywistymi przestrzeniami, ważnymi tematami i społecznym wymiarem sztuki i życia. 26 czerwca rusza po raz 24 przegląd sztuki Survival i w tym roku wystawy, debaty i warsztaty spotkają się w specjalnie wybranym dla przeglądu miejscu, na co dzień niedostępnym dla odwiedzających. Ruszajmy!
1: W tym roku Survival funkcjonuje w bardzo nieoczywistej, bardzo ciekawej przestrzeni, ponieważ jest to dawna klinika psychiatrii i chorób nerwowych we Wrocławiu. To jest taka przestrzeń, która powstała w 1907 roku. To jest aż 6 budynków, więc wystawa w tym roku jest ogromna. Spośród ponad 900 zgłoszeń w open callu wyselekcjonowaliśmy 33 prace artystyczne. Do tego zaprosiliśmy jeszcze artystów z Ukrainy i Białorusi, a oprócz tego realizujemy wystawę towarzyszącą pod nazwą Klinika Wspólnych Wyobrażeń w jednym z budynków, w dawnym zakładzie chemii ogólnej. I to jest kolejnych 8 prac artystycznych, tam między innymi Małgorzata Mycek, Agnieszka Wolny-Hamkało, Kuba Stępień, Karolina Balcer i wiele innych bardzo ciekawych osób.
0: Mówi Michał Bieniek z Fundacji Art Transparent.
1: Tegoroczna edycja jest skupiona na tych klimatach medycznych właśnie, a konkretnie klinicznych, jest ściśle związana z przestrzenią jak to zwykle. Jej hasło to palec w sercu i to hasło wynika z takiego kontekstu bardzo konkretnej postaci, kardiochirurga Wiktora Brossa, który był związany z Wrocławiem przez dziesięciolecia i w latach 50. w jednej z wrocławskich klinik prowadził pionierskie operacje na ludzkim sercu i pozostała po nim we Wrocławiu taka szczególna pamiątka, to jest odlew jego palca. Dlatego, że ten palec służył właśnie Brossowi podczas operacji do określania konieczności skali poszerzenia zastawki mitralnej. W zależności od tego, jak głęboko ten palec można było umieścić wewnątrz zastawki, o tyle należało ją poszerzyć. W związku z czym ten palec z czasem właśnie został odlany i zafunkcjonował już w historii medycyny jako taka specyficzna jednostka miary. W związku z tym postanowiliśmy się zająć w tej edycji takimi zagadnieniami pozostającymi na styku właśnie naukowości i tego, co nienaukowe, ale także przyglądamy się wszystkim tym mrocznym i ciemnym kartom związanym z rozwojem medycyny. Tak naprawdę w tej ogromnej wystawie mamy aż 5 takich segmentów, na które podzieliliśmy całość. I te postaci, takie jak Wiktor Brauss, ale też niewspomniany jeszcze Alois Alzheimer, który tutaj dokładnie w tych budynkach, w których będziemy pokazywać tegoroczny survival, pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia, również się pojawiają i wielu artystów bierze na warsztat także te zagadnienia związane z degeneracją.

0: edukacją pamięci, ale też szerzej troską, opieką, koniecznością empatii i budowania wspólnoty.
1: Co artyści, artystki, osoby artystyczne opowiedzą nam o świecie? Sprawdźmy na survivalowych wystawach wielość form, języków i, co mnie szczególnie cieszy, także bardzo silna reprezentacja sceny dźwiękowej. A równie ważnym punktem programu na przeglądzie jest scena społeczna, czyli przestrzeń rozmowy o sprawach dotyczących nas wszystkich. Opowiada Magdalena Basak.
2: Scena społeczna, czyli wykłady, spotkania. Uniwersytet Medyczny zaprosi na serię rozmów i wykładów wokół dezinformacji medycznej. A my zaprosiliśmy jako Fundacja Art Transparent też do współpracy Instytut Narutowicza, Mint Magazine, Contemporary Links i kilka innych ciekawych osób dziennikarskich z mediów publicystycznych. I na scenie społecznej będziemy zastanawiać się nad tym, jak tworzyć wspólnoty, jak sztuka działa na kreowanie społeczeństwa. W scenę społeczną jest też wpisana nasza wystawa, która potrwa aż rok, a rusza razem z survivalem w tym samym kompleksie. Nazywa się Klinika Wspólnych Wyobrażeń. Opowiada o tym, jak właśnie tworząc wspólnotę wyobrażeń możemy tworzyć empatyczne i takie dostępne dla wszystkich społeczeństwo. Na tej wystawie wykorzystujemy aparat humanistyczny, ale też aparat naukowy.
1: To scena społeczna, a na cały 24. przegląd sztuki Survival zapraszam od 26 do 30 czerwca do Wrocławia. Szczegóły znajdziemy na www.survival.art.pl.
3: Zapraszała Agnieszka Obszańska. My zapraszamy do telefonów i maili 227@ukf.polskiradio.pl, bo do 14 w Trójce muzyczna poczta UKF i przed nami zamówienie kolejne.
4: Dzień dobry, dozwoniłam się do radia? Dobra, ja bym poprosiła pioseneczkę Suki Waterhouse, Back in Love. Ta piosenka kojarzy mi się z pięknym latem i różowym kolorem nieba.

Suki Waterhouse i piosenka Back in Love. 227-2QKF@polskieradio.pl. Pan Radek z Radomia. Dziś proponuję Państwu piosenkę Snowego White'a, Bird of Paradise.

0: Centrum Wynalazków to grupa Formacja Nieżywych Schabów.
1: Jestem Jolanta. Chciałam prosić o piosenkę Manhattan Transfer. Chanson d'amour. Ja zawsze lubiłam Manhattan i słuchałam ich, jak byłam nastolatką. Niech posłuchają czegoś starszego.

Chanson d'amour, wielki przebój grupy The Manhattan Transfer. Pani Marta pisze, dla tych, którzy zarywają noce, patrząc na piłkę nożną, może wspomnienie sprzed lat. Espania Forever, Madame.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Żegnamy reklamy.
15: Minęła godzina 13, słuchają Państwo Trójki. Za chwilę powrócimy do muzycznej poczty UKF, bo czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
16: Była propozycja spotkania i wspólnej konferencji. Wołodymyr Zełenski próbował załagodzić spór z Karolem Nawrockim.

0: 16 milionów złotych w tle ruszył proces Dariusza Mateckiego i jego współpracowników. Strażacy dogaszają pożar chemikaliów we Włocławku. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Prezydent Ukrainy przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie, że jego przedstawiciele próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Oprócz spotkania Zełenski miał proponować polskiemu prezydentowi wspólną konferencję. To wszystko nie wpłynęło, jak mówi, na stanowisko Karola Nawrockiego. Decyzję krytykują Koalicja Obywatelska i Lewica. Mariusz Witczak z KO uważa, że Karol Nawrocki powinien był odpowiedzieć na drodze dyplomacji.
1: Dyplomację, którą uprawia Karol Nawrocki, to jest dyplomacja poziomu małego Karolka. Nikt nie ma wątpliwości w wymiarze historycznym i cała klasa polityczna jest zjednoczona w bezwzględnej krytyce tego, co zrobiła strona ukraińska. Natomiast kompletnie innym wymiarem jest wymiar dyplomatyczny, polegający na tym, że my osiągamy swoje cele, a nie realizujemy politykę pustych gestów.
0: Decyzję Karola Nawrockiego bronią politycy opozycji. Zdaniem Agnieszki Wojciechowskiej-Fanhełkelom Wołodymyr Zełenski rozpoczął grę, której celem jest wyeliminowanie Polski z procesu odbudowy Ukrainy.
2: Sam fakt, że Wołodymyr Zełenski w takim momencie postanowił wykonać taki obraźliwy dla nas, Polski i Polaków, gest, jest pewnie elementem większej gry, ponieważ teraz mamy dyskutować o odbudowie Ukrainy i w sposób naturalny i oczywisty Polska powinna być tym krajem, który w tej sprawie wiodący, ponieważ najwięcej pomocy udzieliliśmy Ukrainie i Ukraińcom. I w tym momencie po prostu jest to próba wyeliminowania nas albo zminimalizowania naszego znaczenia.
0: Dziś prezydent Zełenski ma podjąć decyzję, czy weźmie udział w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która zaczyna się w czwartek w Gdańsku. Keir Starmer zrezygnował, ale nie oznacza to natychmiastowej zmiany brytyjskiego premiera ani automatycznych wyborów. Na razie zostaje na Downing Street i będzie kierował rządem do czasu, aż Partia Pracy wybierze nowego lidera.
3: Teraz najważniejsze decyzje zapadną wewnątrz Partii Pracy. Władze ugrupowania muszą ustalić dokładny kalendarz wyboru nowego przywódcy, a kandydaci zaczną liczyć poparcie wśród posłów. Ten, kto wygra, może zostać kolejnym premierem Wielkiej Brytanii, bo Partia Pracy nadal ma większość w Izbie Gmin. W brytyjskim systemie zmiana premiera nie oznacza automatycznie głosowania w całym kraju. Jeśli partia rządząca zachowuje większość w parlamencie, może wybrać nowego lidera, który przejmuje stanowisko szefa rządu. Najwięcej uwagi przyciąga dziś Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru będzie zaprzysiężony w parlamencie jako poseł z okręgu Makerfield. Wygrał tam wybory uzupełniające i natychmiast znalazł się w centrum rozmów o sukcesji po Starmerze. Jeżeli jednak kandydatów będzie więcej, partię rządzącą czeka letnia kampania wewnętrzna i kilka tygodni politycznej niepewności. Partia będzie musiała wybrać też kierunek po krótkich i burzliwych rządach Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Przywłaszczenie co najmniej 16 milionów złotych zarzuca prokurator posłowi Dariuszowi Mateckiemu i 7 osobom związanym z politykiem PiS-u. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.
4: Według prokuratury doszło do ustawienia 3 konkursów na przyznanie wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Projekty konkursowych ofert stowarzyszeń Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia trafiały najpierw do urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości do poprawki, a potem w dopracowanej wersji wygrywały dotacje. Pośrednikiem był Matecki. Co więcej, przyznane z rządowego funduszu środki były przywłaszczane. Według prokuratury oba stowarzyszenia wypłacały pensje za fikcyjną pracę, wystawiały też zawyżone faktury zaprzyjaźnionym firmom, które pieniądze potem zwracały. Ponad 450 tysięcy złotych w gotówce miał w ten sposób dostać poseł Matecki. Ten nie przyznaje się do winy, składa właśnie wyjaśnienia, tłumaczy się z jednego z zarzutów dotyczących fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ogień pojawił się przed 8 rano w zakładzie Chemikor. Ewakuowano pacjentów pobliskiego szpitala.
5: Jesteśmy pracownikami tej firmy. Usłyszałam jakiś wybuch, wyszłam na podwórko, zobaczyłam, że się dymi, krzyknęłam, że coś się pali i zadzwoniliśmy po straż pożarną i wyszliśmy z biura. 4 osoby były tylko w biurze, nikomu się nic nie stało. W magazynie nikogo nie było.
6: Ja dopiero przyjechałam, bo mam tutaj zabiegi, ostatni dzisiaj zabieg. Sądzę, że tam chyba ewakuacja to wyszło.
7: Z tej straży się najechało i z powiatu i wszystko.
8: W środku zmagazynowane były żywice i rozpuszczalniki. Pożar bardzo trudny do opanowania. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Ewakuowaliśmy też zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpital niepubliczny. Tam zostały ewakuowane 32 osoby personelu, 30 pacjentów.
0: Mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości otrzymali także alerty RCB z prośbą o zamknięcie

0: okien i drzwi. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nadal obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Padać może także w centrum i na wschodzie. Lokalnie burzom towarzyszy grad i porywisty wiatr. W Ustce

0: Muzyczna Poczta UKF.
1: Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Niezmiennie czekamy na maile i telefony 227-3 UKF@polskieradio.pl. Ale na początek nasza piosenka dnia. Julia Jacqueline, Get Away From Me, I'll Think I Love You Soon.

0: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Love You Son. 227-3KF@polskiradio.pl. Wracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF.
1: Karol ze Starogardu Gdańskiego. Chciałbym zamówić piosenkę, obojętnie jaką, zespołu Laocze, bo lubię.
0: No to może Hydro Piekło Wstąpienie.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartoli. Jestem piekielny, sfrustrowany.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

chłopaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go

0: Hydro piekło wstąpienie, to grupa Locze w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2, 7 trójek.
1: Dzień dobry, halo, halo. Witam serdecznie Krzycho z Bierunia, z rozgrzanego Śląska. Nie do końca mi się podoba to, co ludzie zamawiają, no ale dobra, niech będzie. Tak troszkę bardziej pozytywnie, zespół Pogodno, dla wszystkich pozytywnie zakręconych, utwór Tu i Teraz. Ktoś...

pogodno w muzycznej poczcie UKF. UKF Mapa Polski Radio.pl 227 Trójek. Ola jedzie z tatą przez Warmię i razem posłuchaliby Brusa Springsteena. My proponujemy Angry Heart.

0: Hungry Heart to Bruce Springsteen w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek.
1: Kłania się Sylwester z Warszawy. Ja mam dzisiaj taką prośbę o utwór Madonny Love Don't Live Here Anymore. Z okazji, bez okazji, tak żeby był dobry tydzień.
0: I tak, z okazji, bez okazji okazuje się, że tego utworu nie mamy, ale mamy wersję pierwotną, Rolls Royce.

0: autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
11: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
12: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Żegnamy reklamy.
17: To Trójka, godzina 13.30.
2: Powtórka z rozrywki.
17: No i punktualnie pacjenta z 13.30 prosimy.
18: Będąc młodą lekarką na zasłużonym urlopie, pętruję coraz to nowe obszary naszej rzeczywistości. I tak, znienacka, znalazłam się w leśnym uroczysku i całym swym jestestwem zaczęłam chłonąć głosy ptactwa i naszej przyrody. Tak mnie to rozmarzyło, że pod

0: Podniosłam zwrok na korony drzew i wypowiedziałam się. Kukułko, kukułeczko, ozwijże się na znak, że towarzysz, który mię kocha i poszukuje, jeszcze się nie rozmyślił.
1: Kuku.
0: Dziękuję ci, Zazulo. A czy nastąpi między nami zbliżenie stanowisk?
1: Kuku, kuku.
0: A ile będziemy mieli potomstwa?
1: Kuku, kuku. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To pan nie jest kukułką?
1: Nie. Jestem niestety nadleśniczem, który postradał zmysły.
0: O, a czemuż to?
1: Albowiem nie mogłem spokojnie patrzeć na marnację środowiska.
0: Myśli pan o tym lesie?
1: A jaki to jest las? Te trzy zgnite drzewka i jeden muchamur?
0: Bądź co bądź, jest to zjawiskiem przyrodniczym. A na czym polega marnacja?
1: Na dewastacji, braku rąk i etatu, wytruciu owadobójczego ptactwa oraz wyrębie, który sprzedajemy Szwedom i Finlandom.
0: Czyżby?
1: Finlandom.
0: Gdy pobierałam nauki, mówiono mi, że oni mają drzewostan w nadmiarze.
1: Ale po co mają wycinać swoje, skoro jeżeli znaleźli baranów, którzy im tanio sprzedadzą, nie? No.
0: Czym się więc pan zajmował jako nadleśniczy?
1: Zajmowałem się organizacją polowań dla władz wierzchni ich wojewódzkiej. Rano byłem nagonką przy ognisku folklorem. Piekłem barana, trąbiłem wrogi i sprowadzałem za dewizę zwierzynę muflon, którą uwiązywałem na postronku do oszczału.
0: I z tego muflon. Właśnie pan zwariował.
1: Właśnie z tego.
0: Nic prostszego. Jestem na szczęście młodą lekarką, która niezależnie od urlopu, gdzie stąpnie, tam się sprawdza. Proszę się położyć na poszyciu leśnym i nie oddychać.
1: Już się kładę, ale te poszycie jest całe obecne, przepraszam, zanieczyszczone przez wycieczkę.
0: Proszę nie utrudniać i kłaść się. Teraz uleczę pana hipnozą. Rękę ma pan ciężką, nogę ma pan ciężką. Przepona się panu porusza rytmicznie i wdecha pan pranę.
1: Niestety już dawno nie pranę, bo żona nie może dostać ikcji. A co czuć?
0: Proszę nie utrudniać. Powieka panu opaduje. Najpierw lewa, teraz prawa. Każdy członek panu ciąży. Już pan śpi.
1: Rzeczywiście.
0: Teraz więc zadziałam sugestią. Las, w którym się pan znajdywa, jest wielkim, szumiącym i rokuje na przyszłość. Kornik go nie toczy, wyrąb jest andynkwantny, a gospodarka nasza ogólnie jest udaną. Jeśli nawet posiada mankament, to bliżej nieokreślona reforma podziała na nią jak pacaneum. Teraz pana budzę.
1: O!
0: No i jak się panu podoba las?
1: Ale dzicz, to nie jest las, tylko puszcza. Każdy świerk silny jak dąb, a dąb zdrowy jak rzepa. Zaraz mi się tu wszystko zasarni i zaborsuczy, a nawet chyba może się pojawi gryźli. Ech, raz mnie maty rodziła.
0: Pacjent uleczony i szczęśliwy oddalił się w ostępy, a ja również zaczęłam się błąkać między trzema drzewkami i muchamorem. I naszło mię wieczorne śpiewanie, któremu uległam. Hej, idę w las, piórko mnie się migoce.
2: Powtórka drzewki powróci jutro po 13:30. Do usłyszenia. A pacjent mógł poczuć się jak obcy astronom Republika.

0: Obcy astronom grywa Republika w Trójce w muzycznej poczcie UKF, która na antenie naszej jeszcze do godziny 14. W związku z tym czekamy na kolejne propozycje. 227 trójek, ukf@polskiradio.pl.
1: Mam propozycję do muzycznej poczty, najfajniejszą. No chciałbym rozruszać trochę ten poniedziałek, dlatego chciałbym prosić o jeden z najbardziej tanecznych utworów. Jest to Jamiroquai, utwór Can't Hit, i myślę, że wszyscy słuchacze trochę się poruszają.

0: Trójce, Jamiroquai, 227 trójek, UKF@polskieradio.pl.
1: Ja chciałbym prosić o piosenkę Krystyny Prońko, Modlitwa o miłość prawdziwą. Tam tak przecudnie na organach gra Jacek Mikuła. No i to jest taka piosenka dla złamanych serc, na dzisiejszy piękny dzień.

0: Bitwa o miłość prawdziwą i właściwie wszyscy zamilkli po tym utworze. To była Krystyna Prońko. Wakacyjnie i letnio do końca muzycznej poczty UKF.
1: Dzień dobry, dzisiaj zaczyna się astronomiczne lato. Prosiłbym o Joe Cockera, Summer in the City. Pozdrawiam, Michał Zeligórki.

Sano in the City i Joe Cocker w Trójce w muzycznej poczciółce, w którą kończymy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. My dziękujemy po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357 i Piotr Mec. A na koniec jeszcze Marek Biliński.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Finał obławy w Świętokrzyskiem. Policja zatrzymała byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia. Gdańsk gotowy na konferencję o odbudowie Ukrainy. Kijów wciąż nie potwierdził udziału Wołodymyra Załęskiego. Zmarł Alan Greenspan, były szef amerykańskiej rezerwy federalnej. Miał 100 lat. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zbrodnię w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. 49-latek miał zabić swojego teścia i usiłować zabójstwo teściowej. Został odnaleziony niedaleko miejsca zamieszkania, mówił w TVP Info rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
17: Mężczyzna został odnaleziony niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają z nim czynności. To co najważniejsze...

0: nikomu nic się nie stało. Nasze działania skupiały się głównie w gminie Wodzisław. Mieliśmy podejrzenia, że właśnie mężczyzna ukrywa się gdzieś w okolicy. Mieszkańcy byli bardzo czujni, stosowali się do naszych zaleceń i apelów i również przekazywali nam różne informacje.
1: Do tragedii doszło w piątek. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Podejrzewany jest byłym policjantem, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Ostatnie przygotowania do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej oraz kanclerz Niemiec. Pod znakiem zapytania stoi jednak udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja w tej sprawie ma zapaść dziś.
2: Jeszcze kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że po pierwsze Ukraina jest współgospodarzem tej konferencji, po drugie, że jest ona w interesie i Warszawy, i Kijowa, po trzecie, że nie ma żadnych informacji, jakoby strona ukraińska nie chciała uwzględnić tego wydarzenia w swoich planach. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego plany te jednak zweryfikowała. I dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ponownie przedstawi Wołodymyrowi Zełenskiemu wszystkie za i przeciw. Na antenie Radia Gdańsk wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji, żeby sytuacja się zmieniła.
3: Przygotowujemy się na przyjęcie wszystkich gości, a także współgospodarzy. Ukraińska delegacja już sukcesywnie przyjeżdża do Gdańska.
2: Wiceminister dodała, że blisko 200 zgłoszeń dotyczących chęci zawarcia umów i porozumień gospodarczych wpłynęło już do organizatorów konferencji. Niewykluczone, że te informacje też znajdą się w raporcie, który trafi na biurko prezydenta Załańskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Ponad 300 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.
4: Aktualnie burze przechodzą nad częścią województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, więc tam spodziewamy się kolejnych interwencji. Działania strażaków polegają głównie na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń bądź terenów.
1: Powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw południowej, centralnej i wschodniej Polski. Izrael znalazł się pod presją Stanów Zjednoczonych w sprawie rozejmu z Hezbollahem w Libanie. Walki zagrażają amerykańsko-irańskim rozmowom pokojowym. Pierwsza runda negocjacji zakończyła się właśnie w Szwajcarii. O szczegółach Wojciech Cegielski.
5: Rozmowy USA z Iranem dotyczą irańskiego programu nuklearnego, sankcji, cieśniny Ormus i walk w Libanie. Waszyngton i Teheran uzgodniły mechanizm wygaszania starć oraz linię komunikacji dla żeglugi. Największym problemem pozostaje rozejm Izraela z Hezbollahem. Izrael nie jest stroną amerykańsko-irańskiego porozumienia. Zapowiada, że nadal będzie odpowiadał na zagrożenia i utrzyma wojska w południowym Libanie. Izrael obawia się, że rozejm pozwoli Hezbollahowi zachować drony, rakiety i podziemną infrastrukturę. Hezbollah także oskarża przeciwnika o łamanie zawieszenia broni. Eksperci twierdzą, że premier Benjamin Netanyahu stoi przed strategicznym wyborem. Dalsze uderzenia mogą chronić izraelską granicę i zwiększyć poparcie, jakiego premier potrzebuje teraz przed jesiennymi wyborami. Równocześnie jednak może to zwiększyć ogromne już teraz napięcie między Izraelem a USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: W wieku 100 lat zmarł Alan Greenspan, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich ekonomistów. Przez 5 kadencji, prawie 20 lat, kierował amerykańskim bankiem centralnym, współpracując z 4 prezydentami USA. Za jego rządów Fed nadzorował jeden z najdłuższych okresów wzrostu gospodarczego w historii Stanów Zjednoczonych, trwający od początku lat 90. do 2001 roku. Kończy się rok szkolny, oceny są już dawno wystawione, a lekcje wyglądają inaczej. I to nie do końca podoba się uczniom i rodzicom.
6: Mamy teraz takie w sumie luźne lekcje. Siedzimy, nie wiem, rozmawiamy, gramy jakieś planszówki.
7: No po prostu gramy w piłkę czy gadamy. Na niektórych lekcjach wychodzimy do sklepów. No i to w sumie tyle.
8: Dzieciaki już od jakiegoś czasu marudzą, że nie chcą chodzić do szkoły. Oceny wystawiane są na początku czerwca i tracą motywację, a nauczyciele niestety nie robią z nimi nic konkretnego.
1: Robimy to, do czego zobowiązuje nas prawo, odpowiadają nauczyciele i dodają, że oceny końcowe muszą zostać wystawione z początkiem czerwca, tak by był ewentualny czas na odwołanie. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pogodnie na północy i zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 18 stopni na bałtyckich plażach do 29 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Dzień dobry Państwu, zbliża się 14.10, tu Myśliwiecka 357, Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Piotr Mec i Dobrowa Czocher. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznę od kalendarium i od geografii, ponieważ jeżeli dobrze sprawdzam, to właśnie rozpoczęłaś trasę.
1: Tak, to prawda, chociaż rozpoczęła się ona już kilka miesięcy temu. Premiera albumu była na koniec marca i później w kwietniu trasa się rozpoczęła. Także mogę powiedzieć, że już troszeczkę z tą materią muzyki na żywo obcuję. Ale przede mną następne daty.
0: Jakby drugi rozdział. Chyba o tamtej części trasy już rozmawialiśmy, takie mam wrażenie, bo nie pamiętam dokładnie, kiedy spotkaliśmy się poprzednio w tym studio. No ale teraz nie mogę nie zapytać przede wszystkim o teatr w Wenecji, no bo to jest miejsce magiczne, podejrzewam.
1: Niesamowite. Już kiedyś miałam okazję być w Wenecji z materiałem z poprzedniego albumu i dla mnie to spotkanie z tym miejscem było absolutnie szokujące. Miałam taką myśl, że Wenecja jest dowodem na to, że jednak my jako ludzkość mamy niesamowitą moc i potrafimy budować wspaniałe też rzeczy, bo dużo mówimy też o tym, co robimy źle, prawda? Ale Wenecja dla mnie jest takim dowodem, że jednak też potrafimy w piękno i budowanie piękna. No i wówczas sobie pomyślałam, że no to jest chyba jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, w których występowałam i bardzo się ucieszyłam, kiedy to zaproszenie ponownie przyszło już z tym drugim albumem właśnie State of Matter i wówczas mogłam wystąpić w legendarnym Teatru La Fenice. To się wydarzyło. Żyło jak dosłownie 2 tygodnie temu. No, miałam trochę poczucie, że powróciłam na kursy do Łańcuta. Nie wiem, czy Państwo znacie muzycy klasyczni, doskonale znają to miejsce. Tam jest

0: Ta piękna sala balowa na zamku w Łańcucie, tam się zawsze grało finałowe koncerty. I trochę to był taki powrót dla mnie, jakbym miała niemalże zagrać za chwilę sonatę Beethovena, bo tak właśnie wyglądało to miejsce, ta przestrzeń takiej właśnie sali balowej teatru.
1: Nie mogę nie zapytać o akustykę, bo zawsze mnie to interesuje i wydaje mi się, że w twoim przypadku jest bardzo ważna część, po prostu część przedstawienia całego, prawda? Czy to jest taki przypadek, jak bardzo często, kiedy mamy do czynienia z budowlą, konstrukcją sprzed lat, że to jest coś, co dzisiaj się wydaje trochę nieosiągalne, bo jest jakiś taki czynnik tej akustyki, nie z tej epoki, powiedziałbym.
0: Tak, absolutnie. I rzeczywiście dlatego nawiązałam do tego Beethovena, bo wydaje mi się, że takie sale są zbudowane po to, by grać muzykę jednak akustyczną, nienagłaśnianą. I pomimo tego, że ja teraz korzystam, tak, z nagłośnienia, ponieważ już nie występuję też w pojedynkę, tylko towarzyszą mi też syntezatory, więc oczywiście jakby muszę być nagłośniona. No ale jednak pomyślałam sobie, że no, gdybym tutaj wyszła z solowym Bachem czy Beethovenem, to po prostu ta wiolonczela zabrzmiałaby może nawet lepiej niż przy tym nagłośnieniu.
1: To jest to coś.
0: To jest dokładnie to coś.
1: Trudne do opisania, trudne do zdefiniowania, ale na pewno jest.
0: Jest i jest łatwe do poczucia i zachęcam Państwa do odwiedzenia Wenecji i tego Teatro La Fenice, bo no, ja mam takie poczucie, że no, Wenecja jest takim miejscem, które coś zmienia w człowieku i ja naprawdę wracam stamtąd zawsze z jakimś takim poczuciem nadziei, że jednak my ludzie potrafimy robić piękne rzeczy.
1: Mam podejrzenie, że częścią uroku Wenecji dla ciebie jest woda, ale do tego jeszcze wrócimy, bo ona jest tam wszechobecna. To prześledźmy jeszcze szybciutko. Jutro Białystok, tak?
0: Tak jest.
1: A Warszawa już jest potwierdzona? Jakie miejsce?
0: I tu właśnie chciałam się troszkę wytłumaczyć. Fajnie, że mam okazję, że o tym rozmawiamy, ponieważ no, są różne sytuacje, kiedy planuje się trasy koncertowe. Nie wszystkie rzeczy się udają, nie wszystkie rzeczy są też tak, jak sobie to artysta wymyślił i też dzięki temu się dużo uczymy. Ja się cały czas uczę, ale niestety no, w tym wypadku koncert jednak ostatecznie będzie zamknięty. Będzie tylko dla zaproszonych gości, chociaż plan pierwotny był taki, że będą też mogli Państwo kupić bilety. Także no niestety to będzie zamknięta impreza, ale pracujemy nad kolejną datą warszawską, także obiecuję, że powrócę z State of Matter po tym pierwszym koncercie, który wydarzył się na Nowej Miodowej. Wiem, że to jest po prostu coś, co musi się wydarzyć, bo tak pięknie mnie Państwo jakby powitaliście z tym State of Matter i chciałabym też zakończyć być może trasę właśnie tutaj.
1: Trójkowo na trasie przetniemy się dwa razy, bo w Krośnie na Young Arts, gdzie trójka jest. No i na Ofi oczywiście w Katowicach.
0: Oj tak, no to jest data dla mnie bardzo potężna. Ważna.
1: Zupełnie inna niż Wenecja, ale ważna.
0: Tak.
1: To zapytam jeszcze o dwa miejsca, o trzy miejsca, których nie znam. No myślę, że już czwarte mi wskoczyło, bo podejrzewam, że z przyczyn wodnych jeszcze Inside Seaside będzie dla ciebie istotne. Ale Between Mountains to jest tak jak w nazwie ten festiwal?
0: Tak, dokładnie, ponieważ jest on w Szwajcarii, więc no, oczywistym jest, że tam w zasadzie wszystko jest Between Mountains. Także jedziemy w góry do Szwajcarii. Ja nie byłam nigdy na tym festiwalu, także to będzie mój pierwszy raz.
1: A Botanik w Brukseli to też opisuje miejsce?
0: Jakoś na pewno. Jest to podobno też piękna, stara budowla. Nigdy tam jeszcze nie grałam, ale dużo przyjaciół, muzyków mówi mi, że to jest takie miejsce też piękne i bardzo ważne na mapie europejskiej.
1: No i potężna filharmonia w Belgii na koniec.
0: Oj tak, no tutaj też możemy sobie chwilkę jeszcze o tym porozmawiać, bo dla mnie to też jest taki no, piękny sygnał, że no, że właśnie będę kończyć tę trasę w takim miejscu, no, o którym nawet nie mogłabym jakiś czas temu marzyć. Tam będzie 1000 miejsc. Jest to też piękny, stary teatr. Także to zaproszenie jest też dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Tak może się powtarzam, no, ale rzeczywiście musicie Państwo wiedzieć, że dla artysty te zaproszenia, jeśli one są jakby z miejsca takiego, gdzie my jakiś czas temu nawet nie moglibyśmy sobie wymarzyć, że wow, o, będziemy grać w takim miejscu, gdzie jest 1000 miejsc, to ma rzeczywiście potężne znaczenie i takie daje poczucie, że to, w co tyle serca zainwestowaliśmy i czasu, i energii, czyli muzyka, którą tworzymy, jakby no, ma sens i że państwo chcecie tego słuchać nie tylko na słuchawkach, ale też właśnie na żywo, w tym spotkaniu na żywo.

0: Dopiero teraz przyszło mi do głowy, żeby cię zapytać o tytuł płyty, bo zdałem sobie sprawę, że pewne subtelności językowe angielskie powodują, że słowo matter może mieć znaczenie konkretne i filozoficzne. Mm-hmm. Czy to jest połączenie dwóch rzeczy? Czyli stanu materii w sensie stanu skupienia, stanu fizycznego, ale równocześnie tego, jak się rzeczy mają?
1: Absolutnie tak. Plus też bardzo mi się podobał tak zwany wordplay, czyli to, że w języku polskim takie dosłowne przetłumaczenie, czyli stan skupienia wiąże się z, jakby...
0: Ma też podwójne znaczenie.
1: Dokładnie. I no ja sobie to tak połączyłam, że jednak, żeby podjąć się jakiegoś ryzyka, o którym ja też mówię tutaj na tym albumie, to trzeba siebie najpierw wprowadzić w pewien stan skupienia, by wyruszyć w tą podróż, by zadać sobie pewne pytania i chcieć na nie odpowiedzieć. To bez tego zatrzymania najpierw i tego stanu skupienia właśnie, no przynajmniej z własnego doświadczenia tak to czuję, tak to widzę. No, że jakby nie ma tego bodźca do zmiany czy do wyruszenia w tą filozoficzną, metaforyczną podróż.
0: Skupienie w twoim przypadku jest no, nieodłączną częścią tego, co robisz po prostu, bo trzeba.
1: Jak najbardziej. Ja też w dzisiejszym świecie obserwuję, że jest mi coraz trudniej.
0: Wszystkim nam.
1: Wszystkim nam jest coraz trudniej, dlatego te momenty...

0: odnajdywania w sobie tej ciszy i nawet jakby takiego momentu bez żadnej myśli, gdzie po prostu jesteśmy sobie w stanie bycia, to zauważyłam, że dla mnie to są takie momenty, kiedy ja rzeczywiście odżywam i z tego czerpię chyba ogromną inspirację też do tworzenia.
1: Jeżeli chodzi o odwagę, o której tutaj mówisz, a o tym odchrząkiwaniu też porozmawiamy, bo to bardzo ważna część w tej chwili twojej misji artystycznej. Jeśli mówimy o odwadze, to chciałem zapytać na razie o jedną rzecz, a potem o kolejne. Czy odwagą było też to, że miałaś od razu świadomość, nagrywając płytę, że koncerty będą zupełnie nowym wyzwaniem?
0: W ogóle wszystko związane z tym albumem jest chyba jakąś odwagą z mojej strony. To, że w ogóle napisałam go na inne instrumenty niż tylko na wiolonczele, bo jednak Dreamscapes było oparte tylko i wyłącznie na brzmieniu wiolonczeli. Teraz możecie państwo usłyszeć syntezatory, analogowy syntezator MOOC, ale nie tylko. Też jakby jest bardzo dużo elektroniki wygenerowanej przez program komputerowy, tak? Czego ja się też musiałam nauczyć, odważyć się. Jednak w mojej głowie muzyka klasycznego jest cały czas takie, ja pokutuję przez to, ale mam takie poczucie, że trochę myślę o pewnych rzeczach w kategorii, że jeśli nie skończyłam studiów, jeśli nie mam dyplomu na to, żeby na przykład pisać muzykę w Abletonie, to jakby nie powinnam tego robić. Ja się cały czas tego jakby oduczam, że jednak pewne rzeczy są, że można to robić, że wolno mi, że wręcz jest to wskazane, że nie tylko muszę być wiolonczelistką, ponieważ tego się nauczyłam tak naprawdę. W związku z czym cały czas gdzieś pcham siebie naprzód w tej odwadze i pozwalam sobie na nowości. Także jest o wiele więcej tej elektroniki. Jest także wykorzystanie mojego głosu, który eksploruję teraz na żywo również, co jest no, takim mocnym doświadczeniem, bo głos ludzki jest jeszcze, mam wrażenie, jeszcze bardziej oddziałuje na słuchacza niż choćby brzmienie wiolonczeli, że to jest coś takiego, co jakby jeden do jeden dociera do odbiorcy bardzo głęboko. Także jeśli chodzi o odwagę, no to rzeczywiście no tutaj bardzo, bardzo dużo było momentów takich, gdzie ja chyba właśnie miałam takie poczucie, że okej, mogę sobie pozwolić na to, jakby nie muszę teraz kończyć jakichś 5-letnich studiów, żeby na przykład otworzyć się na swój wokal, czy na syntezator analogowy, czy nieanalogowy.
1: To ja ci opowiem za chwilę, co powiedział mi na temat głosu, czyli wokalu, Trilog Gurtu 3 dni temu. Tu Myśliwiecka 357 naszym gościem jest Dobrawa Czocher.

0: Autopromocja.
1: Samodzielnie zdobyłam magiczny, zakazany klucz.
2: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
1: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
2: Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: I nie powinna sięgać po zbędne lektury. Zbyt łatwo od nich nabrać niestosownych skłonności i stracić cnotę.
2: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Dzisiaj około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: przy słowie.
1: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy słowo kanapka ma coś wspólnego z kanapą? Takie pytanie zadał mi pan Łukasz. Niektóre źródła podają, że kanapka w znaczeniu kromka pieczywa z masłem, serem, wędliną lub innymi dodatkami, czasem przykryta drugą kromką, powstała ze względu na to, że plastry sera czy szynki ułożone są na chlebie jak poduszki na kanapie. To skojarzenie narodziło się najpierw na gruncie języka francuskiego. Inne wyjaśnienie dotyczy sposobu, a właściwie miejsca spożywania kromek chleba z dodatkami. Niewielkie francuskie grupy polityczne, tak zwane partie kanapowe, spotykały się w kawiarniach i właśnie na tamtejszych kanapach jadły to, co dziś nazywamy kanapkami. Jak było naprawdę? Trudno powiedzieć, choć skłaniałbym się ku temu drugiemu wyjaśnieniu. Synonimem kanapki jeszcze do niedawna, bo dziś tego słowa używamy rzadziej, jest angielski wyraz sandwich. A pochodzi prawdopodobnie od hrabiego sandwicha, który kiedyś przy grze w karty kazał sobie podawać mięso włożone między dwie kromki chleba, tak żeby nie zatłuścić kart. Oczywiście sandwicze czy też kanapki znane były wcześniej, ale ich popularność wzrosła ze względu na status hrabiego. Korzystając z okazji, odpowiem na jeszcze jedno pytanie, ponieważ z kanapkami i sandwichami wiąże się wiadomość od pani Kamili. Czy schlebiać ma coś wspólnego z chlebem? Tak, schlebiać pochodzi prawdopodobnie od czasownika chlebiti, współcześnie przyjąłby formę chlebić, który oznaczał żyć na czyimś chlebie, na czyjś koszt. Jeśli ktoś komuś schlebiał, to chwalił tę osobę tylko po to, by osiągnąć wymierne korzyści. A jeśli mają Państwo apetyt na więcej językowych smaczków, to proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
0: Tu Myśliwiecka 357.
2: Gościmy dziś Dobra Wieczocher. Obiecałem ci opowiedzieć coś, co powiedział mi Trilog Gurtu, guru perkusji. Otóż on twierdzi, że głos, wokal, to jest podstawowy, najważniejszy boski instrument, że wszystko inne jest potem, że od tego się zaczyna. No i teraz ten głos u ciebie też jest ważny. Ja trochę pytałem o tą odwagę koncertową, bo mimo wszystko, jeżeli zaczęłaś przygodę z głosem, to inaczej jest w studiu, inaczej jest na koncercie. Rozmawialiśmy o odchrząkiwaniu, prawda?
3: Tak, i powiedziałam ci, że zawsze śmiałam się z moich kolegów, śpiewaków operowych, że zanim wyjdą na salę koncertową, to 100 razy muszą sobie odchrząknąć i powiedzieć Zawsze mnie to bawiło, teraz sama też to robię. Nie wiem, czy to jest jakaś taka reakcja nerwowa, że to jakoś pomaga, ale rzeczywiście, no jest, ja się zgadzam z tym, co powiedział
2: Trilogród.
3: Tak jest, bo wcześniej wydawało mi się, że nie wiem, każdy instrument jest przedłużeniem w jakimś sensie naszego ciała. I tak jest, ale jednak to, co jakby generuje jakąś, nie wiem, może to jest wibracja, jakaś częstotliwość, nasz ludzki głos, no ja to odczuwam po prostu teraz na tych koncertach, że to są takie momenty zatrzymania, kiedy pojawia się on. I takiego naprawdę bezpośredniego połączenia z osobami, które są po drugiej stronie.
2: Wyższy stopień komunikacji.
3: Chyba tak. Chyba coś w tym jest. Ja najpierw oczywiście trochę sobie to eksplorowałam poprzez samą rozmowę w ogóle, otwarcie się też na mówienie do ludzi, opowiadanie trochę o tych utworach, ale zawsze jednak czułam, że kiedy wchodzę w tą materię dźwiękową, to tak bardzo jestem jakby pochłonięta w tym, że trudno jest mi się później odbić do czegoś bardziej logicznego, że jednak wchodzę w tą fazę taką bardziej jakąś poświadomą, już taką tylko właśnie częstotliwościową, komunikacyjną. I teraz trochę mniej mówię, ale właśnie jest więcej tego głosu w postaci melodii i czuję, że to mi to rekompensuje, że to jest ta komunikacja, gdzie ja trochę też opowiadam może o czym jest ten album. Oczywiście to są wszystko takie rzeczy bardziej jakieś metaforyczne.
2: Ale nie mówisz mniej, mówisz inaczej.
3: Mówię, dokładnie, mówię inaczej. No także tak, ten głos był, myślę, bardzo ważnym punktem i oczywiście wymaga to odwagi, ale z drugiej strony, wiesz, no ja właśnie obserwuję sobie coś takiego, że w tych miejscach, gdzie nie jestem wiolonczelistką, jestem, jakby poznaję siebie trochę na nowo.

0: bo jednak z wiolonczelą jestem zlepiona od 7 roku życia i operuję nią w sposób jakiś taki bardzo organiczny i taki trochę bez namysłu, że to już jest taką jakby częścią mnie, a jednak bycie wokalistką, czy używanie głosu, a także korzystanie z innych instrumentów, czy nawet z wiolonczeli w sposób taki nieklasyczny, zawsze daje mi jakiś taki nowy bodziec do poznania siebie trochę jako artystki na nowo. I ja sobie to szalenie cenię i bardzo chciałabym coraz głębiej, coraz dalej gdzieś iść w tym właśnie w kierunku. To
1: opowiedziałeś prawie o definicji czegoś, co jest dość wytartym już stwierdzeniem o strefie komfortu. Natomiast moje oryginalne pytanie o odwadze związaną z koncertami, to się chyba przekłada na to, że te koncerty są teraz bardzo różne w sensie szczegółów, prawda? Bo to są rzeczy, które nie możesz ich odtworzyć jeden do jeden. Tylko poszerzenie środków wyrazu wszelkich z wokalem łącznie powoduje, że każdy koncert różni się od poprzedniego bardziej niż kiedyś. O, tak bym to powiedział.
0: Tak, na pewno. I też jest coraz więcej w tych koncertach takiej swobody improwizacyjnej. Myślę, że też z tego powodu, że występuję z Natalią Czekałą, która w ogóle z improwizacji też się wywodzi i jest to dla niej coś bardzo naturalnego i ona mnie cały czas też tak trochę do tego zachęca. Więc mamy takie momenty, kiedy pozwalamy sobie już na jakby takie naprawdę pójście w coś nieoczywistego, niezaplanowanego. Także zdecydowanie tak, każdy koncert jest nieco inny, ale też ze względu na inną publiczność, no to jednak energetyka też jest bardzo ważna i bardzo wpływa.
1: To teraz ja się spróbuję wykazać odwagą i zadam ci pytanie, które mi przyszło do głowy. Trochę się boję, ale zadam. Że to wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, czy przypadkiem nie powodują, że ty na swojej drodze trafisz na hinduski śpiew perkusyjny na konakol? No bo dla ciebie przy tym, w czym się poruszałaś, włączenie wokalu, no to jest trochę tak, jakby wokalista zaczął rapować. Przepraszam za porównanie, ale chodzi mi o przesunięcie się w zupełnie inny rejon. Używasz już instrumentu też perkusyjnie. No i to wszystko spowodowało, że sobie pomyślałem, że jesteś blisko tego, żeby wokal też zaczął mieć warstwę rytmiczną u ciebie.
0: Wiesz co, ja kiedyś właśnie, dlatego też tyle o tym mówię, że wychowywanie się, czy gdzieś dorastanie też jakby w tym środowisku muzyki klasycznej, to jakby jest wspaniałe, ale to też jakby trochę zamyka nasze myślenie w pewien sposób. I dlatego ja teraz mam coś takiego, że myślę sobie, że kiedyś bym powiedziała, nie, to jest niemożliwe, ja nigdy nie będę śpiewać, jestem wiolonczelistką. Kropka. No i odkąd jakby mam w sobie taką potrzebę i właśnie tą odwagę, żeby jednak zgłębiać te nowe środki, no to odpowiem ci, życie pokaże i bardzo możliwe, że tak się stanie, bo no bo rozwój jest chyba w byciu, nie wiem, muzykiem, artystą, jest najpiękniejszą rzeczą, która może nas spotkać i ja mam nadzieję, że po prostu nigdy nie nastanie taki dzień, w którym ja sobie pomyślę, o teraz to już spróbowałam wszystkiego i jakby jestem spełniona. No nie ma takiej możliwości, no nigdy nie będziemy w pełni spełnieni i to jest wspaniałe, bo to ciągle nas gdzieś pcha i ku temu rozwojowi i sprawdzaniu nowych rzeczy.
1: To ja będę bardzo uważnie obserwował.
0: Dobra.
1: Rozwój wypadków.
0: Dobra.

0: Piękne stare sale z unikatową akustyką. Tak zaczynasz, tak kończysz trasę, ale tak jest też w studiu S4.
1: Tak jest. Gdzie powstawała ta płyta, gdzie została nagrana przez Mateusza Danka, którego serdecznie pozdrawiam. A zresztą ostatnio też nagrywałam audiobooka, ta muzykę do audiobooka, także ta sala gdzieś cały czas jest obecna w moim życiu.
0: A czy można zaryzykować stwierdzenie, że ona jest po prostu kolejnym instrumentem?
1: O, to jest bardzo odważne stwierdzenie, myślę. No ale może każda przestrzeń w jakimś sensie jest kolejnym instrumentem, no bo jednak bezpośrednio wpływa też na to, co wychodzi jakby z twojego instrumentu, jakby w jej wnętrzu, prawda? Więc może tak można powiedzieć.
0: Wydaje mi się, że też różne sale różnie działają na realizatorów. Niektórzy chcą tą salę zniknąć, że tak powiem, a niektórzy chcą ją wykorzystać, prawda? Mm-hmm. Wiesz, naturalny pogłos, jakieś tego typu rzeczy, że to...
1: Znaczy, to na pewno ma znaczenie też, jeśli chodzi o mój instrument, jak mi zwiączela, że jednak drewniane przestrzenie najlepiej zawsze funkcjonują.
0: Drewno z drewnem, tak?
1: Drewno z drewnem po prostu działa najlepiej, no i tak jest.
0: To teraz zapytam o coś zupełnie na drugim biegunie niż drewno, czyli elektronikę, o syntezatory. Po pierwsze, czy twoja przyrodnia, artystyczna siostra Hania zaraziła cię syntezatorami, czy doszło się do tego wspólnie, czy ty niezależnie?
1: Myślę, że wszystko naraz w jakimś sensie, że no, każda z nas idzie jakąś swoją drogą, no, ale jednak cały czas się spotykamy. No i też muzyka, której zawsze wspólnie słuchałyśmy, inspirowałyśmy się.
0: Nawet tworzyłyście
1: wspólnie. I nawet wspólnie tworzyłyśmy w pewnym momencie. No, że to gdzieś się cały czas tak wymienia, ale no ja też po prostu bardzo dużo słucham muzyki elektronicznej i brzmienie syntezatorów zawsze było mi bardzo bliskie. Też mi się bardzo zawsze podobało, bardzo

0: Mi się podobał sposób, w jaki Max Richter wykorzystywał właśnie Mooga i analogowe syntezatory.
1: Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo elektronika to jest bardzo szerokie pojęcie. Ono teraz jest powszechnie używane wszędzie. Natomiast zawsze miałem wrażenie, że Moog na przykład jest tutaj jeszcze, że tak powiem, na szczycie góry. Że to jest coś wyjątkowego, prawda? Tak. Mimo, że jest troszkę anachroniczny.
0: Zdecydowanie tak. Ja jestem zakochana w tym brzmieniu i też w jego jakby możliwościach i też w tym, że właśnie to nie jest instrument, który zawsze brzmi tak samo. Że wydawałoby się, że to jest jednak jakaś forma komputera, prawda? I że jak się naciśnie przycisk, to to będzie właśnie brzmieć tak, jak poprzedniego dnia. Okazuje się, że nie, że to też jest żywy instrument, żywa tkanka i to mnie fascynuje i to też przynosi pewne niespodzianki. Czasami niefajne, czasami właśnie fascynujące, takie, które można wykorzystać w ramach jakiejś inspiracji. Także no absolutnie jest to fascynujący instrument. A jeszcze wracając do tego, w jaki sposób właśnie Max Richter wykorzystywał te syntezatory. Zawsze to był taki dla mnie super przykład, że można w sposób nienachalny, ale jednocześnie bardzo taki znaczący wykorzystać je, dając jakby instrumentom smyczkowym piękną przestrzeń do zaistnienia, ale jednak jakby wyściełając dno tej muzyki tym ciepłym, przestrzennym brzmieniem. I ja trochę tym się też kierowałam, inspirowałam przy tworzeniu State of Matter.
1: Mistrz Mooga Józef Skrzek twierdzi, że te instrumenty są jak wino. Są różne roczniki, które różnie smakują i trzeba, i nie dla każdego jest każdy po prostu, że to jest bardzo, on używa ciągle pierwszego, którego miał.
0: Naprawdę?
1: Naprawia go w nieskończoność tak i używa ciągle tego samego.
0: Jakie to jest urocze.
1: Powiedz mi jeszcze o planach na najbliższą przyszłość, bo o koncertach i o trasie wiemy, ale tam coś, mając pewnie ADHD artystyczne, kombinujesz. Ścieżkę dźwiękową pierwszą piszesz, tak?
0: Tak, już została napisana, została nagrana.
1: Nagrana.
0: Ja też bardzo długo na to czekałam i w ogóle bardzo dużo o tym mówiłam, że to by było jakieś takie moje marzenie teraz i że w tym kierunku chciałabym się rozwijać. I trochę w pewnym momencie miałam takie poczucie, kurczę, tyle o tym mówię, ale to się nie wydarza, może już powinnam przestać o tym gadać. I wtedy przyszło.
1: A czy to jest trochę tak, że ty w jakiś sposób zawsze pisałaś muzykę filmową, tyle że filmu nie było?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to po prostu mi gra w duszy, mówiąc tak kolokwialnie, tak, muzyka ilustracyjna, muzyka przestrzenna, muzyka, która wpływa na wyobraźnię, która tworzy jakieś obrazy. Więc myślę, że tak, no, State of Matter jest jakąś opowieścią filmową, czy w ogóle opowieścią po prostu. No ale tutaj już przyszło to zlecenie 1:1 napisanie muzyki do filmu pełnometrażowego. Jest to debiut Marii Wider o tytule Liquid States. W polskim tłumaczeniu, z tego co wiem, Fluidy. No i trzymam mocno kciuki za ten film. Niedługo będzie jego premiera.
1: A mogę dopytać, czy zamówienie, które przyszło, było bardzo konkretne czy bardzo otwarte?
0: Bardzo konkretne w tym przypadku. Ja się bardzo dużo dzięki temu nauczyłam. Nie miałam aż takiej swobody, ale proszę tego źle nie zrozumieć. Myślę, że Maria miała bardzo konkretną wizję i ja też jestem z tych, którzy rozumieją to, bo ja sama kiedy tworzyłam na przykład State of Matter, miałam bardzo konkretną wizję, na przykład jak chcę, żeby ta muzyka brzmiała i osoba miksująca, Greg Freeman, jakby, ponieważ jest osobą, która rozumie to, że jednak to jest dzieło muzyka, a nie osoby miksującej, to jakby to zrozumiał, uszanował i poszedł jakby w tę stronę, zrobił ukłon w moją stronę. Tak samo ja teraz starałam się zrobić ukłon w stronę Marii, ponieważ wierzyłam jej wizji i ufałam, że ona najlepiej wie, jak to jej twórcze dziecko ma wyglądać i brzmieć.
1: Porozmawialiśmy o wyobraźni muzyczno-filmowej, to jeszcze o wyobraźni, powiedziałbym, muzyczno-radiowej, bo radio to jest teatr wyobraźni. Świadkowie Norymbergi?
0: Tak jest. No bardzo, bardzo fajny projekt, w który wpadł jakiś czas temu w moje ręce. Napisanie muzyki do... To się nazywa audioserialem, ale tak naprawdę no, trochę jest to audiobookiem 6-odcinkowym, którym w każdym odcinku bohaterem jest taka trochę nieoczywista osoba, która brała udział w procesach norymberskich. I ja się bardzo dużo dzięki temu też dowiedziałam w ogóle o tych procesach. No to jest tematyka fascynująca, trochę przerażająca, no bo jednak w najgorszym momencie w dziejach ludzkości coś takiego się działo i No i ci ludzie jakby to właśnie w tych procesach, w tych świadkowie Norymbergi opowiadają o tym, tak? Jak, z ich perspektywy, jak to wyglądało. Można powiedzieć, zwykli ludzie.

0: jakimś sensie. No ja miałam z tego napisać muzykę, co się też stało już do pierwszego odcinka. Właśnie jestem po nagraniu drugiego i trzeciego, a jeszcze przede mną trzy.
1: A jak w tym przypadku wygląda zamówienie?
0: Chyba reżyserka, czyli Martyna Wojtkowska, usłyszała mój występ na Eufoniach. To było jakiś rok czy dwa lata temu. I chyba po prostu na tyle jej się spodobał ten koncert, że stwierdziła, że chciałaby zaryzykować współpracę ze mną i się bezpośrednio do mnie zgłosiła. I tutaj muszę powiedzieć, że miałam bardzo dużo wolności. Martyna z kolei jest taką osobą, która jakby mówi, czego chce, daje pewne poszlaki, ale później tak jakby daje kompozytorce, czyli mi, dużą przestrzeń wolności do zrealizowania tego.
1: Gościem dzisiejszego programu To Myśliwskie 357 była Dobrawa Czocher, Katarzyna Wojtasiek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Następnym razem zapytam cię o Steve'a Reicha. Dziękuję.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. 4 osoby trafiły do szpitala. W serwisie sprawdzimy, czy polska gospodarka straci przez napięcie Warszawa-Kijów.
15: Wbrew różnym deklaracjom po jednej czy drugiej stronie, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, polski przedsiębiorca będzie oceniał realne możliwości realizacji kontraktów.
14: Burze z silnym deszczem dały się we znaki w Krakowie.
16: Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody.
14: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju z autokarem na północy Poznania. Ruch tramwajowy na ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Kłopoty z przejazdem przy skrzyżowaniu z ulicą Serbską mogą mieć kierowcy.
17: Poszkodowane zostały 2 osoby jadące tramwajem, a także motorniczy i kierowca autobusu, którym nie jechali żadni pasażerowie. Ranni trafili do szpitala. Ruch tramwajowy i samochodowy na fragmencie ulicy Naramowickiej został wstrzymany. Siła uderzenia była tak duża, że tramwaj uczestniczący w wypadku wypadł z szyn. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca tego pojazdu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Na miejscu pracują służby. Zabezpieczane są nagrania z kamer. Maciej Szefer, Polskie Radio.
14: Nie polityka, a otoczenie gospodarcze może sprawić, że polskie firmy stracą zainteresowanie udziałem w odbudowie Ukrainy. Tak Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha komentuje napięcie na linii Warszawa-Kijów. Jego zdaniem wpływu nie będzie miało zamieszanie związane z

0: Odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jak podkreśla, dla polskich firm bardziej zniechęcające mogą być warunki prowadzenia interesów w Ukrainie.
1: Nawet kontrakty, które będą z gwarancjami rządowymi i będą odpowiednio ubezpieczone, przy tych ryzykach, które już zostały ujawnione przy realizacji inwestycji przez polską firmę w Lwowie, kiedy nawet wygrane międzynarodowe arbitraże nie pozwalają uzyskać należnych pieniędzy i sprzętu, no są moim zdaniem czymś znacznie większym niż deklaracje i kolejne konferencje poświęcone odbudowie tego państwa.
0: Pod znakiem zapytania stoi udział prezydenta Wołodymyra w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która w czwartek rozpocznie się w Gdańsku. Do Polski przylecą m.in. szefowa Komisji Europejskiej i kanclerz Niemiec. Burze z ulewnym deszczem w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, części śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.
2: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie na południowym wschodzie do 50 mm deszczu. Burzom tym mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
0: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. W Małopolsce Straż Pożarna w związku z groźnymi zjawiskami pogodowymi interweniowała ponad 230 razy.
3: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Miejscami doszło również do zalania torowisk, co spowodowało utrudnienia w ruchu tramwajowym.
0: Mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły. Jak dodaje, strażacy pozostają cały czas w gotowości. Po wypadku pociągów pod Bedford w Wielkiej Brytanii pasażerów czeka ponad tydzień poważnych utrudnień. Brytyjscy przewoźnicy zapowiadają, że problemy mogą być co najmniej do końca miesiąca. Na miejscu trwa skomplikowana operacja usuwania z torów uszkodzonych pociągów. Opóźnienia i odwołania połączeń odczują też turyści korzystający z lotniska w Luton.
4: Największe problemy mają teraz i będą mieć w najbliższych dniach pasażerowie podróżujący między Londynem, Luton i Bedford. To ważna trasa także dla wielu Polaków, bo właśnie przy stacji Luton Airport Parkway dojeżdża się pociągiem na lotnisko w Luton albo wraca z niego do centrum Londynu. Przewoźnicy ostrzegają, że część pociągów nie kursuje, część jeździ zmienionymi trasami, a na niektórych odcinkach pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. W praktyce oznacza to dłuższą i bardziej stresującą podróż. Utrudnienia są skutkiem tragicznego wypadku pod Bedford. W zderzeniu dwóch pociągów zginął maszynista, a prawie 100 osób zostało rannych. Śledczy ustalają, dlaczego doszło do zderzenia, a ekipy kolejowe wciąż pracują na miejscu wypadku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Jaśle i Szarowie koło Krakowa umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w Wielkopolsce, a także w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Burze i silny deszcz możliwe w południowo-wschodniej i centralnej Polsce. Poza tym przeważnie pogodnie, tylko 18 stopni nad morzem, 27 na Dolnym Śląsku, 29 w centrum, do 31 na Rzeszowszczyźnie.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela

0: A melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie?

0: Kepas Limin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Kepas Limin.
2: Aflofarm. Kepas Limin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
4: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
5: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 9 minut po godzinie 15. Dzień dobry.
12: W donacji trójki.
11: Dzień gorący, naprawdę letni, rozlewający się, obezwładniający swoim urokiem. Agnieszka Szydłowska, to ja. Dzisiaj jestem panią od poezji. Elżbieta Malinowska realizuje nasze dzisiejsze spotkanie, a to jest oczywiście program W tonacji trójki. W związku z tym wypełniony będzie mnóstwem muzyki. I dzisiaj przygotowałam takie utwory, o których myślę po pierwsze, że wspaniale zabrzmią właśnie w takich okolicznościach. Po drugie, są w pewien sposób powiązane różnymi haczykami. Ale zaczynam od, no, kiedy jest tak ciepło i tak naprawdę letnio, to można byłoby sobie wyobrazić wszystkie nasze ulubione piosenki zagrane w takich wersjach, jak ta.

Get Free Major Lazer w wersji Wojtka Mazalewskiego i jego quintetu. Wersji no, sprzed lat, ale przez te wszystkie lata od pierwszego usłyszenia Wielka Miłość. No i właśnie, takie wyobrażenie sobie, że nasze ulubione piosenki zamieniają się w takie wersje, które są jak zapowiedź lata, czy też obietnica największych przygód, bardzo długiego dnia, być może witania, powitania dnia nowego, tak długich wieczorów i tak krótkich poranków i tego wszystkiego, co się wiąże z przygodą, wolnym czasem. Niektórzy cały czas tak żyją, inni to wspominają ze swojej jego dzieciństwa czy lat młodości. No, ale to jest taki bardzo fajny stan. I w tym fajnym stanie na pewno z dobrymi piosenkami zostajemy do godziny 16. To teraz w rodzinie pięknych piosenek pojawiają się artyści, którzy są ze sobą połączeni, chociażby dlatego, że niektórzy z nich pojawią się w Poznaniu już za kilka dni, bo tam trwa Festiwal Malta. Może stąd też mi się to może wzięło, że wróciłam z Sopotu z Festiwalu Dwa Teatry. Devendra.

Never Seen Such a Good Thing to oczywiście Devendra Banhart i on inicjuje na naszej antenie rodzinę Festiwalu Malta, ale tak naprawdę ci artyści, którzy stworzą już za chwilę rodzinny zbiór, uwielbiają ze sobą pracować i tutaj w centrum byłyby jednak siostry Kokorozi, bo to one i współpracowały z Devendrą Banhartem i współpracowały z czekającym Chancem Deraperem, a także z Anoni.

głos Anoni na antenie Trójki. Wcześniej Chance the Rapper, oczywiście w towarzystwie ci artyści Childish Gambino, także się pojawił Coco Rossi, reprezentował u siebie. Ale tak jak powiedziałam, siostry nagrywały zarówno z Chance'em, jak i z Anoni. Ale w roku 2006 w ogóle ci artyści, jak Devendra, jak Anoni, jak siostry Coco Rossi, spotkali się już na Festiwalu Malta, poznański festiwal, przypomnę, teatru, tańca, muzyki, literatury, sztuk wszelakich. Taki wątek amerykański wtedy muzycznie był reprezentowany, koncerty Amerykany, Animal Collective jeszcze poza Devendrą Banhardem, Coco Rossi, Antonin de Johnsons się pojawili. No, był to absolutnie szałowy rok. W tym roku także szałowe koncerty, warto zajrzeć na stronę Festiwalu Malta. Natomiast ja teraz przewijam kartkę takiej pamięci, pocztówki. W ogóle to będzie temat od przyszłego tygodnia. Dużo u nas pocztówek i listów na antenie się pojawi. Ale teraz z własnej pamięci taką pocztówkę wyjmuję. To jest inne miejsce, to są Katowice i stoję dosyć blisko pod sceną, główną sceną, a na scenie Stereo Lab. Stoję praktycznie tak, że mogłabym dotknąć Letisi i szarpnąć ją za nogawkę, ale nie chcę tego zrobić, ponieważ jestem zaczarowana dokładnie tym utworem, który teraz rozgrzewa się na antenie.

Naprawdę, w ciepłe wieczory to nagranie smakuje, no, proszę spróbować. Metronomic Underground z czwartej płyty zespół Stereolab w roku 2026, dokładnie w marcu. Czwartej płycie tego zespołu minęło równo 30 lat. Emperor Tomato Ketchup, tak nazywał się ten album. A propos albumów, to wiadomo, że w Trójce kochamy muzykę, kochamy też całe płyty. Od zeszłego tygodnia półperfekcyjnej płyty wróciło na naszą antenę w każdą środę o godzinie 19. Za sobą mamy już pierwszą odsłonę. Michał Margański postawił na Daft Punk i płytę Discovery. Nie kłócę się, ale chciałam zagrać absolutnie pasujący do lata jeden z moich ukochanych utworów tej formacji. Nieco inna płyta niż wybrał Michał, ale też nadawałaby się do tego cyklu.

Nigdy, naprawdę nigdy za dużo Daft Punk. Tym razem z płyty Random Access Memories, rok 2013. Julian Casablancas zaśpiewał w utworze Instant Crush. Świetny to jest utwór. Ale nie dyskutuję, Discovery, fantastyczna płyta, otworzyła naszą nową odsłonę połowy perfekcyjnej płyty. Także na naszych SM-ach, mediach społecznościowych można zobaczyć Michała, jak poważnie podchodzi do tej płyty. A w tę środę po godzinie 19 kolejna propozycja od nas. Czy na przykład będzie miejsce w tym cyklu dla Karibu? Szczerze mówiąc, nie znam planów kolegów i koleżanek, ale ja bym na przykład postawiła choćby na taką płytę.

Joanna Komorowska i Michał Szturomski, czyli duet Duchy. Rok 2021, czego nie wie nikt. O rok młodsze, czy starsze Karibu, bo z roku 2020. A na zakończenie, oj, prawie dziadkowie, Simian Mobile Disco z uczestnictwem wyjątkowego, wybitnego, jedynego takiego chóru, który się przedstawi najlepiej śpiewając. Muszę znikać, nie zdążę nic więcej powiedzieć. Na szczęście dla nas wszystkich. Agnieszka Szydłowska to ja, program realizowała Elżbieta Malinowska. Na zakończenie dużo muzyki.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak,

0: Flelix można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Flelix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 16. Dzień dobry, Franciszek Walerych. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
21: Karol Nawrocki odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent uważa, że odebranie orderu to element walki politycznej w naszym kraju. Policja zatrzymała byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia. Obława w Świętokrzyskiem trwała 3 dni. Lewica nie wystartuje razem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski. Tak, Karol Nawrocki odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent po odebraniu mu orderu Orła Białego wczoraj w jednej z telewizji powiedział, że to element walki politycznej w naszym kraju. Ocenił, że polski prezydent zdecydował się na eskalację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA. W rozmowie z dziennikarzami prezydent powiedział, że wszyscy patrioci wiedzą o zbrodniach, jakich dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w Polsce.
22: Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
21: Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego. Dziś ma poinformować, czy weźmie udział w rozpoczynającej się w czwartek w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Mimo napiętych stosunków Wołodymyr Zełenski powinien pojechać do Polski. Tak uważa ukraiński opiniotwórczy portal Europejska Prawda.
23: Według wydania w biurze prezydenta Ukrainy rozważana jest możliwość rezygnacji z udziału Wołodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Stosunki między Ukrainą a Polską znajdują się w najgłębszym kryzysie od wielu lat. Naprawdę zmierzamy ku przepaści, czytamy w artykule podpisanym przez cały zespół redakcyjny Europejskiej Prawdy. Jednocześnie, jak napisano, są polityczne.

0: politycy, którzy starają się zapobiec dalszemu pogarszaniu relacji z Ukrainą. Należy do nich, jak napisano, także premier Donald Tusk. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych środowisk w Polsce, które pozostają, jak napisano, po stronie zdrowego rozsądku. Jak czytamy, wizyta Zełenskiego pomoże przyjaciołom Ukrainy. Odmowa przyjazdu zaś pomoże politykom niechętnym Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Były policjant zatrzymany w związku z podejrzeniem zabójstwa 80-latka w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. W akcję zaangażowanych było 300 funkcjonariuszy. Pomagali też mieszkańcy okolicznych wsi. Mężczyznę odnaleziono po kilku dniach poszukiwań. Ukrywał się w okolicach swojego miejsca zamieszkania.
2: Zatrzymanie tego mężczyzny było w niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania. Była to weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonów. Mężczyzna osłabiony był i w tej chwili jest mu udzielana pomoc medyczna.
1: Mówi szef kieleckiej policji Zbigniew Nowak. 49-latek zaatakował nożem teścia i ranił teściową. 80-latek w wyniku obrażeń zmarł. Zatrzymany to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. Nie będzie wspólnej listy lewicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Z taką inicjatywą wyszedł Włodzimierz Czarzasty, lider nowej lewicy. Jak mówił Polsat News, chciałby, aby cała lewica poszła do wyborów razem, ale partia Razem chce startować osobno.
3: Lewica Włodzimierza Czarzastego obawia się, że jeśli nie pójdzie do wyborów Zjednoczona, to głosy lewicowego elektoratu zmarnują się.
4: Będziemy dążyć do tego, żeby utworzyć szeroki blok lewicowy, bo to po prostu jest najlepsza szansa na to, żeby jak największą reprezentację mieli lewicowi wyborcy.
3: Mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Większość sondaży nie daje bowiem Razem szans na przekroczenie progu wyborczego. Jej posłowie uważają jednak, że marszałek próbuje zdystansować się wobec koalicji, ale jak Maciej Konieczny dodają, że nie odbędzie się to kosztem partii Razem.
5: Jeżeli głosy, które idą na partię Razem, miałyby pójść na ten skorumpowany układ rządowy, to by były zmarnowane głosy.
3: Nowa Lewica odpowiada, że choć nie wszystko podoba się jej w koalicji, to gdyby do niej nie weszła, Polacy nie mieliby renty wdowiej czy wolnej wigilii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Chwila brawury nad wodą może zakończyć się tragicznie, przypominają ratownicy i policja. W weekend nad jeziorem Ełckim na Mazurach 15-letni chłopiec uszkodził kręgosłup podczas skoku do wody.
6: Nastolatek przebywał na plaży w gronie znajomych. W pewnym momencie wbiegł do wody i skoczył na główkę. Doznał obrażeń i konieczne było wezwanie służb ratunkowych. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym nastolatek został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi komisarz Kinga Kalinowska z policji, przestrzega przed lekkomyślnym zachowaniem nad wodą. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
9: Piłkarscy kibice, szczególnie ci, którzy śledzą mundial, takiego meczu przegapić nie mogą. W Dallas w spotkaniu drugiej kolejki grupy J piłkarskich mistrzostw świata Argentyńczycy zmierzą się z Austriakami. A Lionel Messi może się zapisać na kartach jako najlepszy strzelec w historii mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Klose. Mimo, że to Argentyńczycy są faworytami, to Austriacy będą chcieli udowodnić, że z takim rywalem stać ich na zwycięstwo. Na to liczy Kazimierz Sidorczuk, który 9 lat występował w lidze austriacki.
10: Ja myślę, że na wejście po tych barażach do mistrzostwa już jest sukces. To na to oczekiwali tego. Na pewno są tacy mocniejsi, bo jedna już wygrana. Także można inaczej przystąpić. Mogą tylko wygrać z Argentyną, bo wiadomo, Argentyna na pewno jest faworytem. Ale myślę, że Austria ma dobry zespół. Wszyscy zawodnicy, większość z nich gra w zachodnich klubach. Dobry kolektyw. Oczywiście dobry trener, bo Rajnik jest już od kilku lat trenerem tego zespołu, też zna tych zawodników. Myślę, że będzie ciekawe spotkanie.
9: Początek meczu Austria-Argentyna o 19 polskiego czasu. Jak poniedziałek, to tradycyjnie tenisowe rankingu i rankingi u pań. Maja Chwalińska utrzymała 21 pozycję. Polka po finale we French Open teraz zagra w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie. W Londynie tytułu będzie bronić Iga Świątek, która wciąż plasuje się na trzeciej pozycji w klasyfikacji WTA. Wyprzedzają ją Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. W rankingu panów Kamil Majszak awansował o jedno miejsce, jest 46. To jego najwyższa lokata w karierze. Hubert Hurkacz przed tygodniem wypadł z pierwszej setki, a teraz znowu powrócił. Obecnie jest 95. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner. Dobra wiadomość dla polskich kibiców Szczypiorniaka. W Lidze Mistrzów zagrają dwa polskie zespoły, Wisła Płock i Industria Kielce. Industria zagra w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski, z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej.

0: Gdańskiej jednak złożyła wniosek o awans do Ligi Mistrzów. Jak widać, opłaciło się.
1: A wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Tam przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, temperatura maksymalna od 22 stopni.

0: dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Telefon odbiera od państwa Jacek Frencel. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Franciszek Walerych. I zaczynamy w tej godzinie o zmianach w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy powołał nową Radę Nadzorczą, ale już bez polityków. Następnie odpowiemy na pytanie, jakie znaczenie może przynieść ewentualny brak Wołodymyra Zełenskiego na konferencji odbudowy Ukrainy. Rusza także proces Dariusza Mateckiego. Sprawa dotyczy m.in. wyłudzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Tym zajmiemy się jeszcze przed godziną 17. Tak samo przed 17 w Centrum Świata, a w nim o znaczeniu wyników wyborów w Kolumbii. Mamy 9 minut po godzinie 16.

0: Mamy już 13 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Prezydent Warszawy powołał nową Radę Szpitala Południowego w Warszawie. To pokłosie afery z młodym lekarzem, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd. Sprawę śledzi Jacek Frenzel.
1: W Szpitalu Południowym trwają przygotowania do audytu, a Ministerstwo Zdrowia przygotowało regulacje mające sprawdzić kominy zarobkowe lekarzy.
2: Jeśli chodzi o zarobki, to tak naprawdę my nie wiemy, czy statystycznie ci lekarze zarabiają ponad 100 tysięcy, czy statystycznie zarabiają 10 tysięcy, a te 100 tysięcy to jest jakiś promil.
1: Mówiła w trójkowej rozmowie politycznej bez uników Marta Golbik, szefowa Sejmowej Komisji Zdrowia z Koalicji Obywatelskiej.
2: Na razie umożliwiliśmy sprawdzenie tej informacji przez numer PESEL bądź numer wykonywania zawodu lekarskiego, ile lekarze tak naprawdę zarabiają. A potem możemy decydować dalej, co z tym zrobić.
1: A jak to wygląda w szpitalach?
3: Dostrzegamy od kilku dni napięcie również wśród kadry medycznej naszego szpitala.
1: Doktor Tomasz Kopiec, dyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie.
3: Jest to sytuacja, która z pewnością zmusza nas do tego, żebyśmy zrewidowali nasze podejście do wynagrodzeń ochrony zdrowia. Mówię tu o całym systemie.
1: A co będzie ze Szpitalem Południowym? Została zmieniona dyrekcja, zarząd, rada nadzorcza dziś ma być nowa powołana.
3: Jestem przekonany, że działania naprawcze podjęte już przez nową prezes wyeliminują tego typu problemy w szpitalu.
4: Podstawowym zadaniem nowego zarządu będzie współpraca z wszelkimi organami kontrolnymi, w tym z audytorami miasta, ale także z prokuraturą.

0: do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Franciszek Welerych, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Dwa śledztwa warszawskiej prokuratury w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym dotyczą działania na szkodę placówki. Ruszył proces posła Dariusza Mateckiego. Chodzi o wyłudzenie milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Lokalne podtopienia, podmyte budynki i utrudnienia na Zakopiance. Burze przechodzą nad Podhalem. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o niekorzystne rozporządzenie mieniem i niegospodarność. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie, która prowadzi postępowanie, jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Powiedz, jakie będą kolejne działania.
4: Najpierw śledczy muszą zgromadzić odpowiednią dokumentację. Później planują przesłuchania świadków. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, chodzi o kilkadziesiąt osób.
5: Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
4: Prokuratura wszczęła śledztwa po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na oddziale mieli być przyjmowani poza kolejką politycy KO i ich krewni.
3: Klaudia Wróblewska, dziękujemy za relację. O wyłudzeniu co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości mówi akt oskarżenia odczytany dziś w szczecińskim sądzie. Na ławie oskarżonych zasiedli polityk PiSu Dariusz Matecki i władze powiązanych z nim szczecińskich stowarzyszeń. Sprawę śledzi Aneta Łuczkowska.
6: Mechanizm był jeden. Najpierw poseł Matecki miał używać wpływów w Ministerstwie Sprawiedliwości, by faworyzowane przez niego stowarzyszenia dostały miliony z Funduszu Sprawiedliwości, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
7: Następnie stowarzyszenia szczecińskie zawierały fikcyjne umowy na fikcyjne usługi. Pieniądze trafiały do różnych firm powiązanych z prezesami stowarzyszeń, a następnie pieniądze te były wypłacane w gotówce i trafiały do Adama S.
6: Czyli prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor. Około 450 tysięcy złotych w gotówce przyjąć miał też poseł Matecki. Ten do sądu przyniósł dziś opasły plik dokumentów, dowodów na to, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. Do winy się nie przyznaje i twierdzi, że to proces polityczny.
8: Zdecydowanie czuję się, że jestem tutaj dlatego, że jestem Dariuszem Mateckim.
6: Matecki zapowiedział, że będzie wnioskować o przesłuchanie w charakterze świadka Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: IMGW podwyższa do trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia przed burzami z silnym deszczem w 6 powiatach w Małopolsce. Chodzi o południową część od Myślenic do Zakopanego i Nowego Sącza. Alerty obowiązują do 20. Po burzy nad Białym Dunajcem są lokalne podtopienia, zalane piwnice, podmyte budynki i utrudnienia na Zakopiance.
9: Udało nam się przekierować w 3 miejscach wodę napływającą na ulicę i skierować ją bezpośrednio do rzeki Dunaje. Rozpoczynamy pompowania z piwnic, zalanych budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych. Utrudnienia mamy na Zakopiance. Proszę się uzbroić w cierpliwość wszyscy, którzy jadą w okolicy Białego Dunajca. Ruch kierowany przez policję jest wahadłowo.
3: Mówi Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Do tej pory najwięcej strażackich interwencji, ponad 200, było w Krakowie, gdzie woda zalała ulice i torowiska tramwajowe. Około 50 interwencji było na Podkarpaciu, najwięcej w powiecie stalowo-wolskim. Na szczęście nikt nie został ranny.
10: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
3: Mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Strażacy apelują, żeby podczas burz pozostać w domu, pozamykać okna i usunąć z balkonów i tarasów przedmioty, które może porwać wiatr. Przypominają też, by unikać parków i lasów. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie, ale bez finansowej paniki. Po ogłoszeniu rezygnacji Keira Starmera brytyjska waluta lekko osłabła, jednak nie doszło do gwałtownych ruchów na rynkach. Inwestorzy patrzą teraz przede wszystkim na to, kto przejmie władzę i czy nowy premier będzie ostrożny w wydawaniu publicznym.

0: publicznych pieniędzy. Z Londynu Anna Rączkowska.
1: Eksperci podkreślają, że sama rezygnacja Starmera nie była dla inwestorów wielkim zaskoczeniem. Od tygodni obserwowali słabnącą pozycję premiera, turbulencje w Partii Pracy i zapowiedzi zmiany lidera, dlatego reakcja rynków była spokojniejsza niż można by się spodziewać po odejściu szefa rządu. Najważniejsze pytanie brzmi teraz, co zrobi następca Starmera z gospodarką. Wielka Brytania ma za sobą lata wysokich cen, drogich kredytów, napiętego budżetu i wolnego wzrostu, dlatego inwestorzy chcą wiedzieć, czy nowy premier utrzyma ostrożną politykę finansową, czy zacznie obiecywać większe wydatki bez jasnej odpowiedzi, skąd wziąć na nie pieniądze. Dla mieszkańców Królestwa ten gospodarczy wątek jest bardzo ważny. Chodzi o ceny w sklepach, raty kredytów, podatki, kolejki do lekarzy i pieniądze na publiczne usługi. Dla biznesu o stabilność i przewidywalność. Dla nowego premiera o pierwszą dużą próbę wiarygodności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
4: Oczy piłkarskich kibiców dziś będą zwrócone na Lionela Messiego. Argentyńczyk ma szansę zostać najlepszym strzelcem w historii mundiali. Na razie pierwsze miejsce na liście dzieli z Miroslawem Kloze. Po ostatnim meczu z Algierią, w którym Messi zdobył 3 gole, kibice liczą na kolejne. Dziś w Dallas Argentyna zagra z Austrią. Początek o 19 czasu polskiego. Argentyna to jeden z faworytów do wygrania mundialu, ale są też zespoły mniej oczywiste, jak choćby Egipt, który po 2 meczach fazy grupowej ma na koncie 4 punkty i prowadzi w tabeli grupy G. W poniedziałek Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1 i ma duże szanse na awans do kolejnej rundy z pierwszego miejsca. W latach 2011-2012 w lidze egipskiej pracował Ryszard Komornicki. Były reprezentant Polski przyglądał się temu, jak pracują młodzi zawodnicy i nie dziwi go postawa Egipcjan w tegorocznym mundialu.
5: To jest bardzo utalentowany naród. Oni mają taką wrodzoną już fizyczność, tak? Bo tam ich klimat, sposób, jaki trenują. Pomagałem w szkoleniu i widziałem, że przy takich temperaturach tam nikogo nie nawadniano, jak 2 albo 3 godziny zawodnicy, ja mówię, młodych na boisku trenowali. To były treningi takie naprawdę... W Europie to nie wiem, czy ktoś by to wytrzymał. Także oni są wytrzymali.
4: W ostatnim meczu fazy grupowej Egipt zagra z Iranem. Marketa Wondruszowa została zawieszona na 4 lata. Była mistrzyni Wimbledonu, nie poddała się testowi antydopingowemu w 2025 roku. 26-letnia Wondruszowa odmówiła kontroli antydopingowej w swoim domu. Czeszka wyjaśniała, że obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Jej zawieszenie potrwa do 31 czerwca 2030 roku.
3: No, na północnym zachodzie niewielkie zachmurzenie, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 na wschodzie. Najchłodniej oczywiście nad Polskim Morzem, tam tylko 18 stopni.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przygotował ją Michał Jędrkowiak. Telefon odbiera od Państwa przez cały czas Jacek Frenzel. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Franciszek Welerych. A my wracamy jeszcze na chwilę do Szpitala Południowego, bo ten już

Tak brzmiał Nowy Jork w 1961 roku i tak brzmi dzisiejszy aksamit. Dzień dobry, Anna Gacek, zapraszam do 21.00.

Zaczęliśmy w Village, teraz przenieśliśmy się na Upper West Side. Jeśli słuchaliście w ubiegłym tygodniu audycji, nie jest tajemnicą, że i ten poniedziałkowy wieczór spędzamy w Nowym Jorku. Zaczęło się spontanicznie i niewinnie od zwycięstwa New York Knicksów, ich mistrzostwa. Później przeszło to w szaleńczą celebrację całego Nowego Jorku, a szczególnie chyba Manhattanu. I ta celebracja nie chciała się skończyć, bo oni kochają swoich bohaterów. Przecież Amerykanie i Nowojorczycy. Pomyślałam, no to skoro oni nie kończą, dlaczego mamy kończyć my? Szczególnie, że nowojorskich inspiracji z całą pewnością nie brakuje. Jeśli w Nowym Jorku przyjąć, że można przeżyć absolutnie wszystko i to najpewniej wystarczą do tego 24 godziny, to postarałam się, by i dzisiejszy aksamit był mieszanką po prostu wybuchową. Spodziewajcie się dzisiaj naprawdę wszystkiego. Teraz myślę, że gdyby podążać tą geograficzną ścieżką Manhattanu, powiedziałabym, że zbliżamy się do Soho.

To jest jeden z tych wielkich mitów popkultury o Madonnie, która przyjeżdża do Nowego Jorku z kilkoma dolarami w kieszeni i z ogromem ambicji, pasji i determinacji oraz marzeń. Z całą pewnością jedna z tych historii sukcesu, z których utkany jest Nowy Jork. Nowy Jork, o którym mówi się, że to miejsce, w którym zawsze szuka się miłości, pracy albo mieszkania. I to wszystko jest prawda, ale szuka się także sukcesu wielkiego, bo jest obietnica tego, że jeśli będziesz naprawdę najlepszy, to to jest to miejsce, gdzie może ci się to udać, może się to wydarzyć. Burning Up z debiutanckiej płyty Madonny, 83 rok, z całą pewnością niezwykle kolorowa, ważna postać artystycznej strony. Wtedy jeszcze, na początku lat 80., bardzo niepokornego, bardzo niebezpiecznego i wtedy, mówię to z żalem współczesnej perspektywy, wtedy jeszcze miasta otwartego na tych, którzy właśnie mają puste żołądki, bo nie mają za co kupić sobie jedzenia, ale mają głowę pełną marzeń. W tym Nowym Jorku obok szukania miłości, pracy albo mieszkania jest jeszcze jedna potrzeba. Tego, co nowe, nadchodzące i bardzo ekscytujące. Więc w tym nowojorskim wydaniu Aksamitu przemycę także jedną nowość.

0: Autopromocja.
1: Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
2: A kończy się cykl Piosenkarnia Boba i Karoliny.
1: To chyba niedobrze.
2: W każdym razie chłońmy ich twórczość, póki możemy.
3: Gol, gol, gol, nocnych marków nastał czas.
2: Najnowsza piosenka duetu Bob and Karolina pod tytułem Gol. Już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl.
4: Nasi są już w półfinale, Engel ich trenerem jest.
2: A ostatnia premiera w cyklu Piosenkarnia w Trójce już w najbliższy czwartek o 8:50.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Aksamit.

New York. To gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, jaki jest temat przewodni dzisiejszego wydania Aksamitu, właśnie przypomniała go Saint Vincent. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, którzy dołączyli. Gosia Jakubowska, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy jeszcze na godzinę spacerów po Nowym Jorku. Teraz przenosimy się do jednego z wielu, wielu małych klubów, w których dzieje się muzyka. Często taka, o której jeszcze nikt nie wie, a która za chwilę wybuchnie. No bo Nowy Jork przyciąga nadwrażliwców, marzycieli.

a potem mówi im, a teraz cię przetestuję. I niektórzy nie mają siły, żeby mierzyć się z najpotężniejszym miastem świata i z demonami metropolii.

0: mamy aktualność, która goni aktualność, bo ja tak naprawdę wymyślając temat tego programu, przecież nie mogłam przypuszczać, co zdarzy się dzisiaj rano i u ciebie, i
1: płynąca dla nas

Słuchaliśmy amerykańskiej grupy Young Marble Giants w piosenkach z jedynego albumu Colossal Youth. To był rok 1980. Tytuły NITA i Brand New Life. Jeszcze chwila z grupą Young Marble Giants. Posłuchamy teraz krótkiej piosenki Final Day, która w tym samym roku ukazała się tylko na singlu.

Final Day. To była grupa Young Marble Giants. Teraz z kolei arcydzieło z naszego krajowego rynku, które zaczyna się tak.

Idziemy przez las. Tak się zaczyna płyta grupy Siekiera, która ukazała się w roku 1986 pod tytułem Nowa Aleksandria. Najważniejsze postaci w zespole to oczywiście Tomasz Adamski, główny kompozytor i także autor tekstów, oraz drugi to Dariusz Malinowski, basista i wokalista zespołu. Chłód, mrok, do tego metaforyczne teksty i to się okazało świetną receptą na rewelacyjną płytę.

ludzie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la.

questions to you. Breathe, Lord. I'm not desperate.

0: litości za tego dychacza.
1: Jeszcze bardziej podło.
0: Zapraszamy gości, teatr rzadko się zamyka. Kali zapierdalać, pan pieniądze przeliczać. Nie mieć życia, nie pamiętać który sezon. Ale zobacz jakie pyszne, Krzysiu, jak ze smakiem jedzą.
1: Gdzie jest mój dom? Gdzie on jest? Czy mam już podlazurować szynkę? Nie, pani Danvers. Musi pani zaczekać.
2: Rak raczej, nabicie pstyka i gastrosport. Aż dziwne, że dopiero w zeszłym roku powstał hymn całej branży gastronomicznej. Tutaj z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich pracowników, którzy bardzo często właśnie o tej godzinie kończą robotę albo jeszcze na tej kuchni się uwijają. Pstykrak to przerażające, ale prawdziwe, jeden z moich ulubionych krążków zeszłego roku, a rak raczej również kilka tygodni temu w tym Tour de Force różnych gości, którzy wpadali na zbiórkę, odwiedził mnie tu z Hadesem. I również na stronie Polskiego Radia i w aplikacji można znaleźć zapis tej pogadanki, gdzie można się kilku rzeczy ciekawych dowiedzieć, między innymi tego, że Hades domyka powoli swój nowy krążek. Nawet można usłyszeć tam jeden utwór z nadchodzącej tej płyty. A Pstyka niedawno widziałem we Wrocławiu na wernisażu wystawy Kuzyna, która nie jestem pewien, czy dalej trwa, ale jeśli trwa, to również warto odwiedzić 7.1 i Galerię Magiel, która jest zupełnie niepowtarzalna i za każdym razem, jak przyjeżdżam tam, to ładuję sobie hip-hopową bateryjkę, bo jest tam wspólnota, a to jest trochę wszystko o wspólnocie. Po angielsku to się mówi community.
3: The rain couldn't understand it. The pain made them understand shit. The sun tried to understand. The gun made me understand. The wind tried whispering the warning. The land shaking plus the rhythm is enormous. All the forces like a portal to a vortex, connected to the stars, just projecting where we part at. Pull up where you park at, aim a little dark, look, where your bark at. It'd be a shame if you stayed in them apartments. 12 barely came to them apartments. Catch a play and then parlay in them apartments. I swear it's like a party every day in them apartments. You was raised in them apartments, dang. Jump a shot or join a gang in them apartments. My mama say we gotta get away from them apartments. It's graves in them apartments. And they ain't got it in this way, cause we ain't star
4: okay,
3: shit.
4: Okay,

0: Perfect backdrop for any nightmare.
1: Jid z gościnnym udziałem duetu Clips, utwór Community z albumu God Does Like Ugly, również jednego z moich ulubionych krążków z zeszłego roku. Jid z Atlanty, a dokładnie z Zone 6, jego ksywka pochodzi od Jittery, roztrzęsiony, jak go nazywała babcia. I trochę jest ten człowiek roztrzęsiony, bo go ciągnie w różne strony. Z jednej to będzie klasyka, a z drugiej jednak bardzo współczesne brzmienia. Z jednej to będzie świadomość jakaś szeroka, którą trzeba budować, a z drugiej strony ta rapowa brawura, bez której moim zdaniem ciekawej rapowej muzyki nie ma. I tutaj szczególnie zwrotka Malisa to jest wybitna robota, zresztą z braci Thornton. Trudno byłoby mi wprost tak powiedzieć, który jest moim ulubionym, bo Pusha ma szerszą dyskografię, ale Malis czasami potrafi nawinąć taką zwrotkę jak właśnie tu i z tym zdaniem "My ghetto is not your culture". Zostawię Państwa, bo to jest mocna myśl prosto z ulicy, czy też tego podwórka, jak się nazywa ta audycja. I my w tym momencie na dłuższą chwilę po amerykańskich ulicach, podwórkach, chodnikach, krawężnikach i różnych zaułkach się poszwędamy.

OT The Real i... OT The Real i SKNJ w utworze Botra z albumu Villain, filadelfijski ponury głos ulic. On często się przewija na zbiórce z podwórka. Tutaj Nickel Plated wyprodukował ten utwór i bardzo jest OT The Real ostatnimi czasy aktywnym raperem. Z 4 krążki chyba wypuścił już w tym roku. I jeśli jego barwa głosu i taki dosyć surowy, acz ekwilibrystyczny sposób rapowania kogoś interesuje, to tam jest bardzo dużo perełek i jednocześnie dużo zapisów twardej i hardej amerykańskiej rzeczywistości, co też przewija się bardzo często na bitach Bone Wesso.

kolejny stały gość z biurki z podwórka i kolejny ważny przystanek na mapie klasycyzującego rapu ze Stanów współczesnych, właśnie tego, co często w mojej audycji, jak i w tekstach nazywam neoklasycyzmem, brania wzorców rodem z złotej czy też srebrnej, ja już się pogubiłem w tych kolorach różnych epok z lat 90. i uwspółczesniania ich dzisiaj. Lynn, Massachusetts to jest to miejsce, a Bone Wesso to jest producent, który oryginalnie jest z Dominikany, ale stacjonuje właśnie w Lynn i poza takimi właśnie podwórkowymi, ciemnymi bitami robi też taneczny reggaeton. A wypuścił niedawno krążek, który się nazywa The Vault, część pierwsza, i tam są jego kooperacje z najróżniejszymi raperami. Tutaj akurat za mikrofon złapał Code 9 i utwór nazywał się Buzz Down Rollie. A kolejnym bardzo ważnym punktem na tej właśnie trochę zanurzonej w przeszłości, a czy jednak na wskroś współczesnej rapowej scenie Stanów Zjednoczonych, jest stare dobre Detroit.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
1: This is culturally inappropriate.